mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: wyjść.
1: A żadne z nich nie.
0: Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze.
1: Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo.

0: Reklama.
1: Topas! Hity na lato!
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
3: Topas! Takie zakupy polubisz!
0: I po reklamie.

0: Radio. Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: I tanie śniadanie! Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
6: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
7: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
6: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowiaedu.pl.
8: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: Trust Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
10: I po reklamie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Kompas! Hity na lato!
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topas, takie zakupy polubisz!
5: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku. Akcesoria montażowe, obróbki blacharskie. Kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109. Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
9: I po reklamie.
10: SK Siedlce News.
11: Monika Półbratek, czesny magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
10: SK Siedlce.
12: I wszyscy razem refrenik ze mną.

0: pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki, kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej? Atmosferę w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali. Także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było.
1: Tak.
2: Nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie, stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy, także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie, także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo takim nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: Gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było. Takim...
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: O, w Siedlcach, ja w Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, w mieszkaniu w akademiku. Fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i na do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został to troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są siedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo to wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Przyjście to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, czy Studenckiego Ośrodka Działań Kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musiałem z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza, były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które no niestety, no były takie rodziny, które no mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone. Za serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie no, Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko było, się
7: komunikowali. To nie teraz.
8: Nie teraz.
7: W szklanych ekranach.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja w płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki, dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra w pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
10: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
5: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak? Został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były,
11: kolejka w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie, pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
0: A czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
11: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać, trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuję wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
0: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
12: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
5: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki. Także było naprawdę, pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no, skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
12: Zdajemy tak sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
5: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
12: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
13: Bardzo dobrze wspominam, bo to przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek. No. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
0: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
13: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Byle czym, wycieczkę do Kisielan na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
0: A w jakim zakładzie pan pracował?
13: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem, potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach zabawkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
0: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
13: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wioziłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest co wspominać. I to się liczy.
14: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
0: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
13: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
0: Co pan najlepiej wspomina?
13: I przystojniejszy. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie, niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie i jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia, bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata, a byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
0: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
15: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do Spółdzielni Pracy Miś. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. No i jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej, no ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było, było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A Misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.
4: Na pewno spokojniejsze były czasy. Na pewno takie ustabilizowane. Każdy miał pracę i pracował. Kto chciał, to pracował. I nie mógł nie pracować, bo takie były czasy, że każdy musiał pracować. Było spokojniej. Nie było tej zawiści, co jest teraz. Wśród młodych o pracę po prostu się licytują. Kto lepszy, kto gorszy, a to z tego, co słyszę, jak mówią, że żeby pracować, to trzeba po prostu w tej chwili walczyć o tą pracę. To kiedyś nie było. Bardziej, żeśmy więcej spotykaliśmy się ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne, ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz? Prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach. Nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy. Co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie widzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać. Wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać, jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
16: SK Siedlce. SK Siedlce News.
17: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny SK Siedlce. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Markiewiczem, siedleckim dziennikarzem i podróżnikiem, a w drugiej części naszego magazynu usłyszymy nieco więcej o inwestycjach planowanych w tym roku w Mińsku Mazowieckim.
16: SK Siedlce.
18: Tomasz Markiewicz, dziennikarz nie tylko muzyczny, wokalista. No i właściwie tak moglibyśmy opowiadać jeszcze godzinami, bo pewnie podróżnik również tak. I wiele innych dziedzin jeszcze tak.
9: Tomasz Markiewicz, siedlczanin, ja to podkreślę, obieży świat, a teraz autor bardzo ciekawego projektu muzycznego, który będzie realizowany na kilku płaszczyznach i właśnie w związku z tym projektem Tomek zajrzał do studia Eski Siedlce. Tomek, rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o twoim projekcie. Mnóstwo rzeczy tam chcesz zrobić i trochę się martwię, że dnia i nocy ci zabraknie na to wszystko, ale mam nadzieję, że po prostu twoja pasja pozwoli ci realizować to wszystko. No i teraz zdradzamy. Cóż ty za projekt wymyśliłeś?
18: Ale i to piękną rzecz, Magda, powiedziałaś, bo tu mam takie piękne cytaty, wiesz? Piękne cytaty. Kiedyś Bogusław Kaczyński, czyli słynny popularyzator muzyki, no ale przede wszystkim opery też, powiedział, napisał we wstępie do jednej z moich książek Siedlce oczami gwiazd: pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać. Pasja prowadzi nas na koniec świata i nie ma w tym żadnych ograniczeń. Trzeba tylko lubić to, co się robi. No, oczywiście kochać to, co się robi i chcieć to robić. No, ale oczywiście też, bo myślę, że porozmawiamy, bo ty też oczywiście pytałaś mnie o to właśnie, o te moje dziedziny takie. Czyli ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez podróży, muzyki, wiesz, no i literatury przede wszystkim. To właśnie ta taka cudowna triada, która nadaje takiego smaku, aromatu mojej egzystencji, czy też mojemu życiu. No i wiesz co, piękny cytat tu jeszcze. Muszę koniecznie oczywiście tutaj słuchaczom Eski zacytować. Krzesimir Dębski piękną rzecz powiedział. Powiedział: ludzie, którzy nie śpiewają, mają od razu głupszy wyraz twarzy. Ja chciałem mieć ładne dzieci. To jest bardzo piękny cytat, ale też Bogusław Kaczyński, czyli ten wybitny popularyzator muzyki, też powiedział kiedyś: człowiek zawsze powinien być elegancki bez względu na okoliczności. Wszystko w człowieku powinno być piękne. I twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. I to jest, wiesz co, myślę, taki jeden z drogowskazów do, nie tylko do kariery, ale też do lepszego życia, bo często jestem jurorem festiwali czy przeglądów muzycznych i młodzi mnie pytają właśnie o taki drogowskaz, nie? Czyli też o taką receptę na sukces. I ja wtedy mi odpowiadam słowami Bogusława Kaczyńskiego właśnie.
9: I dobrze im odpowiadasz, Tomku. Bardzo dobrze im odpowiadasz.
18: Bardzo podoba ten cytat, tak. Bardzo mi się podoba ten cytat.
9: Ale my chcemy państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o projekcie Tomasza Markiewicza. Ten projekt będzie, można powiedzieć, w wielu etapach, w kilku ciekawych odsłonach. Będą wykłady, będą podcasty. Mnóstwo rzeczy, Tomku, zaplanowałeś i to oczywiście wszystko związane z twoją ulubioną dziedziną muzyką, nie mogło być inaczej, więc zdrać nam trochę, a przede wszystkim słuchaczom Eski, zdrać, kiedy ten projekt rusza, na czym będzie polegał, kiedy będzie można posłuchać twoich, mam nadzieję, bardzo ciekawych wypowiedzi ze światem muzycznym, oczywiście związanych.
18: Jasne. Magda, tu leży trębacz, Boże mu przembacz, gawędy o polskiej piosence. To jest projekt, tak jak powiedziałaś, na który składają się blok muzyczny w mediach społecznościowych, podcasty na YouTubie, które już właśnie w tej chwili przygotowuję, oczywiście wykłady oraz spotkania z publicznością. Mam pierwsze spotkanie zaplanowane w Węgrowie, nie znamy jeszcze daty, więc nie zdradzimy, ale już mam na przykład daty w Gdańsku 14 grudnia, mam spotkanie ze słuchaczami w Gdańsku, w Katowicach 8 stycznia. Premiera projektu była przewidziana na listopad, dlatego że w listopadzie odbywa się 13. festiwal Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Natomiast w moim projekcie jest bardzo wiele wspomnień dotyczących takich artystów, których już z nami nie ma, nie? Prawda? Ponieważ listopad to jest miesiąc zadumy i tutaj rzeczywiście wspominam na przykład Ewę Demarczyk, wspominam Marka Grechutę, wspominam wielu innych artystów nieżyjących już. Natomiast trwają rozmowy, aby finał projektu odbył się w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No i tutaj co to są te gawędy?
9: Dokładnie, gawędy i tutaj zaczyna się kombinowanie. Cóż ten Markiewicz wymyślił?
18: Tak, no więc gawędy o polskiej piosence to, tak Magda mówiąc najkrócej, anegdoty z życia artystów, kulisy drogi do sławy, no takie przemyślenia, zwierzenia, nieznane i znane fakty z życia artystów. dzielą się ze mną refleksjami o życiu, opowiadają o swoich gafach, o tym, co ich irytuje, co śmieszy, no i jak znoszą swój nielekki żywot artystów, prawda? A namawiałem artystów do zwierzeń podczas wywiadów oczywiście, no tak jak teraz ty te ze mną oczywiście rozmawiasz, ale też robiłem to prosząc o chwilę rozmowy podczas przerwy, gdy na przykład byłem konferansjerem ich występów, czy też na przykład na wielu festiwalach, bo przez 12 lat byłem akredytowany na festiwalu w Sopocie, na festiwalu w Opolu, na europejskich czy też międzynarodowych targach muzycznych i też udało mi się wtedy oczywiście rozmawiać z polskimi artystami. Także rzeczywiście, no i pewnie zapytasz mnie, skąd się wziął tytuł projektu.
9: No oczywiście, bo jest bardzo intrygujący i ciężko tak naprawdę skojarzyć go z czymkolwiek.
18: Tak, tak, tak. Panie Zbyszku, co by pan chciał mieć napisane na swoim nagrobku, zapytałem kiedyś Zbigniewa Wodeckiego. I tak rozpoczął się jeden z moich wywiadów z tym artystą. Pan Zbyszek odpowiedział: tu leży trębacz, Boże mu przebacz. Oczywiście z poczuciem humoru, ponieważ poczucie humoru, autoironia, no i dystans, to były takie niezaprzeczalne atuty artysty. On potrafił właściwie wymyślić taką anegdotę ad hoc i z tego słynął absolutnie krakowski artysta Zbigniew Wodecki. A pamiętam, Magda przed kilkunastoma laty występował w Siedlcach, no i wtedy zgromadzona publiczność zgotowała mu takie owacje na stojąco, a on tak nieśmiało podszedł do mikrofonu, no i z taką największą powagą, na jaką mógł się zdobyć, powiedział: jeżeli państwo natychmiast nie usiądziecie, to ja się położę. I to był cały Zbigniew Wodecki. No wtedy oczywiście burza oklasków zamieniła się w prawdziwą nawałnicę, także no, to jest rzeczywiście jeden z nielicznych artystów, którzy potrafią anegdotami jakby tutaj publiczność rzeczywiście zabawić w taki sposób, że publiczność, no praktycznie publiczność kładzie się, prawda, na podłodze. I taki był rzeczywiście Zbigniew Wodecki. Czego można dowiedzieć się jeszcze z mojego projektu, tak? Bo ja już widzę w twoich oczach, że ty już mnie pytasz o to.
9: Pytam, państwo tego nie widzicie, ale pytam.
18: Tak. Czego można się dowiedzieć? Na przykład, jak Jan Nowicki pięknie oszukuje starość, czy życie Tomasza Stańki, słynnego trębacza na cały świat, miało smak cukrowej waty czy słonych paluszków? Kto chciał się bić o Irenę Santo? Czy zdarza się, że Muniek Staszczyk budzi się rano i bredzi jak mieszkańcy Juliana Tuwima? Pamiętasz ten wiersz, tak? Mieszkańcy Juliana Tuwima, wszyscy oczywiście pamiętamy. Czym w łóżku oczarować partnerkę? Sprawnością fizyczną czy poczuciem humoru? I tutaj doradzają satyrycy Igor Kwiatkowski, czyli Mariolka, słynna Mariolka w tym sweterku takim kolorowym. No i Jerzy Skoczylas, czyli już tak to, ten z kabaretu Elita, czyli starsza jakby tutaj elita kabaretu polskiego. Co Agnieszka Chylińska chciałaby robić na emeryturze? To jest też bardzo ciekawe. I tutaj Magda, ciekawostka. Dlaczego wokalista nie powinien nosić wąsów?
9: Nie mam pojęcia.
18: A właśnie, to ja ci powiem dlaczego. A właściwie Robert Gawiński, lider zespołu Wilki, powie dlaczego. A wiemy bardzo dobrze, że byli tacy, którzy dumnie nosili wąsy na scenę. Bo przecież Krzysztof Krawczyk, bo przecież Andrzej Załucha, który występował też w Siedlcach, na przykład na zaduszkach jazzowych, eksponowali na scenie te wąsy. Bo Freddie Mercury, oczywiście wokalista zespołu Queen, bo wokalista Red Hot Chili Peppers do dzisiaj, prawda, eksponuje te wąsy. No i Jimi Hendrix, to też jest historia oczywiście muzyki rockowej. Natomiast Robert Gawliński ma taką teorię, i tutaj poznamy tą teorię. Uważa, że wąsy powinien nosić policjant, a nie wokalista.
9: Ciekawa teoria.
18: Bardzo ciekawa teoria, która również oczywiście mnie zaskoczyła. W moim projekcie artyści opowiadają też o swoich gafach. I to jest bardzo ciekawy aspekt rzeczywiście, ponieważ artysta kabaretowy Marcin Daniec pomylił kiedyś Chrzanów z Jaworznem, a Kaja pomyliła Poznań z Wrocławiem. Ponieważ zdarza się, że często artyści grają dwa czy trzy koncerty w ciągu dnia. I wiesz, Magda, doskonale, że często to są takie koncerty, duże koncerty. Czyli to są na przykład koncerty w halach, to są koncerty w domach kultury, ale również są to tak zwane chałtury na przykład, wiesz?
9: Tak, znamy temat.
18: Tak jest, czyli trzy koncerty w ciągu dnia i jak tu nie stracić orientacji w terenie. Był nawet taki wokalista, ja tutaj nie zdradzę nazwiska, który pomylił Sopot z Zakopanem. To było w latach 80.
19: 80. na przykład.
20: I helikoptera nie miał?
19: Nie, absolutnie. Także nie było takiej opcji, absolutnie. Krzesimirowi Dębskiemu, gdyby był Whitney Houston, to pewnie by miał, oczywiście. Krzesimirowi Dębskiemu przydarzyła się taka podobna gafa, ten polski kompozytor, oczywiście, no wielu przebojów i dla Krzysia Antkowiaka, i dla małżonki Anny Jurksztowicz, Diamentowy Kolczyk, Zakazany Owoc. Znamy wiele przebojów Krzesimira Dębskiego, ale to jest też skrzypek oczywiście i kompozytor muzyki jazzowej, nie tylko muzyki oczywiście jazzowej. No i kiedyś zdarzyła mu się taka gafa, którą popełnił podobnie jak taki słynny jazzman Stan Getz, który powiedział: witaj w Sztokholmie, choć był w Kopenhadze w tym momencie, tak, i pan Krzesimir koncertował w Niemczech, powitał nie to miasto, co trzeba. To było niesamowite, ponieważ te dwa miasta niemieckie były absolutnie skonfliktowane. Coś na zasadzie Widzew Łódź, Legia Warszawa, prawda? No i rzeczywiście to była anegdota. No, pełna anegdot jest również kariera Ireny Santor. Kiedyś Irena Santor dostała list od wielbiciela. Korespondencja zaczynała się tak: mam 16 lat i kocham się w pani już od niepamiętnych czasów. Napisał pewien młodzieniec do pani Ireny. Wiem, że wszystkie artystki są zepsute i rozpustne, ale mnie to wcale nie przeszkadza.
20: Uroczy młodzieniec.
19: Bardzo uroczy młodzieniec. I ja zapytałem panią Irenę, czy odpisała temu młodzieńcowi. A oczywiście nie zdradzę, bo to drugą część anegdot oczywiście musimy, czyli te finały, prawda, musimy przeczytać już, czy też posłuchać na YouTubie, czy też przeczytać na moim blogu muzycznym. No i wtedy się przekonamy, co Irena Santor odpisała temu młodzieńcowi.
20: Tomku, ty jesteś po prostu skarbnicą anegdot o polskich artystach. Masz na swoim koncie już wydawnictwa właśnie dotyczące polskiej sceny muzycznej, polskich artystów, ale ja mam wrażenie, że coraz więcej zbierasz tego, coraz więcej i te anegdoty po prostu się nie są w stanie chyba znudzić nikomu i wyciągasz je jak z rękawa. Państwo tego nie możecie zobaczyć, ale Tomasz ma tutaj po prostu cały plik kartek, a myślę, że 100 razy więcej tych anegdot ma w głowie i pewnie moglibyśmy rozmawiać na ten temat godzinami.
19: Godzinami z całą pewnością. Wiesz, i tutaj właśnie to, co o Krzesimirze Dębskim na przykład mówiłem, wiesz, na początku, prawda? Czyli, że o tym śpiewaniu przede wszystkim. To jest ciekawe, bo kiedyś Norbiego zapytałem, przeprowadzając wywiad z nim, wiesz co, zapytałem, czy Bóg poskąpił mu jakiegoś talentu. I Norbi odpowiedział: tak, poskąpił mi głosu. I dodał: ja mam barani głos. Ja mam barani głos. Wiesz, ale on, to jest co ciekawe, swoją drogą nie jest jedynym wykonawcą, wiesz, który ma takie... który tak uważa, bo popularny muzyk rockowy Chris Ria na przykład, jemu się też nie podoba jego głos. I kiedyś...

0: No ty Krystyny Prońko oczywiście. No i tutaj wiesz, tak się składa, że wielu polskich artystów miało zupełnie inne plany na życie. Tak jak mówiłem o Marcinie, prawda, że był kierowcą karetki pogotowia, nosił kable w Centrum Kultury i Sztuki. Wiesz, no i zupełnie dzisiaj robisz to, do czego jest predysponowany, absolutnie, jako wokalista. Wiesz, i być może pewne rzeczy są do nas przypisane, na przykład to, kim będziemy w przyszłości na przykład, ale wiesz co, niekoniecznie, bo na przykład Irena Santor, wyobraź sobie, że Irena Santor skończyła technikum szklarskie, a do dzisiaj oczywiście jest pierwszą damą polskiej estrady. Edyta Górniak kończyła technikum pszczelarskie, no i do dzisiaj śpiewa, prawda? Natomiast i tutaj właśnie Małe Tęsknoty śpiewał Marcin Sójka. Krystynie Prońko rodzice radzili iść do szkoły średniej o specjalności elektryczno-mechanicznej, czyli tak jak, prawda? Jak chłopcu, zdecydowanie jak chłopcu, wiesz. No ale poszła do innej o profilu chemicznym, ale wraz się okazało, że śpiewa, no i do dzisiaj śpiewa, nagrała mnóstwo fantastycznych płyt, jest ikoną polskiej estrady i profesorem muzyki, bo ona też wykłada na Akademii Muzycznej Jazzowej w Katowicach, wiesz. Także to są takie ciekawe historie, no i w jaki sposób, fajnie, że Marcin śpiewał te Małe Tęsknoty, bo Marcina w jakiś sposób, w pewien sposób z Krystyną Prońką łączy właśnie, no ten temat, prawda, czyli mieli zupełnie może inne plany na życie, ale jednak się okazało, że jakby są do końca życia już będą związani z estradą.
1: Także nie definiuje nas to, do jakiej szkoły średniej pójdziemy, jakie studia skończymy. Absolutnie. Tutaj mamy jeszcze mnóstwo możliwości w tym, można powiedzieć, późniejszym, dorosłym życiu.
0: No ja byłem mechanikiem urządzeń kolejowych. To wiesz, też ciekawostka. Może właśnie dlatego między innymi zainteresowałem się tutaj, wiesz, zawodami tych artystów, nie? Czyli gwiazd polskiej estrady, bo to jest też bardzo fascynujący w ogóle temat. Oczywiście w moim projekcie będzie tego więcej. Przytoczyłem ci tylko kilka ciekawostek na ten temat.
1: Jeśli Państwo zainteresowaliście się życiem polskich gwiazd, prawdziwych polskich gwiazd sceny muzycznej, usłyszeliście tylko taki rąbek tajemnicy o projekcie Tomasza Markiewicza i teraz myślę, że zaprosimy Państwa do tego, żeby odwiedzić kanał na YouTubie, żeby zorientować się, kiedy będzie można Cię, Tomku, posłuchać. Teraz trochę informacji, można powiedzieć, takich technicznych. Gdzie będziesz występował i gdzie można posłuchać Twoich podcastów?
0: No, ja tak jak powiedziałem, czyli cały czas jakby pracuję na tym, czyli lada dzień, lada moment właśnie będą te podcasty na YouTube, lada moment będzie ten blok muzyczny. Wystarczy wpisać, tu leży trębacz, Boże mi przębacz, czyli słowa Zbigniewa Wodeckiego z mojego wywiadu z panem Zbyszkiem. No i właściwie to się wszystko pięknie wyświetli. I będzie można oczywiście oglądać i będzie oczywiście można słuchać.
1: A kiedy to wszystko się już pojawi, to postaramy się również na stronie Eski Siedlce podać Państwu linki, żeby można było to wszystko łatwo odnaleźć.
0: Super, bardzo się cieszę i bardzo Ci, Magda, dziękuję za zaproszenie.
1: Tomku, dziękuję za te wszystkie piękne anegdoty, no i czekamy, kiedy będziemy mogli usłyszeć Cię na żywo albo w podcastach.
2: Eska Siedlce.
3: A teraz posłuchajmy nieco więcej o inwestycjach, które w tym roku będą realizowane w Mińsku Mazowieckim. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Czeka nas takie postępowanie na budowę drogi rowerowej. To jest projekt dofinansowany ze środków europejskich. Ona będzie szła wzdłuż od ulicy Budowlanej, wzdłuż Stawów do ulicy Kołowej, dalej wzdłuż ulicy Kołowej, aż do Ronda Solidarności. To jest droga rowerowa ponad 100 km, która będzie takim ciągiem, mówię, północną rowerową obwodnicą miasta Mińsk Mazowiecki.
2: SK Siedlce News.
5: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Z nami przewodnik PTTK, który opowie nam więcej o życiu i historii postaci, które były związane z miastem Siedlce.
6: Nazywam się Dariusz Piwowarczyk, jestem przewodnikiem PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach i chciałbym krótko powiedzieć dzisiaj o księżnej Aleksandrze Ogińskiej z Czartoryski.
2: SK Siedlce.
5: Księżna Aleksandra Ogińska jest taką najbardziej znaną postacią w Siedlcach, która bardzo rozwinęła miasto. Pochodzi z rodu Czartoryskich, o których dzisiaj dowiemy się więcej.
6: Tak. Czartoryscy mieli bardzo znakomite pochodzenie. Oni wywodzili

0: rodu wielkich książąt litewskich, wywodzili swoją genealogię od niejakiego Konstantego, czy też Konstantyna, bo różnie był zapisywany. Konstanty był wnukiem Giedymina, ważnego dla historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponadto, według Czartoryskich, ów Konstanty był przyrodnim bratem króla Władysława Jagiełły, co dawało im możliwość tytułowania się krewnymi królewskimi, co zwiększało prestiż rodu Czartoryskich. No i też jako jeden z niewielu rodów na Litwie, bo tylko kilka rodów miało taki przywilej, mogli posługiwać się dzięki tym koligacjom rodzinnym z Giedyminem herbem Pogoń, który jest też herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1: Jak to się stało, że Siedlce stały się własnością Czartoryskich?
0: W drodze małżeństwa. Otóż Michał Jerzy Czartoryski w 1668 roku ożenił się z Joanną Oleńską. Do Oleńskich do tej pory należały Siedlce, były miastem prywatnym. I od tamtej pory Siedlce już aż do zaborów były własnością Czartoryskich i posługują się od tamtej pory też herbem Pogoń, Pogoń Litewska. A herb Pogoń przedstawia rycerza na pędzącym rumaku. Rycerz trzyma w prawej ręce uniesiony nad głową miecz, w lewej ręce tarczę z podwójnym złotym krzyżem i pod kopytami tego rumaka znajduje się mur forteczny z trzema basztami. Tam jedna z tych baszt, ta środkowa, jest wyższa niż pozostałe. No i właśnie w drodze małżeństwa stały się Siedlce własnością Czartoryskich. A kim był ten Michał Jerzy Czartoryski? My go znamy na przykład, on był dworzaninem króla Władysława IV. Znamy go między innymi z tego, że w 1678 roku był posłem Rzeczypospolitej do Moskwy. Tam miał negocjować wraz z Janem Sapiehą, miał negocjować przedłużenie pokoju, odzyskanie tych ziem zabranych przez Moskwę. Był to bardzo duży orszak, podobno na 1000 koni. Oni tak bardzo reprezentacyjnie do tej Moskwy się udali. Sam powóz, karoca Czartoryskiego była bardzo bogato zdobiona. Konie miały posrebrzane uprzęże z pióropuszami. Karoca była cała obita w środku czerwonym jedwabiem. Także bardzo okazali, mieli zrobić wrażenie. Nie do końca te negocjacje pokojowe tak wyszły, jakby oczekiwano, ponieważ udało się co prawda przedłużyć rozejm, ale nie udało się tych ziem otrzymać z powrotem, natomiast pewne kompensacje finansowe tam weszły i pewne korekty granic. Także być może część tego orszaku na to poselstwo było przygotowywane również w Siedlcach, no bo to był 1678 rok. Od 10 lat Siedlce już były własnością Michała Jerzego Czartoryskiego.
1: Jak rodzina Czartoryskich dbała o te Siedlce? Czy w jakiś sposób miasto się dzięki nim rozwinęło? Czy zmieniło się też architektonicznie?
0: Zmieniło się i architektonicznie, i urbanistycznie. I tutaj wkracza Kazimierz Czartoryski, syn Michała Jerzego, o którym powiedziałem wcześniej. Ów Kazimierz Czartoryski dziedziczy po Michale Jerzym Siedlce i do zmiany kształtu miasta wykorzystuje pożar w części centralnej, który się wydarzył w 1692 roku. Ten pożar strawił dużą część miasta. No, jak wiemy, w tamtym czasie budynki w większości były drewniane, jeżeli nie wszystkie w mieście, więc to były duże bardzo szkody, ale stało się to okazją dla Kazimierza do uporządkowania przestrzennego miasta, nadania takiej regulacji ulic i nadania jej takiego siedlcom takiego kształtu już może bardziej zbliżonego do dzisiejszego, chociaż te przemiany przez wiele wieków jeszcze się toczyły, miasto cały czas zmieniało się. Kazimierz Czartoryski również fundował kościół świętego Stanisława wraz ze swoją żoną Izabelą i o tej żonie Izabeli również jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast z tego pożaru taka pozostałość, główne obiekty, o których można powiedzieć i to często na wycieczkach mówimy, to są tak zwane domy zajezdne, które stoją dzisiaj przy ulicy Esperanto. Wtedy ten Kazimierz Czartoryski po tym pożarze te domy kazał postawić i to są takie domy, one były wtedy z bramami przejezdnymi. Co prawda one były wielokrotnie przebudowywane i tej tkanki architektonicznej już pewnie z tamtego czasu niewiele zostało, bo one były remontowane w XIX wieku i w XX wielokrotnie, natomiast można powiedzieć, że jakaś tam część pewnie to są najstarsze budynki w Siedlcach. A o Izabela Czartoryska, żona Kazimierza, ona też jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ była to córka Jana Andrzeja Morsztyna, poety barokowego. Przez pewien czas mieszkała we Francji. Jak wróciła do Polski, to była bardzo ambitna. W ogóle dbała o to, żeby ród Czartoryskich zajmował należyte mu miejsce, więc dbała o te ożenki swoich dzieci, wnuków, a zasłynęła przede wszystkim utworzeniem w Warszawie pierwszego w Polsce prywatnego salonu politycznego, w którym dyskutowano między innymi o modernizacji Rzeczpospolitej. Spotykała się tam cała śmietana, taki high life ówczesnej polityki Warszawy i tam dyskutowano o przemianach, a to na pewno dało dobry start dla jej synów później w polityce, bo o tym zaraz usłyszymy.
1: Ojciec Aleksandry Ogińskiej, Michał Fryderyk Czartoryski, był bardzo wpływowym politykiem.
0: Tak. Ojciec Aleksandry Ogińskiej, jak już powiedziałaś, Michał Fryderyk, był podkanclerzem litewskim, był bardzo wpływowym politykiem, chyba jednym z najbardziej wpływowych u schyłku Rzeczpospolitej. Podobno miał bardzo fenomenalną pamięć. Pamiętał on nazwiska i z twarzy też rozpoznawał 100 tysięcy szlachciców, co było bardzo przydatną w polityce umiejętnością. Miał brata młodszego, Augusta Aleksandra, który poślubił najbogatszą wdowę ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Marię Zofię z Sieniawskich. I to była taka druga, taki zasób ważny w polityce, środki finansowe na działalność. I ci bracia utworzyli wraz ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem późniejszego króla Stanisława Augusta, utworzyli najbardziej wpływowe stronnictwo polityczne, zwane familią. I to stronnictwo polityczne miało na celu taki program polityczny dążący do naprawy Rzeczpospolitej, bo to były już czasy przed zaborami, gdzie tutaj w dużej mierze obce mocarstwa już się mieszały w politykę Polski. I w programie familii takim politycznym było kilka takich najważniejszych punktów. Ja bym tu wymienił reformę skarbu, reformę wojska, czyli zwiększenie liczebności wojska, bo wtedy tego wojska w Rzeczpospolitej nie było dużo, ale również poprawę doli chłopów i mieszczan oraz przede wszystkim może ograniczenie liberum veto, bo ono miało bardzo destrukcyjny wpływ na politykę kraju. Mówi się, że w tej familii Czartoryskich role były rozłożone tak, że Michał obmyśliwał, August finansował, a Stanisław wykonywał.
1: Takim zwieńczeniem działalności Czartoryskich, tej politycznej działalności, miało być wyniesienie na tron króla, który pochodziłby z ich rodu.
0: Tak, poniekąd można tak powiedzieć, ponieważ no jak już powiedziałem, Czartoryscy byli najbardziej znacznym rodem wtedy, najbardziej wpływowym. Mieli swój program polityczny. Mieli też dużo do powiedzenia wtedy w polityce. Czartoryscy chcieli wynieść na tron Polski Augusta Aleksandra Czartoryskiego lub jego syna Adama Kazimierza Czartoryskiego. Adam Kazimierz Czartoryski nie bardzo chciał. Caryca Katarzyna też nie za bardzo się zgadzała. Bała się, że zbyt wpływ nowy król będzie chciał się uniezależnić od Moskwy. Wiemy też, że przez pewien czas o koronę królewską ubiegał się do Petersburga, w tym celu jeździł Michał Kazimierz Ogiński wraz z naszą Aleksandrą Ogińską, a ostatecznie królem Polski został Stanisław August, syn właśnie Stanisława Poniatowskiego, czyli ze stronnictwa politycznego z familii. Co prawda nie do końca mu się udało zrealizować cały program polityczny familii. Gdzieś te ich drogi, on się uniezależniał w pewnym momencie od familii, natomiast udało mu się doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja, także ma swoje też dokonania.
1: Czartoryscy również byli mocno związani z Siedlcami, postawili tu pierwsze budynki, które księżna rozbudowała i mieli wyraźny wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj.
0: No tak, każdy z nich, czy to Kazimierz Czartoryski, czy Michał Fryderyk, czy wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, prowadzili tutaj jakąś działalność fundacyjną, no bo Siedlce były ich miastem, nawet jeżeli nie rezydencjonalnym, bo rezydencjonalnym dopiero stały się w 1775 roku, to jednak trzeba było pokazać, że tutaj mieszka ktoś znaczny. I tak Kazimierz Czartoryski uporządkował układ urbanistyczny Siedlec po tym wielkim pożarze w 1692 roku i nadał jakby tym dzisiejszy kształt miasta, można tak powiedzieć. Ufundował kościół świętego Stanisława wraz z małżonką Izabelą. Ten kościół za jego czasów powstał. Za czasów ojca księżnej Aleksandry, Michała Fryderyka, powstało również wiele znaczących obiektów, m.in. ratusz siedlecki, plebania przy kościele świętego Stanisława oraz brama dzwonnica. No i wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, która była ostatnią z Czartoryskich, w zasadzie jeszcze później po niej była Izabela, ale już bardzo przez krótki czas nie prowadziła takiej, już nie mieszkała w Siedlcach, ale można powiedzieć, że taką ostatnią członkinią rodu Czartoryskich, bardziej związaną z Siedlcami, była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska i ona odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, na tych wszystkich obiektach. Przede wszystkim wybudowała część obiektów od zera, czyniąc swoje miasto rezydencjonalne, czyli pałac, park, kolumnę toskańską, kaplicę Świętego Krzyża, a rozbudowała wiele innych, czyli na przykład ratusz, kościół Świętego Stanisława, czy też dokończyła budowę bramy dzwonnicy, która również, mimo że nie istnieje do dzisiaj ta budowla, to jednak jest pamiętana przez siedliczan. Jest bardzo istotna jakby w takiej pamięci o dawnych Siedlcach. Księżna Aleksandra Ogińska, wprowadzając się do Siedlec, już miała tą bramę w zasadzie ukończoną. Pozostała ona tylko do otynkowania, tak przynajmniej możemy się dowiedzieć z różnych publikacji na temat księżnej Aleksandry. Więc jakby z wieloma z tych obiektów księżna Aleksandra była związana i no, możemy się pobawić takich miejskich detektywów dzisiaj, wyszukując inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej, takich monogramów, litery A wpisanej w literę O, czyli taki symbol księżnej Aleksandry Ogińskiej. On jest na wielu z tych obiektów. Do dzisiaj możemy go wypatrzeć, czy to w środku, czy to na zewnątrz. Także warto sobie tych monogramów księżnej odszukać. Józefa Aleksandra Ogińska, bo nie każdy wie, że jej pierwsze imię było Józefa. W zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku. Jej ojciec był podkanclerzem litewskim. I Michał Fryderyk Czartoryski miał trzy córki. Jedną z nich była Aleksandra Ogińska, ale oprócz tego miał również Konstancję i Antoninę. I z tymi dwiema siostrami też wiąże się taka historia. Mianowicie miały one tego samego męża, a co więcej, zmarły tego samego dnia, tego samego miesiąca. Co prawda w innym okresie. Mianowicie najstarsza Antonina została wydana za Jerzego Fleminga. Wkrótce po małżeństwie, po tym jak urodziła córkę Izabelę Czartoryską, którą możemy znać z historii Puław, Pani na Puławach, często bardzo znana w historii Polski, barwna zresztą postać na oddzielną historię zasługująca. Jakiś czas później Antonina zmarła na ospę. Jerzy Fleming po tym jak przeżył żałobę, poślubił kolejną siostrę Aleksandry, Konstancja. Tak się złożyło, że również wkrótce potem zmarła na ospę i te dwie daty właśnie śmierci tych obydwu sióstr się zbiegły. Ale mówiliśmy już o ojcu Aleksandry Ogińskiej, Michale Fryderyku, to powiedzmy sobie jeszcze o matce. Jej matką była Eleonora z Walsztajnów Czartoryska. Znana była z pobożności, nazywano ją często Świętą Panią. ale mówiła też słabo po polsku, co miało też pozytywny jakby skutek uboczny. Młoda Aleksandra Czartoryska nauczyła się mówić po niemiecku. Zresztą jak to można, magnatka młoda, bardzo dbano o jej wychowanie i też za młodu nauczyła się biegle mówić w języku francuskim. Zresztą taka była moda, że język francuski to był ten język wyższych sfer. Tak jak może dzisiaj jest angielski często popularny, tak w tamtym czasie ten takim językiem, którym się wszędzie można było porozumiewać w tych wyższych sferach, był język francuski. Babką Aleksandry Ogińskiej ze Czartoryskiej wtedy jeszcze, ze strony ojca była Izabela z Morsztynów, Czartoryska, córka Andrzeja Morsztyna, znanego poety barokowego, założycielka, znana jako założycielka pierwszego salonu politycznego w Polsce, gdzie spotykali się politycy i cała śmietanka towarzyska ówczesnej Warszawy, gdzie dyskutowano o modernizacji i koniecznych zmianach Rzeczpospolitej. Też przez jakiś czas, wiemy, przynajmniej w wieku 6 lat, ochmistrzynią młodej Aleksandry, czyli taką piastunką, była Elżbieta Drużbacka, nazywana najwybitniejszą poetką czasów saskich, więc jakby w takim otoczeniu dorastała młoda Aleksandra Ogińska. Tutaj ważną postacią też w jej życiu był jej kuzyn, młodszy o 2 lata Stanisław Poniatowski, późniejszy król Polski Stanisław August. No i to jest takie główne jej otoczenie, o którym chciałem powiedzieć. Gdy Aleksandra ma 18 lat, zostaje wydana za mąż, za Michała Antoniego Sapiechę, wojewodę podlaskiego. Była jego 3rią żoną. On był też dużo od niej starszy. Takie to były też czasy, że w tych najwyższych sferach to nie za bardzo można było decydować, przynajmniej nie często, decydowano samemu o tym, za kogo się wyjdzie za mąż. Tylko to były często małżeństwa aranżowane. Najważniejsze jest to, żeby ród zapewnić rodowi należytą pozycję lub ewentualnie finanse. No takie były czasy i to było taką normą może w ówczesnej Rzeczpospolitej.
1: Czy ze względu na to, że to było takie aranżowane małżeństwo, to czy można podejrzewać, że było nieszczęśliwym małżeństwem?
0: Nic o tym nie wiemy. Zachowała się korespondencja Aleksandry z Michałem Antonim i ona była bardzo oddaną małżonką. Także nie mamy żadnych poszlak, żeby twierdzić, że małżeństwo było nieszczęśliwe. Natomiast więcej nieco o jej mężu. Poza polityką mąż interesował się literaturą, dobrze znał literaturę francuską, podobno nawet przetłumaczył kilka dzieł francuskich na język polski, więc miał takie życie też pozapolityczne. Młoda para zamieszkała w Słonimiu, zresztą jej mąż Michał Antoni dzięki staraniom teścia został podkanclerzem litewskim, więc awansował jakby, dostał wyższy urząd. No małżeństwo na pewno darzyło się dużym przywiązaniem i szacunkiem, to możemy właśnie po tej korespondencji stwierdzić. Po pewnym jednak czasie drogi polityczne familii, czyli Michała między innymi Fryderyka, a Antoniego Sapiechę się zaczęły rozchodzić i księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i po 12 latach małżeństwa zmarł. Aleksandra wyprawiła mu pogrzeb, taki należyty z tego co wiemy. Przeprowadziła się też na jakiś czas, znaczy wyjechała na jakiś czas do Wołczyna, do rodzinnej posiadłości. Tam zaprzyjaźniła się zresztą ze swoją siostrzenicą Izabelą Czartoryską, która jako sierota była tam wychowywana przez jej matkę, przez matkę Aleksandry. I wyjechały też na jakiś czas do Warszawy i tam przez pewien czas mieszkały.
1: Ale znamy Aleksandrę jako Ogińską, to znaczy, że wyszła ponownie za mąż. Kiedy to się stało i jak do tego doszło?
0: No więc tak, w Warszawie była kobietą na wydaniu, była to atrakcyjna bardzo partia, więc na pewno wokół niej zaczęli się kręcić różni adoratorzy. Wiemy, że jednym z nich był Józef Paulin Sanguszko, który nawet pozyskał pewne względy Aleksandry, ale ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, i tym razem miał inne plany względem swojej córki. Mianowicie ściągnął z Francji swojego protegowanego Michała Kazimierza Ogińskiego. Michał Kazimierz czym prędzej przybył do Polski. Chwilę zatrzymajmy się przy tej osobie, ponieważ był to człowiek o dużej ogładzie towarzyskiej, słynął z gry na instrumentach, bardzo dobrze podobno sobie w tym radził. Nawet grał bardzo dobrze na harfie i miał pewne zasługi, jakieś wynalazki w udoskonalaniu tego instrumentu, przez co został poproszony przez Diderota, będąc we Francji, o napisanie artykułu o harfie do tworzonej przez Diderota encyklopedii. A dziełem życia takim najważniejszym Michała Kazimierza Ogińskiego było wykopanie, utworzenie kanału Ogińskiego na Białorusi. Jest to kanał, który łączy Jasiołdę, dopływ Prypeci, ze Szczarą, dopływem Niemna. I kanał ten docelowo połączył do rzecza Niemna i Dniepru, a przez to Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym. Więc też bardzo ważna realizacja. I Czartoryski, Michał Kazimierz Czartoryski wraca do Polski i stara się o względy Aleksandry. Aleksandra na początku nie za bardzo mu sprzyja. Już tutaj ma tego Józefa Paulina Sanguszkę. Bardziej w tą stronę się skłania. Natomiast no, coraz bardziej jej się Michał Kazimierz z biegiem czasu zaczyna podobać. No, na pewno ją ujął swoim obyciem towarzyskim, swoją umiejętnością gry na instrumentach. Dużo do powiedzenia miała też wola ojca, któremu też nie bardzo chciała się sprzeciwić, i wychodzi ponownie za mąż, za Michała Kazimierza właśnie. I tutaj też przeprowadzają się, zamieszkują w Słonimiu. Michał Kazimierz Ogiński wszedł w posiadanie starostwa słonimskiego, które odziedziczył po pierwszym mężu swojej żony. Później znowu dzięki Michałowi Fryderykowi został hetmanem wielkim litewskim i tam w tym Słonimiu przez dużą część tego małżeństwa mieszkali. No, ten pałac w Słonimiu był taki całkiem okazały, ponieważ miał 116 pokoi. Ten siedlecki pałac, o czym jeszcze usłyszymy, taki duży nie był z pewnością. No ale póki co para mieszka tam.
2: SK Siedlce.
1: Ponieważ jej mąż był wielkim hetmanem litewskim, to znaczy, że był też zaangażowany politycznie. Czy ona, jako jego żona, wspierała go w takich jego różnych działaniach politycznych?
0: Z tego, co wiemy, to go wspierała. Nawet wiemy, że wybrała się z nim do Petersburga, ponieważ Michał Kazimierz Ogiński ubiegał się przez jakiś czas, liczył, że otrzyma koronę polską. Wtedy tą koronę, jak wiemy, uzyskał Stanisław August Poniatowski. W 1771 roku Michał Kazimierz Ogiński przystępuje do Konfederacji Barskiej, co nie mogło się podobać familii Czartoryskich. Po upadku tej konfederacji on jest zmuszony wyjechać na emigrację. Stamtąd dobiegają do uszu księżnej Aleksandry jakieś niemiłe słuchy. Natomiast on też wraca po jakimś czasie, Michał Kazimierz wraca do Słonimia. Tam przez jakiś czas jeszcze mieszkają razem, zgodnie w Słonimiu, po czym wydarza się taka sytuacja, że umiera ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, w 1775 roku. I wtedy to też Aleksandra Ogińska dziedziczy między innymi Siedlce i postanawia się przeprowadzić do tych Siedlec. Od tamtej pory małżonkowie mieszkają oddzielnie, ona w Siedlcach, on pozostaje w Słonimiu. I tu się zaczyna już kolejna historia, jakby kolejna część życia Aleksandry Ogińskiej. 23 lata ona mieszkała w Siedlcach, z których uczyniła jeden z głównych ośrodków kultury dworskiej w Polsce. Aleksandra Ogińska spędza te 23 lata życia w Siedlcach. To jest takie najbardziej nam znane 23 lata z życia księżnej Aleksandry. Natomiast umiera w 1798 roku, również w Siedlcach. Zostaje pochowana w wybudowanej przez siebie kaplicy Świętego Krzyża, która do dzisiaj w Siedlcach jest. A dobra po księżnej Aleksandrze odziedziczyła jej siostrzenica Izabela Czartoryska. Izabela Czartoryska, ponieważ z Siedlcami nie była tak bardzo związana, postanawia, były to już czasy zaborów, wtedy jeszcze Siedlce były w zaborze austriackim. Izabela Czartoryska wymienia Siedlce z rządem austriackim na dobra na Lubelszczyźnie. I Siedlce od tej pory, po tym 1807 roku, bo wtedy to się dzieje, już nie są miastem prywatnym. Zaczyna się kolejny epizod życia miasta. Siedlce stają się wtedy miastem rządowym, ale tu też można powiedzieć, że procentuje to, co się zadziało za czasów Aleksandry Ogińskiej i ogólnie Czartoryski, bo posiadając wiele reprezentacyjnych budowli murowanych przede wszystkim, które nadawały się na lokację urzędów, Siedlce też stają się miastem siedzibą cyrkułu, czyli awansują w hierarchii administracyjnej jako miasto. Później już to są różne wzloty i upadki miasta, mianowicie Siedlce jeszcze kilka razy taką ważną funkcję administracyjną będą pełnić, między innymi były miastem gubernialnym, czyli takim głównym miastem dużego obszaru guberni siedleckiej, były miastem wojewódzkim w końcu w XX wieku. No a można powiedzieć, że to się zaczęło dzięki temu, że przede wszystkim Aleksandra Ogińska uczyniła z Siedle swoją rezydencję i zapewnili Czartoryscy już jako cała rodzina dużo reprezentacyjnych budynków.
1: Zachowało się niewiele wizerunków księżnej Aleksandry Ogińskiej. Czy w jakichś dawnych przekazach, może historycznych, pamiętnikarskich, mówiono coś o tym, jak wyglądała i jaka była?
0: Tak, przede wszystkim zachowała się bardzo dobrze w pamięci siedlczan. Znamy też jeden z takich opisów księżnej Karla Heinricha von Haeckinga. Może on taki był połowicznie tylko przychylny księżnej Aleksandrze. Też nie wiemy, w jakim wieku Aleksandry ten opis został jej nadany. Natomiast cytuję: miała nieprzyjemne rysy twarzy, surowe spojrzenie, brzydkie usta i chrapliwy głos. A jednak była wspaniałą kobietą, uczynną, uczuciową, ludzką, dobrą i pobożną. Więc jakby połowicznie była dobrze oceniona. Na pewno w Siedlcach była bardzo znakomicie. Znamy też różne z wyprawianych przez Aleksandrę Ogińską festynów, gal, różne wiersze jej poświęcone temu życiu dworskiemu w Siedlcach, i one są, oddają hołd wręcz księżnej Aleksandrze, jaka to była bardzo dobra dla miasta, dla swoich mieszczan, jak to przyciągała ludzi, jaka to była bardzo towarzyska. Także no, na pewno dużo jest w tym prawdy. Tutaj wspominałem, że Aleksandra Ogińska umiera w 1798 roku i odziedziczyła po niej dobra Izabela Czartoryska z Puław. Izabela Czartoryska po śmierci tak napisała: widziałam, jak gaśnie pomimo moich starań, i widziałam zamierający wraz z nią gwar, ruch i wszystko to, co ożywiało Siedlce, wracające do swojej poprzedniej szarzyzny. Także to oddaje też to, jak Aleksandra Ogińska, czym stała się dla Siedlec, dla tego życia miasta, bo ona stała się dla tego miasta, dla Siedlec codziennością. Przed nią Czartoryscy nie zamieszkiwali na stałe w Siedlcach. Przebywali tu z pewnością dużo czasu, natomiast to nie była ich główna siedziba. Natomiast w czasie, gdy księżna Aleksandra Ogińska odziedziczyła Siedlce, to przez 23 lata Siedlce stały się takim centrum artystyczno-kulturalnym na mapie Rzeczpospolitej, więc na pewno miało to duży wpływ. To było takie najbardziej skondensowane w życiu Siedlec 23 lata, które do dzisiaj w pamięci siedlczan się zachowało. Aleksandra Ogińska jest chyba najbardziej znaną przez siedlczan postacią, osobą historyczną. I to o niej przede wszystkim wiemy, jeżeli byśmy zapytali kogoś na ulicy, żeby wymienił taką osobę najbardziej związaną z Siedlcami.
2: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz, to nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła, a na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
2: Eska Siedlce.
3: Nazywam się Paulina Ładosz.
1: Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia twój teledysk. Piosenka z twoim tekstem, to warto podkreślić, a ty masz dopiero 14 lat.
3: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
1: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
3: Tak, tytuł mojej piosenki to kropka na D. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie podstawie kropkę na D, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
1: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
3: Wystarczy wpisać kropkę na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
1: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
3: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy, myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
1: Słowa napisałaś samodzielnie, a kto skomponował muzykę do piosenki?
3: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcja.
1: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
3: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos-Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
1: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
3: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. Tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występują w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
4: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
3: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
4: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
3: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMA Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki. Więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
4: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
3: Oczywiście, że jest bardzo ważne. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
4: Oczywiście, że tak. Chciałam cię jeszcze zapytać o twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
3: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
4: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę od Radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze, walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
3: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
4: Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
1: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
5: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, to zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła, aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków. Czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
6: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewaluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa, ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
7: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje, ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku, bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej, więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
8: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto, także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
2: SK Siedlce.
1: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
9: Wioleta Wołos, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
10: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
9: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia. Czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza, uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
10: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. Moment, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
9: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno te wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna, tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałby się jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać i korzystają i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku i też jakichś tam przeżytych lat.
10: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły, mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOKR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
9: Każdy z podopiecznych, z którymi przy

0: Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonią ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy, to co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. To jest, ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i to po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krótsze, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
1: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce. A w nim wywiad z lokalnym specjalistą do spraw architektury XVIII wieku. Ze mną w studiu radia SK Siedlce Piotr Ługowski, który powie nam więcej o dawnej bramie miasta. Przypomnę, że latem 2025 roku w trakcie robót drogowych prowadzonych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Starowiejskiej, Kościuszki i Floriańskiej odkryte zostały fundamenty dawnej bramy miasta. Dlatego warto coś powiedzieć więcej o jej historii.
2: SK Siedlce.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Ługowski. A więc oczywiście, brama była bardzo ważnym elementem siedleckiej urbanistyki. Powstała z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego w latach 1773-1776. Jak Ogińska przejmowała w zarząd dobra siedleckie, w inwentarzu z 1776 roku czytamy, że wybudowana została triumfalna brama, natomiast jest ona jeszcze nie wytynkowana. I ona oczywiście ukończyła tą pracę związaną z nadaniem bramy odpowiedniego wizerunku, który był docelowy, natomiast brama też posłużyła jako element architektury podczas przyjazdu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1782

0: III. Ona była wówczas specjalnie ozdobiona. Król, wiem, że według relacji spisanej, wiemy, że po mszy odbytej w świątyni król wyszedł i przyglądał się tej pięknej architektury tej bramy. I zachował się, to co jest istotne, zachowało się jedno ze źródeł ikonograficznych dotyczące bramy, to jest rysunek właśnie w zbiorach królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest przechowywany w gabinecie rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Czyli brama musiała na nim zrobić wrażenie.
0: Z pewnością, bo pamiętajmy o tym, może nie wszyscy wiedzą, natomiast był to jeden z naprawdę z pierwszych obiektów klasycystycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W tym samym czasie jeszcze finiszowano budowę tak naprawdę pierwszego kościoła klasycystycznego, czyli kościoła karmelitów na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Mówi się, że właśnie w historii sztuki, że była to pierwsza fasada klasycystyczna. A tu mamy tak naprawdę też bramę triumfalną, wzorowaną oczywiście na antycznej bramie, na antycznych bramach rzymskich triumfalnych. Ja to niegdyś swojego czasu w 2009 roku związałem jej powstanie z architektem Szymonem Bogumiłem Cugiem i dałem pewne takie odnośniki, z czego Cug mógł korzystać przy projektowaniu tej bramy. Więc generalnie pamiętajmy, że to było jedno z pierwszych dzieł klasycystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Wówczas jeszcze w małej architekturze tak naprawdę panował późny baryk, rokoko i w tym samym czasie na przykład powstawały ołtarze, rokokowe ołtarze do kościoła, dajmy na to kościoła w Sandomierzu, no, obecnie katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
1: Co się stało z bramą później? Bo z tego co słyszałam, została rozebrana, bo była zbyt wąska najprawdopodobniej w 1941 roku.
0: Ja myślę, że to nawet pierwsza rzecz to była wąska. Niemcy realizowali plan Barbarossa, czyli atak na Związek Radziecki, na Rosję wówczas i chcieli mieć pełną przepustowość. Pamiętajmy, że żeby przejechał ciężki sprzęt, no to musiała być utwardzona nawierzchnia. Ta utwardzona nawierzchnia była właśnie, czyli obecna ulica Piłsudskiego i w stronę Starowiejskiej, więc aby ten sprzęt mógł przejechać, no to po prostu postanowiono to rozebrać. Jak widać z naszych ostatnich odkryć, nie rozebrano jej w pełni, zachował się fundament. Zachowały się także boczne aneksy, które były częścią elementarną tej bramy. Niższe niż cała struktura bramy, natomiast one się zachowały i są odnowione i możemy je oglądać do dnia dzisiejszego.
1: Czy ta brama rzeczywiście była taką bramą wjazdową do miasta, czy jednak wjeżdżało się też od innej strony? Jak to wyglądało?
0: Oczywiście wjeżdżało się, główne trakty były oczywiście od strony Chodowa, od strony trakt warszawski, tak jak jest ulica Piłsudskiego. Był wjazd od strony Brzeskiej, od strony ulicy Floriańskiej. Natomiast ona tak naprawdę rozdzielała nam, ona miała funkcję urbanistyczną taką, rozdzielała po pierwsze Starą Wieś, która była pierwotnym miejscem lokacyjnym Siedlec. Potem pełniła funkcję pewnego takiego zamknięcia rynku, bo w XVIII wieku na osi rynek utworzono w pewien sposób, można powiedzieć, nowy, za czasów jeszcze Kazimierza Czartoryskiego. Utworzono nowy rynek, powstał wówczas na osi kościół. Po prawej stronie, potem z czasem, oczywiście z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, powstał na środku rynku ratusz i po prawej stronie kościoła powstała plebania. Plebania była budowana do 1775 roku i tak naprawdę już wówczas, jak finiszowano budowę plebanii, zaczęto budowę bramy dzwonnicy, która zamykała północną część wschodniego skrzydła wschodniej ściany rynku. Mhm. Więc ona była takim pandan dla plebanii, czyli odpowiednikiem. No i oczywiście pełniała również funkcję dzwonnicy, ale też wydzielała jakby tą przestrzeń starej wsi od przestrzeni stricte miejskiej, taką, która została już w XVIII wieku tam zakładana, prawda? I z czasem tam ta zabudowa się powiększała.
1: Wiem, że gdy fundamenty tej bramy zostały odkopane, to widziałeś, jak to wygląda. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Co też się stało z tymi fundamentami? Bo wiem, że zostały zakopane ponownie, ale czy jakaś część została zabrana stamtąd?
0: To znaczy, w ogóle weźmy pod uwagę praktykę archeologiczną. Mamy cała ta w ogóle inwestycja, bo to nie tylko samo odkrycie fundamentów bramy dzwonnicy, ale także wcześniej odkrycie bruku było przewidziane. Inwestycja była przygotowywana w czasie COVID-u i była robiona w oparciu o specustawę drogową. Więc według tej specustawy to konserwator nawet za bardzo nie musi być powiadamiany. Niestety tak prawo polskie działa, że specustawy w zasadzie są ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście konserwator w pewnym momencie już i do samego bruku, który był wiadomy, że jest. Fundamentów bramy chyba wcześniej nie odkryto, jakiś to chyba w takim dłuższym dystansie, więc nie znano jakby tego. Chociaż można było też teoretycznie przewidzieć, że one mogą tam istnieć. Natomiast kiedy inwestycja doszła jakby do tego etapu, no to po prostu zostało odkryte i archeolog, który nadzorował, powiadomił oczywiście konserwatora zabytków i ten wstrzymał pracę. To jest istotne, bo ta procedura działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze przy tych inwestycjach jest nadzór archeologiczny i on jest nawet Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma swojego archeologa na stanie tam na etacie, który po prostu też te rzeczy pilotuje. Więc jest to coś, co po prostu jest formalnie już przerobione i po prostu wielokrotnie tego typu rzeczy się działy. No, my mamy tutaj w tym momencie tkankę miejską i również jak się okazało, że odkryto fundamenty, no to konserwator wojewódzki wstrzymał pracę wtedy na tym odcinku inwestycji. I teraz tak, no i trzeba było zobaczyć przede wszystkim, przynajmniej do pewnego stopnia przebadać to. No, czyli archeolodzy tak naprawdę, pani Bożena Bryńczak i z zespołem wykopała tak naprawdę, odkopała ten fundament po jednej ze stron, żeby określić tak naprawdę głębokość posadowienia fundamentu. Doszli tam do 1,5 metra głębokości. To było zrobione ze strony zachodniej bramy. Natomiast co ciekawe wyszło tak naprawdę, poza tym 1,5-metrowym dosyć głęboko, 1,5-metrową głębokością, to wyszły nam łuki, które tak naprawdę no, nikt nie spodziewał się, że konstrukcja fundamentu może być w ten sposób zaaranżowana, bo pod przelotami, czyli tak naprawdę głównym przelotem bramnym, tym szerokim i dwoma furtkami, nie zastosowano pełnego fundamentowania, tylko zastosowano łuki odciążające sklepienie, czyli takie łuki sklepienne. I to jest dosyć ciekawe, no bo po pierwsze to oszczędza cegłę, natomiast też w przypadku, myślę, że ta konstrukcja sklepienna taka troszeczkę powoduje, że masa fundamentowa nie byłaby, gdyby były jakieś fundament osiadał w jakiejś części, no to tutaj taki gruby być może nie powodowałoby to pęknięć, bądź też mniejsze pęknięcie. No, nie wiemy do końca, dlaczego zastosowano tę metodę, natomiast z pewnością nie wymagała ona takiej ilości cegieł, gdyby było to pełne fundamentowanie. Z całego tego fundamentu zachowało się tak naprawdę 2/3 bramy, bo północna skrajna część została zniszczona podczas budowy różnych instalacji. Tam jest studzienka kanalizacyjna i być może to było na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Nie wiemy, kiedy sieć została poprowadzona. Natomiast Z pewnością spowodowało to, musiało to spowodować to, że ta północna część tego fundamentu nie zachowała się i widać to było zresztą na miejscu. Więc mamy 2/3 fundamentu obramnego. Przede wszystkim z tym głównym łukiem, który był pod przelotem głównym bramy. I tam jest to ciekawe, bardzo fajnie układały się warstwy sedymentacyjne piachu. I to jest dosyć ciekawe, bo oni to budowali na piachu prawdopodobnie, ale później w jakiś sposób woda też, która penetrowała przestrzeń drogi, jeszcze wówczas przecież przepuszczalną, no bo mówimy tutaj o XVIII wieku, gdzie były kamienie i żwir, no to prawdopodobnie jakoś bardzo ciekawie to ułożyła tą i bardzo widać warstwy sedymentacyjne, kiedy ten piach tak jakoś tak w ciekawy sposób się ułożył, a za to pod bocznymi przejściami mamy tak naprawdę, nie wiemy z jakiego to jest okresu, natomiast mamy w jednym, prawdopodobnie z początku XX wieku, mamy takie plomby betonowe, tak jakby plomby konstrukcyjne, które podtrzymywały łuk nad łuk arkady tej nad przejściem bocznym. Mhm. Dziwne to jest troszeczkę z punktu widzenia, że z punktu widzenia konstrukcyjnego on podpierałbym ten łuk główny, bo on był szerszy, po pierwsze szerszy i miał większy nacisk, bo przez przejazd główny przejeżdżały ciężkie samochody, przejeżdżały jeszcze przed wojną, prawda? Więc nie wiemy, czemu w taką konstrukcję zastosowano i kiedy i z jakiego okresu są te plomby. Z jednej strony ta plomba jest betonowa, z drugiej strony od strony dawnej starej wsi, a czyli od strony wschodniej ona jest ceglana. Więc to są takie niuanse, które zostały wychwycone podczas tych prac archeologicznych. Myślę, że w ogóle tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak już te rzeczy zostaną przeanalizowane. Archeolodzy w tym momencie już przecież zasypali to. Jest to tradycyjna procedura, tak jak mówiłem, w przypadkach dróg, budowy dróg, że po prostu te rzeczy są później zasypywane. Natomiast ważna jest ta dokumentacja, która powstaje w trakcie prac archeologicznych.
1: I trzeba podkreślić, że te mury w bardzo dobrym stanie się zachowują.
0: Tak. Tak naprawdę nie było żadnych... Nie odnotowałem, tak jak przyglądałem się temu, nie odnotowałem żadnych większych spękań, tych, zwłaszcza tych łuków konstrukcyjnych. Tam oczywiście widać, że cegła jest 30-centymetrowa, to jest taka typowa 18-wieczna cegła. Ona się też nie zlasowała, nie w jakimś tam dużym stopniu, więc ten stan fundamentów był przez wieki w zasadzie zachował się w stanie bardzo dobrym. Poza tą częścią oczywiście rozebraną, którą rozebrano pod inwestycje sieciowe, czyli studzienki, pod kanalizację i tego typu inne rzeczy.
1: Myślę, że warto tu też wspomnieć, że brama to była jedna z pierwszych, a może w ogóle pierwsza realizacja taka budowlana, którą zakończyła Aleksandra Ogińska.
0: Tak, właśnie, to tak jak mówię, ona zastała bramę już wybudowaną, ale nie otynkowaną, więc ona też to ukończyła i wykorzystała tą bramę, prawda, tak jak mówiłem, na przyjazd króla, ale wiadomo, że król, myślę, że generalnie weźmy pod uwagę, że brama też stała się potem pewną inspiracją, na przykład jak będziemy w Piszczacu, bardziej tam na wschód pod Białą Podlaską, no to tam wybudowano na wzór siedleckiej bramy na przykład też dzwonnicę parafialną i bramę wejściową na teren kościoła. I to jest ewidentnie już realizacja koniec XIX, początek XX wieku, natomiast ewidentnie jest wzorowana na tej siedleckiej. Więc też było pewną taką inspiracją dla innych architektów, można tak powiedzieć.
1: Gdy napisaliśmy w naszym portalu o tym, co się działo po odkopaniu fundamentów bramy, wielu mieszkańców pisało w komentarzach, że chcieliby, żeby brama została odbudowana. Czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
0: Przede wszystkim ja też chciałbym, żeby brama została odbudowana, natomiast kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat. Pamiętamy cały komitet, który się zebrał przed 2018 rokiem. Miał 2018 rok, rok odzyskania, rocznica odzyskania niepodległości, miało być takim czasem, kiedy na ten 2018 rok miałaby zostać odbudowana brama. I ten komitet chyba się ukonstytuował około 2016. Powstawały pierwsze projekty odbudowy bramy. Natomiast nie jesteśmy w stanie, według mojej oceny, jeżeli chcemy, żeby to było rzetelnie, a chcemy, no to nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obecnej i technologii, jakichś prawom związanym z kształtowaniem dróg. I nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam ruchu dwupasmowego, przelotowego w obrębie tej bramy, a takie były pomysły do posunięcia, rozszerzeniem, wtedy wówczas były takie pomysły, żeby rozszerzyć przelot główny nawet do 5 metrów. Natomiast bez straty jakości architektonicznej. Pamiętajmy, że ta brama jest inspiracją, są bramy antyczne, które mają swoje określone proporcje, które po prostu zawsze to funkcjonowało w oparciu o proporcje. I jeżeli ma to być zrobione w sposób solidny, to rzeczywiście tak naprawdę trzeba zamknąć tam ruch w obrębie, może nie całkowicie, bo przecież tak jak widzimy teraz, w jakiś sposób przez ten krótki odcinek czasu w Siedlcach funkcjonował mimo wszystko ruch, a była jeszcze zamknięta ulica i Floriańska, i Piłsudskiego. Może po prostu zrobić taki skręt z wjazd z Floriańskiej w Piłsudskiego bez przejazdu w prawo. I wtedy ten odcinek przy kościele zamknąć, pomyśleć o tym, znaleźć jeszcze jakieś możliwe objazdy, czy też chyba planowana jest jakaś obwodnica też na kolejnym odcinku Siedlec, więc jeżeli to się uda, zadzieje, jeżeli te wszystkie elementy będą zrealizowane, to może jest szansa na to, aby przywrócić ten obiekt. Przynajmniej, a jeżeli już musi być jakiś przelot, no to niech on będzie w jedną stronę, bo tam było około chyba 3 metrów bodajże. Główny przejazd bramy miał około 3 metrów szerokości. Natomiast według mojej oceny, jeżeli ma być ona odbudowana, to niech ona będzie odbudowana w formie taką, w jakiej była, a nie tworzenie jakichś hybryd. Już w latach 50. w swojej książce tej zamieściłem rysunek. Był pomysł w latach 50. o odbudowę bramy dzwonnicy już. W 50. XX wieku miałaby to być odbudowa bramy na cześć Armii Czerwonej. I tam jest w ogóle bardzo dziwna hybryda, bo tam jest zrobiony ruch oczywiście na dwie strony, czyli dwa łuki, mniej więcej takie same, i tylko w niewielkim stopniu nawiązuje to do historycznej budowli. A tak naprawdę tylko taka odbudowa w formie historycznej ma sens. Bo my mamy naprawdę w świecie, w Polsce mamy wiele pastiszy takich, które po prostu nie powinny się z punktu widzenia konserwatorskiego zadziać się. Wydaje mi się, że tylko rzetelna odbudowa ma sens, i tak robią wszędzie na Zachodzie. Niemcy do tej pory odbudowują po II wojnie światowej swoje państwo, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o rzetelne badania i w oparciu o fakty historyczne, czyli jakby o ikonografię historyczną, o to, co mamy w spuścizie, ale odbudowują to, starają się przynajmniej, żeby wyglądało tak, jak to było pierwotnie, prawda? Więc ja zachęcam, ale myślę, że to jeszcze minie trochę czasu, zanim takie decyzje władze miasta podejmą, bo naprawdę z tym ruchem to trzeba coś zrobić. Jeżeli to odbudowa bramy ma mieć sens, to nie w formule poszerzania otworów przelotowych i zmian kubatury, bo to zmienia wszystko, zmienia to proporcje, zmienia to charakter obiektu i I tyle to mam do powiedzenia na ten temat.
1: No ja się zgadzam, też nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc można
0: ale
1: pomyśleć.
0: Pamiętajmy, że było były wakacje, było poza sezonem szkolnym i to może też wpłynęło na to, ale też były niepochlebne komentarze, żeby najlepiej to te fundamenty zasypać i szybko otworzyć ruch, bo po prostu jest widać ten problem, ale tak jak analizuję też może to jak, bo sam wożę czasami dzieci do szkoły, zdarza się, więc te bardzo są w okresie około godziny 8, to korki są ogromne i około godziny 16 po pracy, jak ludzie kończą pracę, też są korki ogromne. Nie wiem, jak my to załatwimy wszystko. Natomiast uwarunkowania są takie tej odbudowy i zachęcam do starania się rozwiązać ich.
1: No myślę, że tak społecznie bardzo wiele osób popiera to, że chciałoby odbudowy tej bramy, jednak to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
0: Nie byle jaki. I natomiast jeżeli ma być odbudowane, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że cegła z tej noclegowni właśnie miałaby pójść na odbudowę bramy. No nic, ani cegły nie ma, ani bramy nie ma. Tak więc ani obiektu przede wszystkim pięknego nie ma, bo noclegownia przy Łukasińskiego była poza katedrą była jeden z piękniejszych obiektów takiej wykonanych z cegły licowej, z bogatym detalem architektonicznym, więc nie ma obiektu, nie ma bramy, nie ma cegły. Tyle mogę powiedzieć.
1: A też warto podkreślić, że brama kiedyś pełniła taką bardzo ważną funkcję w mieście. Tam się odbywały różne ważne uroczystości miejskie.
0: Tak, mamy chociażby wizytę Piłsudskiego tam na tym placyku przed bramą właśnie arcybiskup Przeździecki witał chociażby marszałka Piłsudskiego podczas jego wizyty w Sielcach, więc to była rzeczywiście scenerią dla wielu, wielu wydarzeń historycznych. W obrębie pomieszczeń tych, które się zachowały do dnia dzisiejszego, tam oczywiście one pełniły pewne funkcje dla parafii. W pewnym momencie było mieszkanie kościelnego czy organisty w jednym z nich, a w drugim tak zwany, w cudzysłowie może, urząd stanu cywilnego, bo tam właśnie spisywano wówczas i trzymano księgi nie tyle parafialne, bo księgi w przypadku małżeństw były robione duplikaty, prawda? Ale tam też taką funkcję też jeden z tych budynków w pewnym okresie pełnił. Więc to, że one przez wiele, wiele lat były niszczone, ja pamiętam któreś wybory, obdrapane budynki, zaklejone były plakatami wyborczymi po prostu, no to cieszmy się, że miasto stanęło, miasto, parafia też, bo to te budynki należą do parafii, z tego co pamiętam, stanęły na wysokości zadania, że zostały one odnowione. Natomiast w obrębie tego pasa, z tego co słyszałem, to planowane jest też uczytelnienie tej bramy, szerokości bramy dzwonnicy w asfalcie, więc to byłoby taki też komponent, który przy modernizacji w ogóle całej tej drogi odpowiadał jakby też i wskazywał na tą historyczną, że coś w tym miejscu było. No oczywiście ktoś, kto jest bardziej świadomy i interesuje się historią miasta, no to będzie wiedział, że tam jest brama. Natomiast ktoś, kto przychodzi, no to ktoś, kto jest spoza Siedlec, ktoś, kto przyjeżdża, tylko będzie miał uczytelnienie coś, że coś w tym miejscu było, prawda? Że nie jest to, ten pas drogowy nie jest taki od zawsze. Bo rzeczywiście w tym momencie te dwa pomieszczenia, które są zachowane, jak osoba jest nieświadoma, no to nie wie, że tam coś mogło istnieć poza nimi. Nie?
1: A już tak odbiegając od tematu bramy miasta, chciałam wspomnieć o czymś, co zobaczyłam ostatnio na twoim fanpage'u na Facebooku, który funkcjonuje bardziej jak portal informacyjny, gdzie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji o historii Siedlec. Fanpage nazywa się Siedlce w kręgu sztuki. Jestem pewna, że niektórzy nasi słuchacze na pewno go znają. Pojawiła się tam informacja, że w Siedlcach istniały kiedyś wały obronne. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, a nie miałam pojęcia, że takie wały istniały. Podobno fragment tych wałów można było jeszcze do niedawna oglądać naprzeciwko więzienia, tam gdzie kiedyś znajdował się stadion miejski, obecnie mieści się galeria handlowa, i po prostu trybuny tego stadionu znajdowały się na takim wale, który już obecnie nie istnieje. No, myślę, że dla mnie to było dużą ciekawostką i też mam nadzieję, że będzie ciekawostką dla kogoś, kto teraz usłyszy, a nie wiedział, że Siedlce miały takie wały.
0: Oczywiście, to jest to nawet może nie obrony, tylko wały celne, bo chodziło o to, żeby wjeżdżając do Siedlec, uiszczać opłatę celną. I teraz ostatnio przeglądając archiwalia jeszcze znalazłem, okazuje się, że od strony zachodniej ten wał był przenoszony, bo pierwotnie wał był tak, jak idzie ulica Wojskowa. A jak zaczęto budowę zakładu karnego w 1841 roku, no to po prostu ten wał został przeniesiony za zakład karny, tam gdzie jest obecnie odcinek ulicy Wałowej, prawda? To jest od nazwy. Wówczas było 5 wjazdów do Siedlec, i gdzie stały rogatki, i uiszczano opłatę celną, aby móc po prostu korzystać z jarmarków i sprzedawać swój towar, prawda, na rynku siedleckim. Więc to było, że nie wiem, czy to wszystkie miasta, natomiast myśmy były oczywiście, w XVIII wieku było to miasto prywatne, potem było to miasto gubernialne, i więc też myślę, że to z tego wyniknęło, że było to pewien taki centrum, ośrodek centralny tutaj tych ówczesnej gubernii siedleckiej, i gdzie właśnie te targi się odbywały liczne, i z tego korzystano po prostu, pobierając cło.
1: Myślę, że też na zakończenie warto dodać, że więcej o architekturze Siedlec, o wałach, bramie i innych lokalnych zabytkach można się dowiedzieć z twoich książek.
0: Zachęcam po pierwsze do śledzenia portalu na Facebooku Siedlce w kręgu sztuki, i zachęcam do spojrzenia do książki, którą można nabyć w Bibliotece Miejskiej. Została wydana w 2023 roku. Właśnie dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i Urzędu Marszałkowskiego. I tam wiele informacji na temat nie tylko XVIII-wiecznych Siedlec, ale także i perełek w regionie możemy znaleźć. A sam portal internetowy jest pewną prowadzoną przeze mnie kontynuacją tych działań, które rozpocząłem w 2023 roku, wydając publikacje. Staramy się informować na bieżąco, ale też pokazywać prace konserwatorskie, które są realizowane w trakcie, i spotykamy się z różnymi konserwatorami, którzy opowiadają o tych działaniach. Tak więc zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za chwilę uwagi.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że gościem Radia SK Siedlce był Piotr Ługowski, badacz XVIII-wiecznych Siedlec i architektury XVIII wieku.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn siedleckiej Eski, a w nim opowieści o Siedlcach sprzed kilkudziesięciu lat. Były kolejki w sklepach, trudności w załatwianiu różnych spraw, cenzura, ale jednocześnie brak problemów ze znalezieniem pracy, a w weekendy mnóstwo domówek i spotkań towarzyskich w plenerze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach przez blisko rok można było oglądać wystawę poświęconą czasom PRL-u w mieście. Warto dodać, że pod koniec 2025 roku wystawa zdobyła trzecią nagrodę w regionalnym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzea. idealne wierzba. Na prośbę naszych słuchaczy przypominamy wspomnienia siedlczan z okresu Polskiej Republiki Ludowej, o które zapytałam podczas finisażu wystawy.
2: SK Siedlce.
3: I wszyscy razem refrenik ze mną. Hej!

0: pytam mieszkańców Siedlec o wspomnienia z czasów PRL-u. Co panie wspominają najlepiej? A co najgorzej?
1: Kolejki, kartki drzwiniowe. To najgorzej. A co najlepiej? Atmosferę w pracy, w domu, biesiady, majówki. O, bardzo nam się to podobało.
0: Czyli to jednak były też i dobre czasy.
2: Bardzo życzliwi ludzie byli dla siebie. Super.
1: No tak, i dobre czasy, tak. Można wspominać mile. Po prostu byliśmy inni, dzieci były inne, miały inne obowiązki, inne zajęcia i także wszystko było fajnie.
0: Jak wyglądało wtedy miasto?
1: A, miasto. Miasto, no nie było samochodów tyle. Były wolne ulice. Nawet można było spacerować i przychodzić w różnych miejscach. Ruch był ograniczony i prędkość była ograniczona. A poza tym to miasto tak otwierało się, wychodziło do przechodniów, do te sklepiki pootwierane, zapraszali. Także no, bardzo przyjemna atmosfera. No, tak człowiek się dostosował do tego, co było i był bardzo zadowolony. Byliśmy młodzi poza tym, a to jest bardzo ważne.
2: Tak jest.
0: No ja to pamiętam z tego czasu głównie te kolejki w sklepach.
1: A kolejki, tak, ale jakoś tam zawsze sobie coś tam człowiek załatwił, coś tam spod lady nieraz dostał. Także różnie to było.
2: Najlepiej mi się podobała służba zdrowia. Było wszystko w zakładzie. Dentystka, ginekolog, krew pobrali. Wszystko na miejscu było i nie trzeba było czasu tracić i po kolejkach chodzić, to ubezpieczali. To było najlepsze.
1: No właśnie, my pracowałyśmy w jednym zakładzie akurat i także bardzo to mile wspominamy i również socjalne, jakie było zabezpieczenie. Stołówka na miejscu, śniadania robione, różne takie rzeczy. Także sklepik był oczywiście też zakładowy, no bardzo przyjemnie. Także to też sobie radziliśmy w tych trudnych czasach. Każdy miał mniej pieniędzy, mniej go było stać na wszystko, ale pomimo to zakład miał poza tym domki wypoczynkowe nad Bugiem i tam jeździliśmy z rodzinami spędzać miło czas w ramach takich przyzwoitych dla każdego pracownika. Tak, tak, bo tak nie było to drogie, także nas było na to stać. I także, no, tak to mile wspominamy nieraz.
0: Gdzie panie pracowały?
2: Podlaskie Zakłady Wytwórcze.
1: Bardzo fajny zakład. Dużo różnych asortymentów robiliśmy. Zmieniała się produkcja. Mieliśmy bardzo fajnego dyrektora, który był taki kreatywny, można powiedzieć. Także
2: dział był tekstylny i tworzyw sztucznych. Bardzo szeroko rozbudowany. Dużo było w tych skarek. 100 osób pracowało na początku.
1: Tak. I to jest jeszcze najważniejsze, że atmosfera w tym zakładzie była czysto rodzinna. Tak się wszyscy lubili i do tej pory się spotykamy. O dziwo, prawda? A teraz w tych nowych zakładach tak jakoś człowiek w korporacjach pracuje i nie ma czasu dla siebie, żeby jakoś tak, pomimo tych integracyjnych wyjazdów. A u nas to było to zupełnie inaczej. Może dlatego, że praca wyglądała troszkę inaczej. Było troszkę tak luźniej w tej pracy. Nie było tego wariactwa takiego, siedzenia po godzinach i z tymi książkami wracania do domu.
0: Też inne tempo życia chyba w ogóle było takie.
1: Zupełnie inne tempo życia właśnie. I to tak dlatego mile wspominamy, może dlatego.
0: Jak pan wspomina czasy PRL-u w Siedlcach?
3: W Siedlcach jestem odbyłem do studiów. No i też dobrze wspominam czas studiów właśnie, mieszkania w akademiku, fajna atmosfera. Ale chociaż zawsze wspomina się zawsze po czasie wszystko fajnie, bo się zapomina może rzeczy złe. Na pewno nie było to wszystko tak idealnie, tak jak nam się teraz wydaje, że to wszystko tak było pięknie, ładnie, to już pięknie, ale było dużo też różnych problemów takich, no właśnie, gdzie człowiek musi, komunikacyjny chociażby, ale Na studiach było fajnie, mieliśmy bardzo aktywną działalność, taką, więc więcej było na wszystko czasu, tak mi się wydaje, przynajmniej, bo teraz to na nic czasu nie mam na przykład. A przedtem to na wszystko był czas i na działalność, na to, żeby pojechać na wycieczkę i na do teatru i na działalność w klubach studenckich. Także, no i były stołówki takie studenckie w akademiku, gdzie stypendium, które dostałem, dostarczyło mi na akademik, jeszcze na wyżywienie, jeszcze mi trochę zostało. Także pod tym względem to wspominam dobrze te czasy.
0: Czy miasto się bardzo zmieniło od tamtego czasu?
3: Bardzo. To po prostu jakbym się teraz chyba był zamrożony i obudził się dzisiaj, to bym pewnie może oprócz niektórych ulic, to bym się myślał, że jestem w innym mieście. Bo przedtem miasto bardzo było zaniedbane. Jeszcze pamiętam te kostki, takie kocie łby na Piłsudskiego. Także rzeczywiście park, jak z parku został tak przeniesiony do parku w tym czasie, no to park został troszkę też zmieniony, ale na pewno po parku może bym poznał, że to są osiedlce. No i oczywiście po niektórych ulicach, bo te wszystkie inne rzeczy się bardzo, bardzo pozmieniały. Życie to było takie spontaniczne, nie w takim biegu. Ludzie mieli czas, na przykład studenci, więc mieli czas na działalność, bo nie było tam, że nie musieli pracować, jak teraz pracują, od razu uciekają do pracy. Wszędzie, to tu, to tam, w różnych marketach. Tylko studenci mogli zajmować się działalnością kulturalną i naukową. Także to były fajne tego czasu. Nie było żadnych takich ograniczeń, właśnie jakieś takie spontaniczność. To mi przeszkadzało, to oczywiście zawsze walczyłem jako tutaj kierownik klubu Limes, czy studenckiego środka działań kulturalnych Limes, z cenzurą, prawda? Ciągle to mnie stresowało i ciągle musiałem z cenzurą było walczyć, bo nie można było nic wydrukować, ani plakatu żadnego, ani imprezy zrobić bez pieczątki cenzury.
4: To jest takie przybliżenie młodości, przybliżenie czegoś, co się przeżyło. Między innymi budowa szpitali, tych wszystkich miejsc. No, ja się wychowałam w centrum Siedlec, na ulicy Płaskiego, także to dla mnie to takie wszystkie miejsca, co miejscami jakby ogromnie wspomnienia, aż się wzruszyła.
0: Jak ta ulica się zmieniła przez te wszystkie lata?
4: No, bardzo korzystnie, bo to były takie ulice Płaskiego, Sienkiewicza, były to ulice niebezpieczne, jak to nazywali. Ulice, które niestety były takie rodziny, które mieli kłopoty. I tam, kto mieszkał w takich zupełnie z innych środowisk, ciężko im było. Chociaż oni się umieli tam znaleźć, ale to były takie ulice, a teraz już jednak oglądałam ostatnio, weszłam na wnętrze tutaj od wewnętrznej strony Płaskiego, tam gdzie były te kamienice, które są zburzone, to za serce ścisnęło, bo no niestety już nie ma tych kamienic, gdzie myśmy się przemieszczali wszyscy, tam biegaliśmy, bo to taki labirynt był tych kamienic. No ale już tak jest. Piękne wspomnienia i jeszcze człowiek tutaj ślub brał, to już naprawdę.
5: Warto przypominać to, co było fajne i dobre i był to taki okres, gdzie Polska też miała się czym pochwalić.
0: Jak pani wspomina czasy PRL-u?
6: Bardzo dobrze, ja nie narzekam, dobrze było. Wszystko było, dobrze było, wesoło było, nie tak co teraz. Tak, a kolejki, ale przyjemnie w kolejkach chociaż było. A teraz to co? Każdy ucieka do domu, nie ma z kim pogadać, bo wszystko młodzi
7: komunikowali. To nie teraz.
8: Nie te czasy.
7: W szklanych ekranach.
6: Życie towarzyskie dużo lepsze było jak teraz przede wszystkim. Przyjemniejsze, lepsze było.
9: To dla mnie najpiękniejsze wspomnienia, ponieważ to jest całe moje dzieciństwo i szkoła podstawowa. I mogę powiedzieć, że moi koledzy i koleżanki ze szkoły podstawowej teraz na spotkaniach wspominamy właśnie, jak się fajnie bawiliśmy, nasze wypady na górkę, ale najbardziej kojarzę właśnie właśnie te zabawy na podwórku z koleżankami i kolegami, jak się skrzykiwaliśmy, jak to było pod oknem, wołali: Agnieszka, wychodzisz? A mama mówiła: nie wychodzisz, a ja płacz. I oczywiście to była dla nas największa kara, zostać właśnie w domu, zakaz wychodzenia na dwór. Myślę, że to jest coś, co najbardziej wspominam, bo teraz jak przechodzę, jak odwiedzam dom rodzinny, to jest tak, przechodzi się przez to boisko puste, a dawniej tętniło ono życiem, wszyscy z piłkami, ganiali z gumami, grali w klasy. No, fantastyczny czas, mówię, przyjaźni, które trwają do dzisiaj, więc to jest dla nas bezcenne, te relacje międzyludzkie i właśnie ci koledzy i koleżanki, którzy do dzisiaj, my się świetnie ze sobą czujemy, bardzo dobrze się nam rozmawia razem i mimo, że każdy z nas poszedł jakąś tam inną swoją drogą, to super wspominamy ten czas i właśnie czas komiksów, Klosa, Kajkaj Kokosza, Kleksa, no super. Naprawdę taki, dla nas to błogi czas dzieciństwa, taki, no jeszcze oczywiście bez obowiązków, szkoła podstawowa numer 1, którą skończyliśmy, ogrzewana jeszcze piecami kaflowymi, gdzie się nam fartuszki, że tak powiem, przypalaliśmy, te sztuczne fartuszki o drzwiczki często tych pieców, no wszystko co najlepsze, czyli nasze dzieciństwo, beztroskość, prawda, lata bez troski, no i przedszkole też. Ja mówię, dla mnie zabawki, ta podróż do takiego wczesnego dzieciństwa, to co pamiętam, mimo że one były bardzo skromne w porównaniu z tymi dzisiejszymi zabawkami, to je się wspomina z rozrzewnieniem i nawet takie zwykłe, nie wiem, pchełki, tak? Gra w pchełki czy kapsle. To jest coś, co bardzo fajnie nas jakby przenosi w czasie.
8: Urodziłem się w roku 1979 i no, jeszcze trochę rzeczy się pamięta i wspomnienia wracają. Mimo wszystko te 10 lat życia jeszcze się troszeczkę pamięta, bo już za chwilę po 10 latach od mojego urodzenia nastał rok 90, transformacja ustrojowa, no i powoli to się zaczęło zmieniać, ale jeszcze część przynajmniej wyposażenia domowego to pamiętam ze swojego jeszcze rodzinnego domu. Chociażby odkurzacz Alfa K2, czy pralka Frania, babcia jeszcze kiedyś w niej prała swoje rzeczy.
0: A co pan w ogóle pamięta z tych czasów?
8: Korki w sklepach, kartki na mięso, kartki na cukier. To pamiętam, że trzeba było stać, rezerwować sobie kolejkę w sklepie, żeby dostać pożądany towar. Na przykład kawałek jakiegoś lepszego mięsa na obiad, to trzeba było ze 2-3 godziny w sklepie stać. Pamiętam, jak mama czy też babcia rezerwowały sobie kolejkę w sklepie i prawda, i czekały, aż prawda, przywiozą daną rzecz, dany towar, na przykład cukier czy prawda, czy mięso, i 2-3 godziny trzeba było czekać, żeby można było kupić i później przysłowiowo wrzucić do garka na obiad. Co jeszcze pamiętam? Zamawianie rozmów międzymiastowych. Jak dzwoniliśmy do cioci do Ostrowi Mazowieckiej, to trzeba było zamówić rozmowę i poczekać, aż pani odzwoni i dopiero wtedy można było rozmawiać. To też było bardzo znamienne dla tych czasów. No, w porównaniu z dzisiejszymi telefonami komórkowymi, czy też smartfonami, gdzie przez Messengera, czy prawda, można sobie porozmawiać, czy przez WhatsAppa, jednocześnie widząc drugą osobę na ekranie, no to jest w czasie rzeczywistym, to jest po prostu, no, przepaść technologiczna i mentalna w ogóle.
10: Pamiętam pierwsze czarno-białe telewizory, gdzie trzeba było wstać i nacisnąć guzik, żeby przełączyć kanał. Człowiek się ruszał. Teraz piloty, smartfony i tak dalej. I najlepsze to jest to, że człowiek w młodości to miał w domu, a teraz to w muzeum ogląda i człowiek się czuje staci stary.
5: Proszę pani, rocznik 75, coś tam pamiętam jeszcze. Co tak głównie? Dzień wybuchu w Czarnobylu. Pamiętam ten dzień, tak, został w pamięci. Poza tym pamiętam mamę. Ja wychowałam się ogólnie na wsi. Na wsi wyglądało to troszeczkę inaczej niż w mieście, bo nie trzeba było pod te podstawowe produkty stać w kolejce, żeby dostać jajko i mleko. U nas to po prostu było. Ale jeśli trzeba było kupić jakiś sprzęt do domu, meble, czy jakiś sprzęt do gospodarstwa, to wszystko trzeba było wystać w kolejkach. Pamiętam, jak mama na noce jeździła, bo dyżury były,
11: kolejka był w kolejkach, tak, ktoś tam miał dyżur, bo dostawa będzie za parę dni, bo coś tam. No i okazało się, że no, mama chciała kupić pralkę, ale pralki nie było. No to co przywiozła? No lodówkę przywiozła, tak? Bo lodówka była i do niej doszła lodówka, tak? Dosłownie pamiętam. Doszła do mnie lodówka, więc ją wzięłam.
0: Czy było coś w tych czasach PRL-u lepszego, czego nie ma już teraz?
11: Lepszego? Wie pani, myślę, że może relacje międzyludzkie. Teraz jesteśmy sami, samowystarczalni, zamykamy się w domu z telefonem, a wtedy nie było telefonu tak dostępnego jak teraz. Trzeba było wyjść do ludzi, trzeba było pójść gdzieś, skontaktować się, żeby w tej kolejce można było stać, można było coś wystać w tej kolejce, to trzeba było z ludźmi rozmawiać, trzeba było jakieś kontakty mieć, dobre kontakty najlepiej. A teraz niech pani popatrzy, co nasza młodzież teraz, czego oni potrzebują. Ja, gdy nie mogłam wyjść na drogę, jak wspominam, ze wsi pochodzę, gdy nie mogłam wyjść na drogę, żeby się z koleżankami, z kolegami pobawić, wywołuje wielką wojnę, to była tragedia. A teraz wypędzić młodzież na podwórko, no cóż, każda epoka ma swoje cechy charakterystyczne.
0: Jakie są Państwa wspomnienia z czasów PRL-u? Czy to były bardzo inne czasy? Jak wtedy wyglądało miasto?
12: Miasto wyglądało niekiedy w kronikach tutaj siedleckich, co pokazują. Niby widok jest szary, taki bezbarwny, ale jednak miasto miało swój klimat. Jeżeli pokazują ulice miasta, jeżeli pokazują rynek siedlecki i tych ludzi, prawda? Mówię, to jest wszystko może szare, ale jednak kto żył w tych czasach, to wie, że miało swoją duszę. I mimo, że to Siedlce było takie lata 50., 60., ale ta dusza. I tej duszy właśnie w obecnych czasach nie ma.
5: Ja natomiast pamiętam różne spotkania towarzyskie, jak do moich rodziców przychodzili goście, znajomi, na imieniny, jak była rozmowa, śpiewy do północy. Pamiętam też swoją studniówkę, gdzie nie była ona w lokalu, tylko w szkole, gdzie mamy zrobiły jakieś kanapki i to wystarczyło i zabawa była super, w białej bluzce, w granatowej spódniczce, wszystkie moje koleżanki, także było naprawdę pomimo takich warunków czasami surowych, no można powiedzieć, że no skromnych, to była radość i do dzisiaj wspominam, jak na tę studniówkę brnęliśmy przez zaspy śniegu, a dzisiaj dziewczyny przyjeżdżają w szpileczkach, z taksówkami, w lokalu, gdzie są no, mnóstwo dań różnych, jakichś tam przystawek.
12: Zdajemy tak, sobie sprawę, że te czasy, ten klimat już się nie wróci, bo to są zupełnie inne czasy teraz, w których żyjemy, ale nie można tak generalnie krytykować tego życia, tych lat właśnie siermiężnych. Dlaczego? Bo tam są również takie pozytywne elementy, które właśnie my pamiętamy.
5: Zwłaszcza jeszcze pamiętam, że na każdą niedzielę to było pieczone ciasto i goście niespodziewanie wpadali, jakaś tam ciocia z wujkiem, z dziećmi po kościele przyjeżdżali. No, a teraz naprawdę trudno się spotkać z najbliższą rodziną, bo trzeba się umawiać na termin, na telefon, na jakiegoś, także bardzo miło wspominamy.
12: Dlatego wspomnień jest bardzo dużo.
13: Bardzo dobrze wspominałem, bo to były przede wszystkim czasy naszej młodości. A poza tym żyło się skromnie, ale żyło się wesoło. Ile było spotkań towarzyskich, jakichś tego, wycieczek, potańczówek, no. W tej chwili tak jak patrzę, młodsi ludzie, mam córki, mam już wnuki, nie spotykają się praktycznie z nikim. Siedzą w domu i smartfony tylko.
0: Nawet z rodziną ciężko się spotkać.
13: Tak, no. Także młodzi nawet nie wiedzą, jak było wesoło. Przybyli czym? Wycieczkę do Kisielna na przykład, wycieczka zakładowa. I jak było wesoło. Tam kapusty ktoś ugotował, bawiliśmy się do późnej nocy.
0: A w jakim zakładzie pan pracował?
13: Ja pracowałem w kilku zakładach. Zacząłem od zakładu w Karo. Tam przyszedłem. Potem po zakładach Karo, po 5 chyba latach, poszedłem do zakładu zabawkarskich. No i w zakładach warszkarskich z niewielką przerwą przepracowałem 2 lata. Potem i nowotki pracowałem. No i pracowałem, proszę ciebie, i na uczelni pracowałem.
0: Jak bardzo miasto się zmieniło przez tyle lat?
13: Bardzo się zmieniło. Bardzo się zmieniło. Niektóre w ogóle dzielnice, tam gdzie jeszcze były kartofliska i pole, to w tej chwili osiedla mieszkaniowe są. No. Nawet mam, znaczy mam, miałem starszego brata, który mieszka dość daleko od Siedlec. Jak już był taki w podeszłym wieku, poprosił mnie, żebym go obwiózł po Siedlcach. Ja go wsadziłem w samochód i go wioziłem. To mówi, gdzie ja jestem? To Siedlce są? To niemożliwe chyba. Tak to wyglądało. Także nie były to lata stracone, jak niektórzy sądzą. Każdy miał pracę, praca była spokojna, na pełnym etacie. No, tak jak w Karo. Całe rodziny pracowały w Karo. Także no, było, minęło, ale jest co pospominać. I to się liczy.
14: Mówiąc prawdę, jest tak, że pamiętamy tylko te dobre rzeczy. Moje wspomnienia z PRL-u to są czasy dzieciństwa, to są czasy, kiedy zimy były z prawdziwego zdarzenia i chyba ja zapamiętałem te zimy, kiedy tylko w każdej wolnej chwili z koleżankami, kolegami spędzaliśmy na śniegu, zjeżdżając na sankach, workach, nartach, łyżwach. Także wspaniały czas i z łezką w oku wspominam ten czas.
0: Czy to były dobre czasy, lepsze niż teraz?
13: To były super czasy. Mam na to dowód najważniejszy. Byłem kilkadziesiąt lat młodszy.
0: Co pan najlepiej wspomina?
13: I przystojniejszy. Siebie, bo ja tylko siebie wspominam. I żyję tylko swoim życiem, którego się bardzo cieszę i bardzo żałuję, że tak szybko czas płynie. Niestety. To było, a nawet jest, najpiękniejsze miasto na świecie. I jestem bardzo szczęśliwy, że miałem szczęście tu kilkadziesiąt lat pożyć. Nie powiem, że od urodzenia, ale prawie od urodzenia. Bo urodziłem się blisko Lublina, no, ale w Siedlcach mieszkam i mam zamiar tu mieszkać do końca swych dni, bo jestem zakochany w tym mieście. Najpiękniejsze miasto świata. A byłem w paru miastach, nawet za oceanem, ale Siedlce to naprawdę jest najpiękniejsze miasto.
0: Jak panie wspominają czasy PRL-u w Siedlcach? Jak one wyglądały? Czy to były lepsze czasy niż teraz?
15: 52 lata jestem w Siedlcach. Przyjechałam jako młoda dziewczyna, żeby pracować. Trafiłam do spółdzielni pracy MIŚ. Jestem z zawodu projektantką. I tak się zaczęło. Zrobiłam jeden wzór, drugi. Okres próbny minął. Zostałam. I jestem do tej pory. Oczywiście zakładu już nie ma. Przykro, serce boli, bo pracowaliśmy, byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy się każdym wzorem, każdym drobiazgiem. Coś nowego powstawało, prawda, więc i zachwyt, i czasami no, jakieś poprawki, ale ogólnie trzeba było pracować i trzeba było tworzyć. Także miałam w sercu, że tak powiem, to pozostało. No nie zapomnę tych pierwszych chwil. To była moja pierwsza praca, której spędziłam swoje młode lata, oddałam, że tak powiem, swój talent, swoje zaangażowanie, no całą siebie. To była radość tworzyć, oczywiście wspaniałych miałam obok przyjaciół, koleżanki, kolegów, oczywiście prezesi, kierownicy, żeśmy byli jak jedna rodzina. Skończyło się po tylu latach, wraca się pamięcią, łezka się kręci wokół, ale cóż, życie płynie, trzeba iść dalej. No ale przekazuję swoje doświadczenia moim dzieciom, słuchają z rozrzewnieniem. No a jak to było wtedy, a co, a jak? Ja mówię, no było. Było naprawdę, bo człowiek był młody i chciał coś osiągnąć i dać siebie, swoje zaangażowanie i swój talent przekazać innym, żeby oczywiście ludzie mieli pracę. A Misiu, no załoga była dosyć liczna, bo mieliśmy, prawda, i w Siedlcach zakład macierzysty, natomiast różne filie w Mrozach, w Mordach, w Mińsku, chałupnictwo, no było tego bardzo, bardzo, brakuje mi słów.

0: ze swoimi rówieśnikami. W pracy to było wszystko takie sympatyczne ludzie, tacy mili, że chciało się iść do tej pracy. Co teraz prawdopodobnie nie. A więc spokojnie było żyć, czego wam młodym serdecznie życzymy. Tego spokoju w pracy, na ulicy, na świecie, żebyście nie doznali nic złego, nic przykrego, nic, co mogłoby wam zaszkodzić w życiu. Żebyście długo żyli i też przepięknie te życie swoje przeszło, żeby wam, tak jak nam. My się spotkaliśmy tutaj ze znajomymi po 30 latach, nadal się spotykamy, nadal po prostu rozmawiamy, co nie wiem, czy wy będziecie też tak się znali przez tyle. W czasie komuny było na tyle źle, że nie było takich wyjazdów za granicę, żeśmy nie wiedzieli wiele, jak inne sąsiednie, nawet kraje wyglądają. Teraz świat otwarty jest. Wszędzie można jechać. Wszystko można zobaczyć. No oczywiście i mają młodzi pieniądze, bo widać jak wyjeżdżają. Mają. No i wszystko ich cieszy pod tym względem, że wyjeżdżają. A to nie jest wszystko. Bo można w Polsce też i świetnie spędzić wakacje czy coś, ale w towarzystwie. Co pojadą za granicę i nie ma tego towarzystwa, bo ja wyjeżdżam, ja wiem. Każdy sobie. A jak już nie chcę powiedzieć jak, a jak się spotykają więcej Polaków aniżeli obcokrajowców. Wszędzie jest, czyli nie mówmy, że jest źle, bo jest dobrze. Kiedyś nie było pieniędzy i się spotykaliśmy w domu, spotykaliśmy się gdzieś tam u kogoś w domu. Wystarczył bigos i przysłowiowe flaki i coś tam jeszcze i każdy był zadowolony, bo więcej się uśmiechał, więcej był zadowolony. Mówicie, że w PRL-u źle było. No może źle pod jednym kątem, że nie było tego, co teraz jest. Ale trzeba docenić to, co jest teraz. A młodzi nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Nie umieją. Chcą więcej, więcej, jeszcze więcej. Nie, nie na tym życie polega. Skromnie, ale było i każdy był zadowolony. Życzę wam tego samego.
1: SK Siedlce.
2: Muzyką się żyje.
3: Sanach wydała nowy numer, a my, Radio SK, zagraliśmy go wam jako pierwsi w Polsce. Dostaliśmy numer itp. itd. Do tej pory fragmenty tej piosenki fani mogli usłyszeć na stadionowych koncertach, a teraz możemy już słuchać tego numeru w całości. Gramy go w Esce, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Stadionowa trasa koncertowa Sanach powoli dobiega końca. Zostały jej dwa występy. 14 sierpnia artystka zagra w Krakowie, a 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. Na tym stadionie już we wtorek wystąpi światowa gwiazda. Do Polski przyjedzie Bad Bunny. To portorykański artysta, który ma na koncie kilka nagród Grammy oraz występ podczas Halftime Show. My czekamy na inne Halftime Show w czasie finału mundialowego. Podobno Justin Bieber tam się nam artystycznie objawi bardzo dobrze. A teraz objawią się hity na czasie, które na pewno zrobią ten poranek niedzielny bardzo dobrym. El Profesor zaczyna, Rafał Adamczak, witajcie.

Lata mijają, a ten numer cały czas na nas świetnie działa. Mało tego, to jest numer, na którym już chyba wychowały się pokolenia. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Wiecie, kiedy ten kawałek miał swoją premierę? 18 maja w 2003 roku. Ja mam do niego ogromny sentyment, bo pamiętam, że jak zaczynałem pracę właśnie tutaj w Radiu SK w 2003 roku, w czerwcu, no to wtedy graliśmy ten kawałek bardzo często, no bo to była mega nowość. Tyle lat minęło, a proszę bardzo, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love cały czas na czasie, czyli taki hit zawsze na czasie w Radiu SK. Tymczasem już 17 po 9, niedzielny poranek. Kto kończy urlop, a kto zaczyna? No zawsze wiedziałem, że to jest takie zestawienie bardzo kontrastowe, bo żeby ktoś mógł zacząć, to ktoś skończyć musi. Normalne. Ciekaw jestem, czy ci, którzy zaczynają, to mają już tylko i wyłącznie relaks przed sobą, wyjazd zaplanowane, walizki spakowane, bilety, cała ta dokumentacja turystyczna przygotowana, czy może raczej tak jak ja, wałki kupione, pędzle kupione, folia malarska kupiona i szybko jutro pyknie się przedpokój, a potem rzeczywiście już tylko przyjemności. Dajcie znać, jak to u was wygląda, wakacyjnie, urlopowo i generalnie co u was. Czekam na głosówki na Messengerze naszym eskowym, czekam też pod 664-402-302 na SMS-y. Czekają też hit na czasie i czeka Lady Gaga.

0: Jeżeli podkręciliście sobie trochę głośniej radio, jak graliśmy Sick Bromance Tima Berga, to teraz możecie już ciszyć, bo będę gadał, więc uwaga. Pytałem was o wasze plany urlopowe, wakacyjne, jak to u was wygląda. Okazuje się, że u niektórych wakacje i urlopy jeszcze muszą poczekać, ale posłuchajmy. Piotrek na linii.
1: Cześć Gafał, ja ciągle przed urlopem. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy
1: Pozdrawiamy serdecznie
0: Piotra i jeszcze wskakuje głosówka od Adriana.
2: Siemanko Radio SK, o urlopie to ja jeszcze mogę zapomnieć do końca sierpnia, a dzisiaj 20 po 9 ciśniemy na plan filmowy do Wrocławia, do serialu Sprawiedliwi.
0: No to ciśniemy, widać, że Adrian dzisiaj będzie robił sceny.
3: Radio SK, autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Topaz! Hity na lato!
13: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w supercenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Topaz! Takie zakupy polubisz!
15: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
12: Topaz! Hity na lato!
13: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
14: Topaz! Takie zakupy polubisz!
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
12: Topaz! Hity na lato!
13: I tanie śniadanie! Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
14: Topaz! Takie zakupy polubisz!
18: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
21: I po reklamie.

0: No dobra, dobra, znam życie, wiem, że wakacyjne pranki, że weekendowe pranki rządzą się swoimi prawami i przed godziną 10 to jeszcze można chcieć zostać w łóżku i się trochę poprzeciągać pod kołdrą. W końcu kiedy jak nie weekend nadrobić zaległości senne z całego tygodnia. I tu gorąco pozdrawiamy tych, którzy mimo weekendu utknęli dzisiaj w robocie. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko. To jest nowość na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK, a za 5 minut będzie godzina 10.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
1: Topas, takie zakupy polubisz.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Topaz! Hity na lato!
0: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
1: Topaz! Takie zakupy polubisz!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Ten weekend Łódź żyje muzyką elektroniczną. Trwa Audio River Festival. Dzisiaj to już ostatni dzień tej imprezy, ale niedługo do Łodzi przyjadą inne światowe gwiazdy, bo zbliża się Łódź Summer Festival. To największa bezpłatna impreza w Polsce. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille. Jeśli chodzi o polskich artystów, to też będzie ciekawie. Na Łódź Summer Festival zagra na przykład Mata, BDS, PZ, Dawid Kwiatkowski czy Zalia. SK będzie tam razem z wami. Warto nas słuchać, bo szykujemy dla was naprawdę fajną i dużą niespodziankę. A może dla was niespodzianką jest to, że to godzina 10 już na zegarkach, a jak mieliście wstać o 7 i jechać na ryby, no to wam się troszkę zaspało, ale spokojnie, przecież w wakacje to się nikt nigdzie nie śpieszy, prawda? U nas muzycznie Terry Swims, Mr. Know It All, tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, witajcie.

Tak wam gra Radio SK i od razu czuć się, że są wakacje, to są hity na czasie i nowość. U nas David Guetta, Alok Stickfinger, Run, Run, River za nami. 16 minut po godzinie 10. Ostatnio bardzo głośno jest o tym, że policja rozbiła Mustanga. Wiecie, ten radiowóz taki, to rzeczywiście, żeby go prowadzić, trzeba mieć pewne umiejętności, żeby okiełznać rumaka. No jak się okazało, tutaj wyszło, jak wyszło, wszyscy czepiają się teraz policji, że po co im takie radiowozy, jak nie potrafią? A może potrafią? Tylko pytanie, co to za Mustang, co przez przeszkody nie chyco? Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: kogo sama kwaderowała z łóżka ręka do góry. Dajcie znać w głosówkach na Messengerze, jakie plany macie na tę niedzielę. Ewentualnie SMS-owo pod 664-402-302. Tutaj też czekam. Invisible Dress za nami, to są hity na czasie. To jest SK26 po 10, no ale pamiętajcie też, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dlatego pora na nówkę sztukę. Czy to będzie piosenka, która ma szansę na czołówkę w kategorii letniaczków tegorocznych? To już wy ocenicie, wedle tego, jak często będziecie po nią sięgać, jak bardzo wam się spodoba gość, który kiedyś w ogóle swoją przygodę muzyczną zaczynał od pisania dla innych, między innymi dla Beyoncé, potem zaczął sam nagrywać, no i teraz wraca z takim charakterystycznym dla siebie soulowym wokalem, ale też radosną nutą i to jest przy okazji zapowiedź jego nowego materiału. O kim mowa? Nio! Znamy się dobrze, prawda? A numer nazywa się Dance Right Now.

0: Danny Rice, If Only You w Radiu SK, to są hity na czasie i mamy wakacje i może kogoś teraz gdzieś w jakimś barze takim wakacyjnym, wiecie, wywołano na przykład. Numer 31 zapraszam. Frytki i makrela zapraszam.
1: Znacie to, nie? Często przez taki dość donośny sprzęt nagłaśniający te numerki są wywoływane, ale nagle, jak usłyszymy ten swój numer, że nasze jedzenie już idzie, ach, każdy to pewnie chociaż raz w życiu przerabiał. Zapytałem was o wasze plany i wpadła głosówka od Ani.
2: Cześć SK, właśnie lecimy z potomką na Zegrze popływać troszeczkę. Oni ma to jak niedziela na żaglówkach.
1: No, zdecydowanie to w ogóle piękna sprawa, więc dobrych wiatrów sprzyjających życzymy, ale niektórzy to pływają już od samego deszczu. Ale spokojnie, spokojnie, jak mówią ci, którzy podobno na pogodzie się znają, już w tym tygodniu nowym, który jutro się zaczyna, ma być lepiej.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
6: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
7: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
11: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Hity na lato!
13: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
14: Topas, takie zakupy polubisz!
15: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
16: To będzie ostatnia reklama.
12: Topas! Hity na lato!
13: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
14: Topas! Takie zakupy polubisz!
17: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: też tak macie, że jak słuchacie mundialowych hitów, to wam się po prostu chce. No nie wiem co, ale jakoś tak się bardziej chce, prawda? Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game w Radiu SK. To jest nowość, ale też związana bardzo mocno z tym, co się dzieje na boiskach światowych. Wiadomo, mundial trwa i coraz bliżej finału. Tymczasem, czy Cristiano Ronaldo zapłakał po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią na mundialu? Ha, no właśnie, to jest pytanie, które rozpaliło nie tylko kibiców, ale też tych, którzy przed spotkaniem na jednej z platform postawili miliony dolarów na to, że gwiazda futbolu po ostatnim gwizdku uroni albo nie uroni łez na oczach całego świata. No i teraz stało się jasne, bo po burzliwej debacie przedstawiciele owego portalu podjęli ostateczną decyzję i ogłosili tak. Na moment tej weryfikacji możemy stwierdzić, że istnieją dowody fotograficzne i wideo wykonane na boisku po meczu Portugalia kontra Hiszpania, pokazujące Cristiano Ronaldo płaczącego. Na jego twarzy zauważalne są łzy. No i ktoś przegrał miliony, ktoś wygrał miliony. Ale też burzliwa dyskusja jeszcze się znowu rozpaliła. Jak oni to sprawdzili? Niech udowodnią. Pokażcie dowody. No i my nasz VAR eskowy też tutaj uruchomiliśmy i wyniki weryfikacji były tylko takie.
1: Widzę buzię! Buzię widzę w tym tęczu!
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Hity na lato!
2: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela Sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
3: Topas, takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska. Summer.
7: Codziennie SK podrzuca najlepsze wakacyjne propozycje. Z nami wiecie, gdzie wyskoczyć w wolnym czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz akurat kierunek Kazimierz Dolny, bo tam dobra imprezka na horyzoncie. Już w środę startuje festiwal Kazimiernication, na którym wystąpi wielu znanych polskich artystów. Między innymi Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Igo, Kasia Sienkiewicz czy Paktofonika. To na scenie w Kamieniołomach, ale wakacyjne wydarzenia z okazji tego festiwalu będą w całym mieście. A teraz coś dla tych, którzy wybierają Bałtyk. 25 lipca Forest Festival w Sopocie. W Leśnej zagra m.in. Sarah James, Lemon czy Liwka. Ciekawie będzie też niedługo w Jastarni. 31 lipca startuje festiwal Southwave. Na scenie również pojawi się Liwka, którą znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce, ale oprócz niej na scenie też Zalia, Kukon czy Vito Bambino.
6: Eska. Eska. Summer City.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Muzyką się żyje.
9: Najlepsze koncertowe wspomnienia zaczynają się w Esce. Ostatnio mieliśmy dla Was zaproszenia między innymi na Rapstację, która wczoraj zakończyła się w Sławia. Teraz dokładamy kolejne bilety. Od jutra będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na koncert Charlie'ego Puffa. Tego artystę doskonale znacie z Eski z wielu hitów, to między innymi Attention czy We Don't Talk Anymore. Charlie Puff 30 lipca wystąpi na letniej scenie Progressive w Warszawie. No a od jutra warto słuchać imprezki w Radiu Eska po godzinie 18. Tamte bilety będą do zgarnięcia. Tymczasem minuta po godzinie 11, pora na kolejną godzinę przyjemności niedzielnych. No właśnie, czy u Was już te przyjemności się zaczęły, czy jeszcze śpicie? Dajcie znać. Czekam na głosówki na Messengerze i pod 664-402-302. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Nie, słuchajcie, ale 15 po 11, jak jest na zegarkach, a jest w tym momencie, a wy jeszcze w łóżku, to już nie wypala, to już szkoda dnia, to już dzień nawet idzie trochę powoli na zmarnowanie. Takie leżenie, nic nie robienie powoduje, że potem tak wstajemy koło 16, wzruszamy ramionami, tak jakoś to było, minęło, jeżeli chodzi o niedzielę. A do tego dopuścić nie możemy. Mamy pozdrowienia, które wpadły na naszą skrzynkę. Nasze przyjemności zaczęły się w piątek po godzinie 14, tak tu jest napisane. Jak wyszliśmy z pracy i zaczęliśmy 9-dniowy urlop, a dzisiaj pozdrawiamy z trasy Toruń-Wrocław, Paula, Eryk, Zuzia, Blanka i Lusior. No to pozdrawiamy szerokości, bardzo proszę tam uważnie i bezpiecznie, gdybyście i wy chcieli meldunek z wakacyjnej trasy złożyć, zapraszam SMS-owo, zapraszam też z głosówkami, to już Gips i Kukon, Tyma.

0: 28 minut i będzie niedzielne południe. Evan Hart za nami, to jest Tesca, to są hity na czasie. Pamiętajcie, że jak korzy mamy wakacje, to co? To wyjazdy! Czasem nawet nie te długie urlopowe, bo nie każdy tak może, nie zawsze się uda, ale chociaż weekendowe. Czasami to przedłużony weekend i my temu sprzyjamy. SK dowozi kampera. To jest akcja, która trwa i już w najbliższy czwartek komuś z was na pewno takiego kampera pod dom naszego eskowego podstawimy. Kamper będzie zatankowany, a przed wami tylko wybór trasy, wybór ekipy, kogo ze sobą zabieracie, no i ruszacie i macie na to cały czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, żeby oczywiście fajny wypad zaliczyć naszym eskowym kamperem, więc co? No mam nadzieję, że sytuacja jest dla was godna uwagi i że wejdziecie w naszej apce tam, gdzie trzeba i tam zgłosicie się do zabawy i być może już w czwartek się spotkamy i być może właśnie wam eska kampera dowiezie, podstawi, zaznaczam, zatankowanego. No macie taką gwarancję, że oprócz tego, że na przedłużony weekend naszym eskowym kamperem sobie gdzieś śmigniecie, to jeszcze będziecie trochę jak taki ten słynny miś z Krupówek, bo założę się, że na pewno kierowcy będą was klaksonami na trasie pozdrawiać, to już jest murowane i sprawdzone. Będą też chcieli robić sobie zdjęcie przy eskowym kamperze, więc dużo ludzi poznacie, a do tego jeszcze inne same zalety, bo kamper odpowiednio wyposażony będzie i teraz czekam może właśnie na was, więc pamiętajcie, w czwartek komuś kampera podstawiamy, a wy się zgłaszacie do naszej zabawy w apce eskowej, dzięki której też możecie nas wszędzie na wynos słuchać, nawet daleko, daleko za granicą, jak gdzieś tam was wakacyjny wiatr zaniesie. Dua Lipa i Billy One już za chwileczkę w Radiu SK, a 12 za 26 minut.
1: Reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga! Ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
1: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
2: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
1: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowiaedu.pl.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
2: I po reklamie.

0: Marisa, odkochaj w Radiu SK. Są wakacje, przypominam, bo może jak patrzycie za okno, to niekoniecznie widać wakacyjną aurę, ale to się podobno ma już szybko ponaprawiać, tak mówią synoptycy. My gramy hity na czasie i robimy, co możemy, żebyście czuli te wakacje. Słuchajcie, Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu World's Best Awards 2026. Wysoko oceniano też nasz Kraków, który wyprzedził Rzym i Wiedeń. No i takie to są wyniki owego rankingu i Florencja, ale słuchajcie, zapaszcie sobie teraz kawusię w swoim kochanym kubku. Możecie ją popijać nawet delikatnie, nieelegancko, siorbiąc tak, wiecie, nie? Podejdźcie teraz do waszego okna. Pogoda tam, jaka jest pogoda, się zmienia. Ale spójrzcie na otaczający wasz świat. No i co? I już wiadomo, gdzie jest najlepsza miejscówka na świecie, prawda?
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Edusho Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach.

0: To objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Pitbull pobił rekord Guinnessa. Zgromadził najwięcej łysych głów w historii. To wydarzyło się podczas piątkowego koncertu w Londynie. Udało się zebrać ponad 22 tysiące osób w tak zwanych łysych czapkach. Wśród fanów Pitbulla od lat trwa moda, żeby na koncerty tego artysty przebierać się właśnie za Pitbulla. Uczestnicy zakładają czarne garnitury, okulary przeciwsłoneczne i łyse czapki. Ostatnio jednak po raz pierwszy zorganizowano próbę pobicia rekordu Guinnessa. Niedługo najpopularniejszy łysy artysta przyjedzie do Polski i zagra w sumie 3 koncerty. 23 lipca wystąpi na PGE Narodowym. 27 pojawi się w łódzkiej Atlas... To 27 listopada pojawi się w łódzkiej Atlas Arenie, a 3 grudnia wpadnie do Ergo Areny w Trójmieście. Tak dokładnie wygląda polska przygoda koncertowa tego łysola, czyli Pitbulla. A jeżeli chodzi o innego łysola, czyli mnie, to ja wam dzień dobry mówię. Będę z wami tutaj jeszcze przez godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Harry Styles, As It Was, tak muzycznie rozpoczynamy. Później Kygo, później David Guetta, później Bibi Rexa. Czyli plan jest dobry, prawda?

co był na rapstacji w Sławie, dlatego być może jest to jakieś takie świeże wspomnienie, bo Pia i Slums Attack również tam, a i również u nas w Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Głucha Noc. Zamiast za chwileczkę Damiano Dawid i The First Time, będzie też Another i Talk To You, będzie Alvaro Soler, będzie Sombr, a już mamy 17 minut po godzinie 12, czyli już niedzielne popołudnie. Słuchajcie, Erling Haaland, jeden z bohaterów tegorocznego mundialu, zdecydowanie, no niestety Norwegia już nie pogra, zostali wyeliminowani, ale wydarzają się zawsze takie rzeczy dookoła tego, co się dzieje na boiskach. Na cześć norweskiego snajpera ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu jego imię. To jest niezłe, co? Gość na mundialu strzelił 7 goli, a 500 dzieci ma jego imię. No ładnie, ładnie, ale gratulujemy, zdecydowanie. 17 po 12 to SK, to są hity na czasie.

0: 27 minut, będzie godzina 13, hity na czasie na lato w Radiu SK. To Rihanna Disturbia, jak wiadomo, Rihanna pochodzi z Barbadosu. Ostatnio z Barbadosem była taka przygoda. Brytyjskie linie lotnicze musiały odwołać lot właśnie z Barbadosu do Londynu, dlatego że załoga samolotu dość mocno zabalowała w barze parę godzin przed wylotem. Na szczęście ktoś ich namierzył, na szczęście, bo wiadomo, czym by się skończyło takie nienamierzenie. Ktoś ich namierzył, ktoś powiedział, komu trzeba. Teraz cała załoga jest zawieszona. Ale zawsze można w drugą stronę, prawda? Wakacyjnie i nie wtedy, kiedy bezpieczeństwo na szali. Jak się ma niezły lot, to znaczy, że załoga wasza baluje. I tego się trzymajmy. Ja czasami wam takich lotów w wakacje życzę. Tylko pamiętajcie, tak bezpiecznie, bezpiecznie, prawda? Oskar Cyms, co noc, tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kulturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Poszukujesz sprawdzonego dystrybutora płyt warstwowych? Płyty warstwowe w Siedlcach oferują panele do bram segmentowych, płyty ścienne oraz dachowe w pierwszym i drugim gatunku, akcesoria montażowe, obróbki blacharskie, kompleksowo wykonujemy kontenery usługowo-handlowe. Świadczymy usługi montażu oraz cięcia pod wymiar. Płyty warstwowe Siedlce. U nas płyty są zawsze dostępne od ręki. Zadzwoń 507 788 771. Siedlce. Janowska 109.
8: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
11: Topaz! Hity na lato!
12: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
13: Topaz. Takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
14: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Topaz! Hity na lato!
11: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w supercenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do dwóch litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Topaz! Takie zakupy polubisz!
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Zakupy polubisz.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Topaz! Hity na lato!
4: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
0: Topaz! Takie zakupy polubisz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Eska. Eska.
15: Eska to jest wasze centrum wakacyjnych imprez. Codziennie mówimy wam, gdzie można fajnie spędzić czas. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ruszamy z Eska Summer City. No i teraz przeskakujemy na sierpień, bo dużo festiwali nam się szykuje. Na pewno fajnie czas będzie można spędzić w Olsztynie. Tam 14 sierpnia startuje Olsztyn Green Festival. Na scenie sporo gwiazd polskiej muzy. Między innymi Kaja, PZ, Krzysiek Zalewski, Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Igo i wielu, wielu innych. Ta impreza potrwa 14 i 15 sierpnia. No i oczywiście w sierpniu będzie się działo w Sopocie. Powraca Top of the Top Sopot Festival, start 24 sierpnia i też masa polskich gwiazd na scenie, m.in. Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Margaret Zalia czy Oskar Cyms. I będzie też oczywiście rywalizacja o legendarnego bursztynowego Słowika.
14: Eska. Eska. Eska. Summer City.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Muzyką się żyje.
15: W wielkim finale tegorocznego mundialu

wystąpią wielkie gwiazdy. I ja teraz wcale nie mówię o piłkarzach. W przerwie finałowego meczu Mistrzostw Świata szykuje się wielki koncert. To będzie coś podobnego do halftime show w przerwie Super Bowl. Na scenie pojawi się m.in. Shakira, Madonna czy zespół BTS, ale też ostatnio do line-upu dołączył Justin Bieber. Za koncert odpowiedzialny jest Chris Martin z zespołu Coldplay. Ze względu na to muzyczne show, przerwa finału mundialu będzie wydłużona z 15 do 20 minut. Ten mecz już 19 lipca, a tymczasem mamy przyjemne niedzielne popołudnie. Ja mam ważne pytanie dla wszystkich jadących na wakacje. A czy na pewno wszystko spakowaliście? To pytanie zawsze taki przyjemny albo nieprzyjemny dreszczyk emocji wprowadza. Ja was dopakuję. Gdzieś tam w schowku schowam wam hity na czasie. Będę dobrze grał. Za chwilę gram taki numer, przy którym banan na twarzy się pojawi. Despacito. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK. Hity na czasie.
2: Na lato.

Roxy i White 2115 na antenie Radia SK. Gramy w wakacyjne hity na czasie. Przed chwilą było też Despacito i ja wiedziałem, że wam to się spodoba. Dostałem od was sporo wiadomości na eskowym Messengerze. Na przykład Kasia pisze: hej SK, dzięki za Despacito. Usłyszałam to, jak czekałam na zapiekankę przy plaży. Słuchajcie, no my tak gramy właśnie, że można potupać nóżką, czekając na gofra albo w długiej trasie. No i pytanie wakacyjne do was w tym momencie. Co wakacyjnego robicie? Dlaczego czujecie się teraz wakacyjnie, w to niedzielne popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może też teraz czekacie na gofra, może idziecie na spacer nad morzem, ale też wszyscy wiemy, że malowanie ścian w niedzielne popołudnie to też jest jedna z wakacyjnych czynności. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK. Co u was wakacyjnego? A u nas, wiadomo, wakacyjne hity na czasie. David Guetta i Sia już teraz.

0: Przepraszam bardzo, czy pan chciał coś dodać jeszcze? Okej, dziękujemy panu bardzo. Kasia z kolei mówi, że u niej trwa wakacyjne robienie ogórków. To my do słoika dorzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I teraz naszą antenę przejmuje reprezentant Norwegii i nie jest to Erling Haaland, choć on podobno kiedyś był raperem. Na naszą antenę wskakuje norweski producent Kygo, do którego lepiej się pewnie teraz nie zbliżać, bo on jest wkurzony. Wczoraj Norwegia odpadła w ćwierćfinale z Anglią, ale zanim to się stało, to dobry numer nagrał. Nowość teraz na antenie Radia SK. Kygo połączył siły z amerykańskim artystą Maxem McNownem. Posłuchajmy. I to jest numer idealny do niedzielnego chillu. Take Me Back w Radiu SK.

0: hymn wszystkich wracających do domu po wakacjach. Didi Dirty Money na antenie Radia SK z hitem zawsze na czasie. Agnieszka melduje, że też wraca.
1: A my właśnie w niedzielne, w sumie już popołudnie, wracamy z Audio River. I jedyne, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to...
2: Nie lubię melanży, chyba że z tobą, a ty leżysz obok.
1: Pozdrawiamy Tomasza, który właśnie jedzie przed nami.
0: O, to ja nie dopytuję w takim razie, co się działo wczoraj na polu namiotowym festiwalu Audio River, że dziewczyny taką ekipą Tomasza pozdrawiają. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Dlaczego dziewczyny śpiewają modelki, skoro na festiwalu Audio River modelek nie było, tylko muzyka elektroniczna? Niektóre pytania lepiej zostawić bez odpowiedzi. Ale Tomasza oczywiście pozdrawiamy i za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie Kungs.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Topaz! Hity na lato!
10: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
11: Topaz! Takie zakupy polubisz!
12: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: To będzie ostatnia reklama.
9: Topaz! Hity na lato!
10: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
11: Topaz! Takie zakupy polubisz!
17: I po reklamie.

0: wakacyjny taniec z bledką na plaży z bledką z głośników. To jest, myślę, że bardzo dobra opcja na niedzielne wakacyjne popołudnie. Tak wam gra Radio SK. A co wakacyjnego robicie? Podrzucacie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radio SK. Ewelina?
1: Siemka, siemka! No my właśnie jedziemy babskim gronem na basen do Trzebnicy trochę się popluskać, bo tam może będzie ciepło, bo na zewnątrz raczej kiepsko.
0: I tu świetna informacja dla tych, którzy właśnie urlop zaczynają. Słuchajcie, wraca prawdziwe lato do Polski, wracają upały. W drugiej połowie tego tygodnia może pojawić się znowu 30 stopni i ciepło ma być na

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Bo w Media Expert taniej masz! O tak! Taniej masz!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku balsamy i płyny do naczyń Ludwig 900 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie sery w plastrach Serenada 135 gramów tylko 3,99 za sztukę.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: W Radiu SK przez całe wakacje mamy radar ustawiony na najlepsze imprezki. To jest właśnie SK Summer City. No i co z nami będzie, jak się festiwal Rapstacja skończył? No dobrze będzie, bo kolejna rapowa impreza na horyzoncie. Start już w najbliższy czwartek w Giżycku. Przed nami Mazury Hip Hop Festival. Na scenie sporo znanych raperów jak BDOS, Malik Montana, Kazbałagane, Avi, Problem czy Guzior i jeszcze wielu innych. Dzisiaj ciekawie jest w Opolu. Tam trwa festiwal od nowa. Na scenie Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz oraz Lemon. A teraz już wyskakuje. Poza wakacje. Ciekawie będzie w Białymstoku. Tam powraca Podlaskie dla Ciebie Festiwal 4 i 5 września. No i też na scenie wielkie gwiazdy. Pierwszego dnia imprezy.

0: Hobson, Kizo, Izalia. No a drugiego BDOES, Avi, Bledka, Problem. No i na tej imprezie pojawi się też Mata.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Jest 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty i 3-miesięczny areszt po ataku na policjantów w Warszawie. Napastnik odpowie m.in. za przygotowywanie zabójstwa komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i innych funkcjonariuszy. Mężczyzna rzucił się na policjanta przed siedzibą biura.
3: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go tego mężczyznę atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
2: Mówił Michał Pietraszko z policyjnego biura. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia. Zderzenie czterech osobówek na Krajowej Piątce w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało, a ruch w miejscu kolizji odbywa się wahadłowo. Polskie siatkarki walczą w tej chwili o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Właśnie trwa ich ostatni mecz z Japonią. Ten, kto wygra, znajdzie się w najlepszej ósemce. Dwa pierwsze sety wygrały Polki. W trzecim górą były Japonki, a w tej chwili trwa czwarta partia.
0: Trzymamy kciuki za nasze polskie siatkarki, to umówmy się, że wy sobie na spokojnie wracajcie z wakacji albo na wakacje jedźcie, a ja będę mówił, co tam się na boisku dzieje. Teraz akurat Japonki z 4-punktowym prowadzeniem, 13-9, ale miejmy nadzieję, że Polki zaraz odrobią straty i zakończą ten mecz na tym secie i pójdą na niedzielny obiad. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Wiadomo, że to są wakacje i wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Enrique Iglesias i Sean Paul. A na tym mundialu w Ameryce, słuchajcie, to co chwilę jakaś kontrowersja. Teraz ta najnowsza, po wczorajszym meczu Anglia-Norwegia. Chodzi o bramkę wyrównującą na 1-1 na konto Anglii. Potem jak bramkarz wykopał piłkę, to ta opadając uderzyła w kabel, po którym jeździ kamera telewizyjna. I już wszyscy grzmią, że bramka nie powinna zostać uznana, dlatego że jak uderzyła w ten kabel, to zmieniła tor lotu. FIFA mówi, że chip w piłce żadnego kontaktu nie wykrył, ale czy to prawda, nie wiadomo. No ale jedno jest pewne, słuchajcie. Ci piłkarze to są ostatnio zbyt wrażliwi na te kontrowersje wszystkie, moim zdaniem. Oni chyba zapomnieli, jak to się kiedyś z kumplami grało, prawda? Na boisku na osiedlu albo na sali gimnastycznej w szkole. Tam co chwilę piłka uderzała w jakieś ławki stojące obok. Każdy każdego po kostkach kopał i nikt nie mówił, że jest nie fair. A ja was teraz zapraszam na niedzielny odpoczynek z Teddym Swimsem.

0: Ten numer ma już swoje lata, ale cały czas dobrze brzmi. Britney Spears w Radiu SK. No to teraz tak dla odmiany mamy kawałek, który ma zaledwie kilka dni.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie grają najlepsze świeże numery i teraz nowość z najwyższej możliwej muzycznej półki, bo jak Sanach się za coś bierze, to wiadomo, że to jest dobre, że to będzie hitem. No i mamy nowy numer, który fani Sanach znają doskonale, bo Zuzia grała fragment tego kawałka na stadionowych koncertach, a teraz dostaliśmy go w całości itp. itd. Ten hit SK grała jako pierwsza w Polsce. I teraz znowu go zagramy dla tych, którzy przegapili. Sanach już teraz w Radiu SK.

0: To nasz kolega z Radia SK, Armin Van Buuren na antenie Eski w każdy piątek po 20 gra swój set w programie SK Live Remix. A nasze polskie siatkarki grają teraz o awans do wielkiego finału Ligi Narodów z Japonią, znaczy do turnieju finałowego. I właśnie w tym momencie wszystko się rozstrzyga, słuchajcie. Jest 2-2 w setach, trwa tiebreak, w którym Japonia niestety prowadzi 12-10, ale tu jeszcze 3 punkty do końca, jeszcze może się wszystko wydarzyć. Mocno trzymamy kciuki za Polki. Jak ten mecz się zakończy, to za chwilę dam wam oczywiście znać i zagram po krótkiej przerwie między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tupa!

0: Szybkie zakupy polubisz.
1: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
2: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
1: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
5: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
8: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: Wielkie emocje w meczu o awans do turnieju finałowego Ligi Narodów Kobiet. No i niestety, słuchajcie, Polki przegrały w tiebreaku z Japonkami i cały mecz uległy 2-3 i niestety w turnieju finałowym nie zagrają. Maybe.

0: A chyba już rozumiem, dlaczego naukowcy radzą nam zrobić to jeszcze przed wyjściem z pokoju hotelowego.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja.
1: Niech niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w super cenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję! Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki. Złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
10: Topaz, takie zakupy polubisz.
13: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
8: Top!

0: wszystkie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski.

0: zapowiedział dymisję premier Julii Sfirydenko. Ta ma objąć nowe stanowisko związane z, jak określił to Zełenski, jednym z kluczowych partnerów Ukrainy. Strażacy nadal walczą z pożarem składowiska odpadów plastikowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale działania strażaków mogą potrwać jeszcze do końca dnia.
1: Palą się tutaj różnego rodzaju plastiki sprasowane, cięte odpady takie plastikowe. Częściowo wyciągamy ten materiał, na zewnątrz przelewamy.
0: Relacjonuje Paweł Szydłowski ze Straży Pożarnej w Świdnicy. Akcja strażaków trwa od wczorajszego popołudnia. A turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone grały dziś z Japonkami o dostanie się do najlepszej ósemki. Dobrze zaczęły, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych tory walki okazały się lepsze. W tiebreaku, zakończonym przed chwilą, Japonki wygrały 15-13, a to oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
2: Słuchajcie, to w sumie dobrze, bo to oznacza, że dziewczyny do końca wakacji mają wolne. Żyć nie umierać, można świętować, słuchajcie. A my do tego wolnego niedzielnego popołudnia dokładamy najlepsze hity na czasie. Za chwilę będzie mocno wakacyjna nowość od Gipsa i Kukona. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lana Del Rey i hit idealny do niedzielnego popołudniowego wypoczynku. Tak wam właśnie gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my ludzie mamy w nosie prawdziwe superkomputery, słuchajcie, to jest ciekawe. Według naukowców, uwaga, ludzki nos potrafi zapamiętać ponad 1 bilion różnych zapachów, czyli my w głowie mamy prawdziwą wielką kartę pamięci, ale myślę, że najwięcej miejsca na tej karcie to zajmuje aktualnie, zwłaszcza o tej porze 19 po 15, zapach domowego obiadu, albo zapach świeżo robionego gofra nad Bałtykiem. To jest też coś pięknego, prawda? No to teraz tak się weźcie, zaciągnijcie i dajcie znać, co w tym momencie czujecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może aktualnie czujecie odświeżacz powietrza w samochodzie, bo gdzieś razem teraz jedziecie. Może zapach perfum, bo aktualnie z domu wychodzicie. U mnie w studiu aktualnie czuć właśnie zapach perfum pomieszany z kawą, bo sobie kawkę przed chwilą zrobiłem. Nagrywajcie się, czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Co aktualnie czujecie? A ja zagram dobrze. BB Rexa już teraz.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja sprawdzam, co czujecie, co wam tam nos podpowiada w niedzielne popołudnie. Ania?
1: No hej SK, ja czuję teraz zapach swoich domowych jagodzianek i zapach nadciągającego dwutygodniowego urlopu.
0: Zapach jagodzianek, czyli zapach bogactwa aktualnie i zapach, który na pewno domowników za chwilę wszystkich do kuchni przyciągnie, więc na to uważaj. No i zastanawiam się, jak pachnie zapach zbliżającego się urlopu. No myślę, że to jest na pewno zapach świeżo upranych ubrań, które pakujemy do walizki. Ale wiem, że też dla niektórych zapach zbliżającego się urlopu to taki charakterystyczny zapach sklepu budowlanego. A co u was? Co wy czujecie w tym momencie? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Możecie też dać znać, co aktualnie macie w nosie. A ja tak zagram, że na pewno poczujecie wakacje. Przed 16 pojawi się mega wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topas, takie zakupy polubisz.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Szukasz czegoś?
12: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost.
11: Coś konkretnego?
12: Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
13: How good is that?
12: Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
15: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
16: Topaz! Hity na lato!
17: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
14: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: tym numerze to się można poczuć jak na egzotycznej plaży. Na przykład w Łebie przy 30 stopniach przy pełnym słońcu. DJ Godza i Jason Derulo to są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. No a wy się chwalicie, co dzisiaj czujecie, co tam u was pod nosem słychać. No i Ola ma problem, który zna każdy kierowca samochodu.
1: Czuję okropny zapach ze starego auta, który jedzie przede mną i kopci całą ulicę.
0: Znamy ten problem, prawda? A najgorzej, jak tego samochodu jeszcze się wyprzedzić nie da. Ale jeszcze gorzej jest, jak ten samochód zjedzie, a w środku nadal czuć brzydki zapach i wtedy już nie mamy pewności, czy przypadkiem nasza fura się nie psuje. Mam nadzieję, że wasze samochody i ja jadą bez szwanku na wakacje. Za chwilę sprawdzimy głośniki. Będzie przy czym dawać głośniej Milki i David Guetta po 16 na pewno.
2: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Topaz! Hity na lato!
3: I tanie śniadanie. Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
2: Topaz! Hity na lato!
3: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku balsamy i płyny do naczyń Ludwig 900 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie sery w plastrach Serenada 135 gramów tylko 3,99 za sztukę.
4: Topaz! Takie zakupy polubisz!
12: I po reklamie.
15: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica, przejdzie badania psychiatryczne. Biegli ustalą, czy w momencie ataku był poczytalny. Na razie nie ma decyzji, jak długo potrwają badania. Do ataku, przypomnę, doszło na terenie urzędu gminy. Podejrzany przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Zakaz kąpieli na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. W zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na przykład w Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia, m.in. na gdańskich kąpieliskach w Brzeźnie i na Wyspie Sobieszewskiej. Ołuckie Błonia, stolicą muzyki elektronicznej, trwa festiwal Audio River, który ściągnął tysiące fanów.
16: Super, byliśmy na Elin Brown, teraz idziemy na Amę, a później idziemy na Prodigy, na główną scenę. Fajnie, że się udała w ogóle pogoda.
17: Ja jestem z Łodzi, także się cieszę, że w moim mieście coś się dzieje, że przyjeżdżają ludzie i możemy się bawić.
15: Koncerty odbywają się nie tylko na głównej scenie, ale też na 10 scenach tematycznych.
18: I na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK, którzy na Audio River zgarnęli w SC bilety. Byliśmy też razem na Rapstacji, polecam wam nagrania na SK-owym Instagramie. I na tym nie kończymy, załatwiamy najlepsze koncertowe wspomnienia. Już jutro od 18 będziemy rozdawać zaproszenia na koncert Czarniego Pufa 30 lipca w Warszawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie! No i rozdajemy hity na czasie, te wakacyjne, na lewo i prawo. Odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Kaigo i Khalid już teraz w Escenie.

Łatwogang i Majko, czyli Maja Godowska, która niestety ostatnio od nas odeszła, ale walczyła do samego końca i spełniła swoje wielkie marzenie, które usłyszeliście przed chwilą. Nagrała wspólny numer z Łatwogangiem, który jest teraz hitem. BDS ostatnio wykonał naprawdę piękny gest na festiwalu Rapstacja, bo przed swoim występem puścił właśnie ten numer, żeby uczcić pamięć Mai. I warto słuchać tego kawałka, bo cały dochód z tego numeru trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która pomaga leczyć dzieci chore na raka. Dlatego będziemy słuchać tego numeru jeszcze nie raz na pewno w Radiu SK. A teraz gramy dalej. Eileen Young i Ellie Goulding. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Years and Years w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i pytamy was, co dzisiaj czujecie. Bartek nagrał głosówkę na Messengerze Eski w tej sprawie i mówi, że ma cudowną podróż do Trójmiasta.
1: Ja teraz czuję suszące się buty mojej żony na kokpicie auta, które wczoraj przemoczyła na dniach Warczewa, bo bardzo padało. Ale myślę, że zanim dojdziemy do Gdańska, to wyschną.
0: Bartek, jesteś pewien, że na pewno czujesz buty żony? Znaczy ja rozumiem, gdybyś ty tam buty postawił, to na 100% byłoby czuć, ale żony... Ustalmy po prostu, że to klimatyzacja, która potrzebuje ozonowania.
2: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Topaz! Hity na lato!
4: I moc orzeźwienia! Teraz litrowe napoje Hortex w super cenie. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch. A napoje Zbyszko do 2 litrów tylko 2,99. Tak, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
19: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
20: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
18: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
24: I po reklamie.

0: Mundialowy hit Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK, a nasza polska piłkarska gwiazda Robert Lewandowski zaczyna nową pracę. Słuchajcie, już wiadomo kiedy. Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire w najbliższy wtorek o godzinie 20:30 czasu polskiego. Nie zazdrościmy tego pierwszego dnia w pracy, prawda? Bo to wiadomo, podpisywanie różnych dokumentów, szkolenie BHP. Lewy po raz pierwszy będzie musiał zapytać, gdzie jest toaleta. No ale Lewy jest na tyle dużą gwiazdą, że przynajmniej nie będzie się musiał przedstawiać wszystkim.
1: Radio SK. Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy.
11: Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
17: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji?

0: funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Jak dużo się dzieje i jak dobrze, gdy dużo się dzieje, bo to pozytywne informacje. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Zaczynamy od tego, kto wpadnie już niedługo do Polski. 23 lipca, Warszawa, PGE Narodowy. Kto tam wtedy wystąpi? Otóż Pitbull, on wraca i bardzo dobrze, że wraca, bo wszyscy chcemy usłyszeć jego największe hity. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę. Za to w podobnym okresie, bo od 24 do 26 lipca warto wybrać się też do Łodzi, tam Łódź Summer Festival, na scenie wielkie gwiazdy, m.in. Sean Paul, czy na przykład Belly 2115, Mata albo Timbaland. To nie wszystko, jest też Top of the Top Sopot Festival, to od 24 do 27 sierpnia w Operze Leśnej. No to co, dobrej zabawy!
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Na zegarach 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Upały zalewają Europę. Wkrótce dotrą też do Polski. We wtorek i w środę na zachodzie kraju pojawi się ponad 30 stopni. Jednak synoptycy uspokajają.
9: Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
8: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Zdecydowanie cieplej jest aktualnie na południu i zachodzie Starego Kontynentu, gdzie temperatury sięgają blisko 40 stopni. Kierowcy, duże problemy na Krajowej 19, na wschodzie Mazowsza. W miejscowości Kuski to odcinek między Łosicami a Siemiatyczami. Zderzyły się trzy osobówki. 19 w pobliżu mostu na Bugu jest aktualnie zablokowana. Znamy mistrzynię, a dziś poznamy też mistrza. Właśnie rusza finał wielkoszlemowego Wimbledonu. Zagrają w nim Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Włoch broni tytułu sprzed roku, a Niemiec jest w gazie, bo przed miesiącem wygrał French Open.
7: A zwycięzca tego pojedynku w przeliczeniu na złotówki wygra 18 milionów. Słuchajcie, po takiej wypłacie ta osoba, jak poleci za granicę na wakacje, to ona się nie będzie upychać w jakiś tam bagaż podręczny, tylko jak król kupi sobie rejestrowany. To się nazywa bogactwo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz na wakacje we dwoje. Shaggy w Radiu SK. No i ja właśnie mam teraz dla was romantyczną propozycję. Na wieczór możemy razem popatrzeć w niebo i zobaczyć międzynarodową stację kosmiczną, która dzisiaj w nocy aż dwa razy będzie przelatywała przez środek Polski z zachodu na wschód. Najpierw po godzinie 23.03 warto patrzeć w niebo, a potem o 12.40 w nocy znowu będzie widać międzynarodową stację kosmiczną, więc jeśli nie będzie u was chmur, to polecam patrzeć w niebo, chociaż mam nadzieję, że w sumie to wtedy będziecie mieli dużo ciekawsze rzeczy do roboty.
1: Radio SK.
0: A teraz puk, puk, puk, wpuszczamy męskie granie.
2: Ja się stałem.

0: Cały czas pojawia się jakaś nowa mundialowa afera. Oskar Cyns w Radiu SK, gramy hity na czasie. Namierzyłem kolejną aferę, słuchajcie, bo teraz cały internet się zastanawia, czy Cristiano Ronaldo płakał po meczu. Bo ostatnio były zakłady bukmacherskie. Czy Cristiano Ronaldo będzie płakał po meczu Portugalia-Hiszpania? Ostatecznie Portugalia przegrała, ale czy Ronaldo płakał? Nie wiadomo. Firma, która organizowała zakłady bukmacherskie, twierdzi, że kasę powinny dostać osoby, które obstawiły, że będzie płakał. No bo są nagrania po meczu, teraz wielkie analizy trwają. No, że Ronaldo idzie z takimi zaczerwienionymi oczami, że tak się trochę łapie za twarz, ale wiecie, no nikt tutaj łez nie widzi. Nie wiadomo, czy płakał, czy też nie. Wiecie, różnie może być. Niektórzy twierdzą, że płakał, a niektórzy twierdzą, że mu się po prostu oczy spociły. Najlepiej by było samego Ronaldo zapytać. Chociaż on pewnie też nie do końca będzie wiedział, bo i jedno, i drugie ma słony smak.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
11: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
12: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
11: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku balsamy i płyny do naczyń Ludwik 900 gramów w super cenie. 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie sery w plastrach Serenada 135 gramów tylko 3,99 za sztukę.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
15: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
17: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
19: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: Topaz! Hity na lato!
9: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku mortadela sokołów aż 50% taniej. Tylko 99 groszy za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki złoty 99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
10: Topaz! Takie zakupy polubisz!
5: To będzie ostatnia reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: Hity.

0: Harrisa w Radiu SK. To są hity na czasie na lato. Upalne lato. Powraca do Polski, słuchajcie, zwłaszcza od środy zrobi się gorąco. W wielu miejscach 30 na termometrach. No aż się prosi, żeby gdzieś wyjechać. Za darmo. Eskowym kamperem. SK dowozi kampera. Już w czwartek pod dom dostarczymy wam eskowy dom jeżdżący, w którym są wygodne łóżka. Toaleta jest. Jest dużo miejsca na wasz bagaż. Teraz piłka po waszej stronie. Odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. I już w czwartek SK dowiezie wam kampera. No i zostańcie z nami, bo za chwilę najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Teraz pyszne arbuzy z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99. A polskie pieczarki tylko 7,99 za kilogram.
4: Topas, takie zakupy polubisz.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: Trasa główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy.

0: Elska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Eska. Summer.
6: A wy wolicie na sportowo czy na imprezowo? A może jedno i drugie? Bo jedno i drugie jestem w stanie wam zapewnić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od możliwości zobaczenia naprawdę dobrych sportowców na żywo. Mecze towarzyskie reprezentacji Polski w siatkówce. Chcecie ich zobaczyć? Chcecie zobaczyć naszych siatkarzy? To bądźcie w Koszalinie. 11, 12, 13 sierpnia. Wpadajcie właśnie wtedy do zobaczenia m.in. mecz Polska-Ukraina, Polska-Francja czy Polska-Włochy. Brzmi dobrze, prawda? To wszystko w ramach memoriału Agaty Mrusy Olszewskiej. Dobrej zabawy wam życzę już teraz, a jeśli macie ochotę na dobrą muzyczną zabawę, to taką też dla was mam. SK Music Tour trwa. To nasze darmowe koncerty w wielu miejscach, między innymi Giżycko, 25 lipca, tam Maryla Radowicz.
5: SK Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Dochodzi 18, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Premier Julia Sfirydenko żegna się ze stanowiskiem, a jak informuje nasz korespondent Ołych Biłecki, to nie koniec zmian planowanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
9: Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Kijów, Ołych Biłecki.
8: Pododdziały Sił Zbrojnych w poniedziałek i wtorek odbędą ćwiczenia, informuje Dowództwo Operacyjne Polskiej Armii. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Tu dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji zdjęć i nagrań z przemieszczającymi się wojskowymi. Mundial daleko za oceanem, ale francuskie służby szykują się na półfinał. We wtorek na stadionie w Dallas Francja zagra w nim z Hiszpanią. Termin meczu zbiegnie się z Narodowym Świętem Francuzów, a służby obawiają się burt i zamieszek. W gotowości będzie 70 tysięcy policjantów i żandarmów.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Topaz! Hity na lato!
7: Zaplanuj super start tygodnia. Już od poniedziałku pomidory aż 60% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 9,99. Sprawdź więcej hitów od poniedziałku w gazetce i w aplikacji.
5: Topaz! Takie zakupy polubisz!
8: I po reklamie.

0: Radio ESK. Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: I tanie śniadanie! Teraz serki homogenizowane Danio 130 gramów w super ofercie. 2 plus 1 gratis. A jaja ściółkowe rozmiar L 10 sztuk. Tylko 9,99 za opakowanie.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: zakupy polubisz.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura,

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Czas na chwilę relaksu. Teraz kawa mielona Eduszo Family. Opakowanie 450 gramów, tylko 19,99. A herbata Lipton Yellow Label 92 torebki, jedynie 10,99 za opakowanie.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Topaz! Hity na lato!
2: Czas na grilla! Teraz wszystkie keczupy w super ofercie. 2 plus 2 za 1 grosz sztuka. A idealna na grilla i ognisko kiełbasa morlińska jedynie złoty 79. Tak, złoty 79 za 100 gramów.
3: Topaz! Takie zakupy polubisz!
8: I po reklamie.

0: Miar L 10 sztuk, tylko 9,99 za opakowanie.
1: Topaz, takie zakupy polubisz.
2: Well, well, welcome.
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.

0: takie zakupy polubisz. To będzie ostatnia reklama.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: I po reklamie.
3: Eska.
4: Eska.
5: Summer.
6: Magda Szewczuk, mam dla Was kolejne wakacyjne propozycje. W każdą środę lipca Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach zaprasza na letnie wieczory pod gołym niebem i dobre kino. O szczegółach mówi Adam Tarkowski, dyrektor CKIS-u.
7: Duża frekwencja, bardzo fajna atmosfera, tych emocji

0: Siedlce News.
1: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Magdalena Bernat-Protasiuk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Można powiedzieć, że miłośniczka lokalnej historii, a zwłaszcza historii Mińska Mazowieckiego i okolic, ale również autorka książek, poetka, pedagog. Mogłabym tak jeszcze trochę dłużej wymieniać, ale myślę, że tutaj w trakcie naszej rozmowy tutaj pojawią się różne informacje o pani działalności. Dzisiaj zaczniemy sobie od, można powiedzieć, pani dziecka takiego, bo ukazała się książka A Rynek i Miasto Tajemnic, Legendy i Gawędy z Mińska Mazowieckiego. Brzmi tajemniczo, ale mam nadzieję, że słuchaczom Eski zdradzi pani trochę tych tajemnic związanych właśnie z książką. Skąd ten tytuł i ile tych legend o Mińsku Mazowieckim znalazło się w publikacji?
2: To, że brzmi tajemniczo, to bardzo dobrze, bo taki był też zamysł mój, żeby brzmiało tajemniczo i żeby budziło ciekawość czytelników. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku tak 6+, ale tak naprawdę marzy mi się to, by sięgnęły po nią całe rodziny. Książka powstała z pasji, z miłości do Mińska Mazowieckiego, z pasji do historii tego miejsca. Mieszkam w Mińsku od 18 lat i gdy przyjechałam do Mińska, niewiele wiedziałam o jego historii i o dziejach miasta, ale z czasem zaczęłam się tym bardzo interesować i postanowiłam, że muszę napisać też coś dla własnych dzieci, bo sama mam troje dzieci, żeby te historie dzieciom przybliżyć. No i tak powstała moja pierwsza książka, Mińsk mi się śni, to już było 5 lat temu. No ale że teraz mieliśmy kolejną rocznicę, 605. rocznicę powstania naszego miasta, no to postanowiłam, że będzie kolejna książka, kolejna publikacja z tej okazji. No i od kilku miesięcy pracowałam, długie godziny spędziłam w czytelni regionalnej, szukałam różnych ciekawostek, różnych starych anegdot, historii, które nadawałyby się dla dzieci, które można by było nieco sfabularyzować i pokazać w atrakcyjny sposób dla współczesnego czytelnika. I tak właśnie powstała książka A Rynek i Miasto Tajemnic. Tytułowy A Rynek to według legendy giermek Jana z Gościańczyc, czyli założyciela naszego miasta Mińska Mazowieckiego.
1: No to już jedna z tajemnic się wyjaśniła, bo to słowo A Rynek było takie mocno tajemnicze, ale ja rozumiem, że tych legend związanych z Mińskiem Mazowieckim jest tutaj cała masa. No i tak jak pani mówi, do tej książki mogą zajrzeć oczywiście kilkuletnie dzieci, ale myślę, że też ich rodzice i dziadkowie też mnóstwa fajnych historii o Mińsku Mazowieckim z tej książki się dowiedzą.
2: Tak, książka wydana jest przez Muzeum Ziemi Mińskiej, więc w książce znajdą Państwo także dużo ciekawostek, informacji i przypisów historycznych. Muszę też tutaj pochwalić wydanie właśnie, bo książka jest przepięknie ilustrowana. Ilustracje autorstwa Karoliny Sobolewskiej przypominają nieco średniowieczne manuskrypty, bardzo kolorowe, w przepięknych ramkach. Mamy też taki, każda legenda rozpoczyna się od takiego pięknie zdobionego inicjału, więc też warto zwrócić uwagę na ilustrację. A tak, samych legend wybrałam 12, oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej, ale tutaj w książce przedstawiłam 12 takich, moim zdaniem, najciekawszych historii. Legend i gawęd, tak, bo też są to gawędy, czyli takie przekazywane z pokolenia na pokolenie anegdoty, które gdzieś tam w historii Mińska można odszukać, więc chciałam zarówno te przedstawić takie fantastyczne elementy, jak i takie bardziej anegdotyczne.
1: I ja mogę Państwu potwierdzić, że ta książka naprawdę pięknie wygląda. Tutaj możecie usłyszeć szelest stronic książki, bo oczywiście pani Magdalena zabrała do naszego studia ze sobą publikację. Ja chciałam zapytać o taką legendę, o której ja słyszałam. Kiedyś miałam okazję być na biegu pod najstarszą sosną. I ta najstarsza sosna w Mińsku Mazowieckim to rzeczywiście jest takie mocno można powiedzieć, charakterystyczne miejsce. Wiele osób o nim słyszało, ale ja tutaj, zaglądając do pani książki, no dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy właśnie o historii najstarszej Sosny.

0: z Mińska Mazowieckiego, dowiedziałam się, że ma imię na przykład.
1: Tak, faktycznie nasza sosna, którą można spotkać w naszym mińskim lesie, ma na imię Wszebora. W języku staropolskim to znaczyło osobę, która potrafi wiele znieść, która potrafi się obronić, która potrafi zawalczyć o siebie. I faktycznie Wszebora przetrwała bardzo długo. Datuje się to drzewo na około 370 lat. Jest uznawana za najstarszą sosnę w Polsce, jest oczywiście pomnikiem przyrody. No i w mojej książce jest legenda o sośnie, co niejedno widziała, i faktycznie przedstawiam tutaj legendę o parze zakochanych, którzy przychodzili pod sosnę, codziennie się tam spotykali, ale pewnego razu zaatakował ich niedźwiedź z mińskiego lasu. No i ocalała dziewczyna, natomiast niestety jej ukochany zginął w walce z niedźwiedziem. I ta biedna dziewczyna przychodziła codziennie pod tę sosnę nadal, przytulała się do jej pnia i wylewała rzewne łzy z rozpaczy. I z tych łez prawdopodobnie powstało źródełko, które do dziś wypływa właśnie w okolicach sosny Wszebory. Więc przepiękna legenda o sile miłości. Oczywiście jest więcej tych legend związanych z Wszeborą. Jest między innymi taka, że też powstaniec styczniowy chronił się w jej konarach. Sosna skrzętnie go ukrywała i żywiła przez pewien czas, gdy był w niebezpieczeństwie. Więc wiele takich lokalnych opowieści z tą Wszeborą jest związanych. Zapraszamy, żeby też pozwiedzać właśnie nasz, nie tylko miasta, ale też okoliczny las.
0: Tak jest, bo Mińsk Mazowiecki jest oczywiście piękny, okolice miasta również warte odwiedzenia. Chciałabym jeszcze, żebyśmy troszeczkę więcej opowiedziały o książce, o legendach związanych z Mińskiem Mazowieckim, tak żeby też Państwa zachęcić, aby do książki pani Magdaleny Bernat-Protasiuk zajrzeć, bo naprawdę nie tylko mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i najbliższych okolic, myślę, że mogą sobie taką książkę gdzieś tam zakupić do swojej domowej biblioteczki, bo to tak naprawdę piękna, no lokalna historia.
1: Tak, to może najpierw powiem o tym, dlaczego rzeka, nasza mińska rzeka nazywa się Srebrna, bo też mamy taką legendę i też gdy oprowadzam klasy czy grupy po Mińsku, bo też prowadzę takie spacery śladami tych mińskich legend, to właśnie zawsze pytam dzieci, dlaczego nasza rzeka nazywa się Srebrna? No, srebrna nie jest, niestety, ale no, dzieci mają różne inne pomysły. Legenda głosi, że pewien diabeł o imieniu Merdasiński, to był taki diabeł, który też gdzieś tutaj w ogóle na Mazowszu, sporo legend jest z nim związanych, był ponoć bardzo przystojnym, bardzo mądrym diabłem. Tak przystojnym i tak mądrym, tak inteligentnym, że kochały się w nim wszystkie diablice w piekle. No i przez to było w piekle straszne zamieszanie, bo wszystkie starały się go pozyskać, jego względy i mieć go za męża, że sam przywódca wszystkich diabłów powiedział któregoś dnia, że no, Merdasiński, musisz niestety z piekła odejść, bo nie do zniesienia są tutaj te awantury o ciebie. I dał mu na odchodne trzy worki srebrnych monet, jako taki diabelski posag z piekła. No i diabeł zszedł na ziemię, no ale niestety na ziemi także jego uroda nie pozostawała bez uwagi, bo zakochała się w nim pewna mieszczanka o imieniu Aniela. I diabeł również poczuł do niej miłość, no i bardzo chciał zostać z nią na zawsze, a wiedział, że żeby zostać z nią na zawsze, musi zrobić coś dobrego, musi stać się dobry. No i wpadł na taki pomysł, by wybudować mieszczanom most, ponieważ jeszcze mostu wtedy w Mińsku nie było. No i oczywiście te pieniądze, które miał z piekła, chciał przeznaczyć na budowę mostu, i gdy leciał nad miastem, właśnie nad rzeką, pewną nocą kur czy kogut, przestraszony jego cieniem, za wcześnie zapiał No i wtedy te worki stały się tak ciężkie, jak wszystkie grzechy świata, no i rozsypały się, wpadły do rzeki. Od tamtej pory nasza rzeka nazywa się Srebrną. A jak się potoczyły dalsze losy diabła Merdasińskiego, to zapraszam już do lektury.
0: Dokładnie tak.
1: Czy faktycznie stał się dobry i czy pozostał tutaj na Mazowszu?
0: Bardzo, bardzo piękna historia, bardzo ciekawa tej legendy z Mińska Mazowieckiego. Przyznam szczerze, nigdy nie słyszałam, więc dla mnie tutaj też pewne ciekawe aspekty się pojawiają i zachęty do sięgnięcia właśnie po książkę. To może jeszcze coś naszym słuchaczom opowiedzmy, tak żeby właśnie zachęcić ich do poznawania tych lokalnych legend.
1: Z przyjemnością. Nie ukrywam, że w moim życiu też bardzo istotną rolę odgrywa muzyka i jestem bardzo ściśle związana z tańcem, ze śpiewem, też piszę teksty musicali. Pochwalę się może przy okazji, że już niedługo będzie można zobaczyć musical według mojego scenariusza o też tajemniczej nazwie Kwiat Paproci. Także zapraszam do Teatru Palladium. Tam młodzież z Teatru Tańca Warszawianka będzie właśnie ten musical wystawiała. Przepiękny spektakl, gdzie też oczywiście przemycam różne nasze, może nie, już nie mazowieckie, ale polskie tradycje, słowiańskie, słowiańską mitologię też odrobinę, ale spektakl bardzo współczesny i bardzo, bardzo nowocześnie zaaranżowany. To zapraszam. A wracając właśnie do mojej pasji, do muzyki, wyszukiwałam też takich historii związanych z tradycjami muzycznymi i odkryłam niesamowicie ciekawą rzecz, że u nas w Mińsku i w okolicach, też w Siedlcach, grano na takich tradycyjnych instrumentach, ligawkach. To była wielowiekowa tradycja grania na tych ligawkach i ona praktycznie w powojennej Polsce zupełnie została zatracona, ale odrodziła się dzięki staraniom lokalnych miłośników tradycyjnych instrumentów i za sprawą różnych konkursów też organizowanych w różnych miejscowościach regionu, między innymi w Siedlcach właśnie.
0: Tak jest.
1: Tak. No i sam ten instrument bardzo mnie zafascynował, bo to jest taka bardzo długa, do 4 metrów sięgająca rura zrobiona z drewna ze specjalnym ustnikiem i właśnie w czasie Adwentu muzycy, tacy samoucy, którzy uczyli się grania właśnie na tym instrumencie, wchodzili gdzieś wysoko na jakieś wzgórze albo na jakiś dach stodoły i w Adwencie w ten sposób budzili ludzi, ale tak naprawdę chodziło o budzenie sumień, tak? Czyli przygotowanie serc, przygotowanie się do przyjścia Chrystusa, po prostu do Bożego Narodzenia. Więc to była wielowiekowa, przepiękna tradycja. No i sięgam właśnie po nią i też napisałam legendę o muzyce budzącej ludzkie sumienia, gdzie przedstawiam dwóch legaczy, bo tak się nazywali ci muzycy, którzy grali na ligawkach, którzy w pewnym momencie niestety zaczęli ze sobą mocno rywalizować i się przegrywać nawzajem, to znaczy jedna ligawka z jednej wsi konkurowała z tą drugą ligawką z drugiej wsi, kto głośniej, kto piękniej. No i w pewnym momencie ligawki zamilkły. No to jest ten element magiczny, który w każdej legendzie musi się pojawić. Ligawki zamilkły, no i muzycy zrozumieli, że żeby grać, musi być między nimi zgoda. I może przeczytam fragmencik taki morał, bo też legendy są pisane prozą, natomiast też, ponieważ jestem również poetką, to starałam się też w każdej legendzie przemycić taki fragmencik wierszowany. I tutaj właśnie morał z tej legendy przeczytam Państwu. Ligawka to nie zabawka, lecz prawdziwy Boży znak, co porusza ludzkie serca, gdy sumienia ludziom brak. Służy tylko słusznej sprawie i od wieków głosi wszerz, że kto dobro w świat wysyła, temu dobro wraca wstecz. Kto dla własnej chwały trąbi i rozgłosu tylko chce, będzie jak ubogi rolnik, zbierze z pola jeną mgłę. Więc gdy dobrze coś potrafisz i talent do czegoś masz, użyj go, by innym pomóc. Wtedy to najpiękniej grasz.
0: piękny, piękny morał pięknej legendy. Magdalena Bernat Protasiuk była moim i Państwa gościem, a dzisiaj przede wszystkim mogliście Państwo usłyszeć o legendach, które są w książce pani Magdaleny A Rynek i Miasto Tajemnic, legendy i gawędy z Mińska Mazowieckiego. Dziękuję za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Discuss. Summer.
1: Magda Szewczuk, lokalne ośrodki kultury dbają o to, aby dzieci i dorośli nie nudzili się w czasie wakacji. Ciekawe propozycje na najbliższe dni ma m.in. Sokołowski Ośrodek Kultury.
2: 17 lipca o godzinie 19 zapraszamy na koncert na Trawniku. Na scenie wystąpi zespół Wojewoda Jams Experience, gwarantując wieczór pełen doskonałej muzyki, letniego klimatu i wyjątkowej atmosfery. 18 lipca o godzinie 21 zapraszamy na kino plenerowe i film Zupalnicy.
1: Mówi Aleksandra Maksymiuk, kierownik działu animacji w Sokołowskim Ośrodku Kultury. W czasie wakacji SOK organizuje również ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pełną ofertę zajęć znajdziecie na stronie internetowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
0: SK. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: odbytej w świątyni, król wyszedł i przyglądał się tej pięknej architektury tej bramy. I zachował się, to co jest istotne, zachowało się jedno ze źródeł ikonograficznych dotyczące bramy, to jest rysunek właśnie w zbiorach królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jest przechowywany w gabinecie rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Czyli brama musiała na nim zrobić wrażenie.
0: Z pewnością, bo pamiętajmy o tym, może nie wszyscy wiedzą, natomiast był to jeden z naprawdę z pierwszych obiektów klasycystycznych w ówczesnej Rzeczypospolitej. W tym samym czasie jeszcze finiszowano budowę tak naprawdę pierwszego kościoła klasycystycznego, czyli kościoła karmelitów na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Mówi się, że właśnie w historii sztuki, że była to pierwsza fasada klasycystyczna, a tu mamy tak naprawdę też bramę triumfalną, wzorowaną oczywiście na antycznej bramie, na antycznych bramach rzymskich triumfalnych. Ja to niegdyś swojego czasu w 2009 roku związałem jej powstanie z architektem Szymonem Bogumiłem Cugiem i dałem pewne takie odnośniki, z czego Cug mógł korzystać przy projektowaniu tej bramy. Więc generalnie pamiętajmy, że to było jedno z pierwszych dzieł klasycystycznych na terenie Rzeczypospolitej. Wówczas jeszcze w małej architekturze tak naprawdę panował późny baryk rokoko i w tym samym czasie na przykład powstawały ołtarze, rokokowe ołtarze do kościoła, dajmy na to kościoła w Sandomierzu, no, obecnie katedry. Więc to było naprawdę jak na Rzeczpospolitą rzecz, to była naprawdę rzecz nowatorska.
1: Co się stało z bramą później? Bo z tego co słyszałam, została rozebrana, bo była zbyt wąska najprawdopodobniej w 1941 roku.
0: Ja myślę, że to nawet pierwsza rzecz to była wąska. Niemcy realizowali plan Barbarossa, czyli atak na Związek Radziecki, na Rosję wówczas i chcieli mieć pełną przepustowość. Pamiętajmy, że żeby przejechał ciężki sprzęt, no to musiała być utwardzona nawierzchnia. Ta utwardzona nawierzchnia była właśnie, czyli obecna ulica Piłsudskiego i w stronę Starowiejskiej, więc aby ten sprzęt mógł przejechać, no to po prostu postanowiono to rozebrać. Jak widać z naszych ostatnich odkryć, nie rozebrano jej w pełni, zachował się fundament. Zachowały się także boczne aneksy, które były częścią elementarną tej bramy, niższe niż cała struktura bramy, natomiast one się zachowały i są odnowione i możemy je oglądać do dnia dzisiejszego.
1: Czy ta brama rzeczywiście była taką bramą wjazdową do miasta, czy jednak wjeżdżało się też od innej strony? Jak to wyglądało?
0: Oczywiście wjeżdżało się, główne trakty były oczywiście od strony Chodowa, był od strony Chodowa, od strony trakt warszawski, tak jak jest ulica Piłsudskiego, był wjazd od strony Brzeskiej, od strony ulicy Floriańskiej. Natomiast ona tak naprawdę rozdzielała nam, ona miała funkcję urbanistyczną taką, rozdzielała po pierwsze Starą Wieś, która była pierwotnym miejscem lokacyjnym Siedlec. Potem pełniła funkcję pewnego takiego zamknięcia rynku, bo w XVIII wieku na osi rynek utworzono w pewien sposób, można powiedzieć, nowy, za czasów jeszcze Kazimierza Czartoryskiego. Utworzono nowy rynek, powstał wówczas na osi kościół. Po prawej stronie, potem z czasem, oczywiście z fundacji Michała Fryderyka Czartoryskiego, powstał na środku rynku ratusz i po prawej stronie kościoła powstała plebania. Plebania była budowana do 1775 roku i tak naprawdę już wówczas, jak finiszowano budowę plebanii, zaczęto budowę bramy dzwonicy, która zamykała północną część wschodniego skrzydła wschodniej ściany rynku. Mhm. Więc ona była takim pandan dla plebanii, czyli odpowiednikiem. No i oczywiście pełniała również funkcję dzwonnicy, ale też wydzielała jakby tą przestrzeń starej wsi od przestrzeni stricte miejskiej, taką, która została już w XVIII wieku tam zakładana, prawda? I z czasem

0: Czasem tam ta zabudowa się powiększała.
1: Wiem, że gdy fundamenty tej bramy zostały odkopane, to widziałeś, jak to wygląda. Czy możesz coś o tym powiedzieć? Co też się stało z tymi fundamentami? Bo wiem, że zostały zakopane ponownie, ale czy jakaś część została zabrana stamtąd?
0: Weźmy pod uwagę praktykę archeologiczną. Mamy cała ta w ogóle inwestycja, bo to nie tylko samo odkrycie fundamentów bramy dzwonnicy, ale także wcześniej odkrycie bruku było przewidziane. Inwestycja była przygotowywana w czasie COVID-u i była robiona w oparciu o specustawę drogową. Więc według tej specustawy to konserwator nawet za bardzo nie musi być powiadamiany. Niestety tak prawo polskie działa, że specustawy w zasadzie są ponad wszystkim. Natomiast rzeczywiście konserwator w pewnym momencie już i do samego bruku, który był wiadomy, że jest. Fundamentów bramy chyba wcześniej nie odkryto. Jakiś to chyba w takim dłuższym dystansie, więc nie znano jakby tego. Chociaż można było też teoretycznie przewidzieć, że one mogą tam istnieć. Natomiast kiedy inwestycja doszła jakby do tego etapu, no to po prostu zostało odkryte i archeolog, który nadzorował, powiadomił oczywiście konserwatora zabytków i ten wstrzymał pracę. To jest istotne, bo ta procedura działa. Działa ona zarówno w innych sytuacjach, także jeżeli budujemy autostrady, prawda, budujemy wszelkie drogi szybkiego ruchu, to zawsze przy tych inwestycjach jest nadzór archeologiczny i on jest, nawet Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ma swojego archeologa na stanie tam, na etacie, który po prostu też te rzeczy pilotuje. Więc jest to coś, co po prostu jest formalnie już przerobione i po prostu wielokrotnie tego typu rzeczy się działy. No, my mamy tutaj w tym momencie tkankę miejską i również jak się okazało, że odkryto fundamenty, no to konserwator wojewódzki wstrzymał pracę wtedy na tym odcinku inwestycji. I teraz tak, no i trzeba było zobaczyć przede wszystkim, przynajmniej do pewnego stopnia przebadać to. No, czyli archeolodzy tak naprawdę, pani Bożena Bryńczak i z zespołem wykopała tak naprawdę, odkopała ten fundament po jednej ze stron, żeby określić tak naprawdę głębokość posadowienia fundamentu. Doszli tam do 1,5 metra głębokości. To było zrobione ze strony zachodniej bramy. Natomiast co ciekawe wyszło tak naprawdę, poza tym 1,5-metrowym, dosyć głęboko, 1,5-metrową głębokością, to wyszły nam łuki, które tak naprawdę no, nikt nie spodziewał się, że konstrukcja fundamentu może być w ten sposób zaaranżowana, bo pod głównymi pod przelotami, czyli tak naprawdę głównym przelotem bramnym, tym szerokim i dwoma furtkami, nie zastosowano pełnego fundamentowania, tylko zastosowano łuki odciążające sklepienie, czyli takie łuki sklepienne. I to jest dosyć ciekawe, no bo po pierwsze to oszczędza cegłę, natomiast też w przypadku, myślę, że ta konstrukcja sklepienna taka troszeczkę powoduje, że masa fundamentowa nie byłaby, gdyby były jakieś fundament osiadał w jakiejś części, no to tutaj taki gruby być może nie powodowałoby to pęknięć, bądź też mniejsze pęknięcie. No, nie wiemy do końca, dlaczego zastosowano tę metodę, natomiast z pewnością nie wymagała ona takiej ilości cegieł, gdyby było to pełne fundamentowanie. Z całego tego fundamentu zachowało się tak naprawdę 2/3 bramy, bo północna skrajna część została zniszczona podczas budowy różnych instalacji. Tam jest studzienka kanalizacyjna i być może to było na początku XX wieku, jeszcze przed wojną, II wojną światową. Nie wiemy, kiedy sieć została poprowadzona. Natomiast z pewnością spowodowało to, musiało to spowodować to, że ta północna część tego fundamentu nie zachowała się i widać to było zresztą na miejscu. Więc mamy 2/3 fundamentu bramnego. Przede wszystkim z tym głównym łukiem, który był pod przelotem głównym bramy. I tam jest to ciekawe, bardzo fajnie układały się warstwy sedymentacyjne piachu. I to jest dosyć ciekawe, bo oni to budowali na piachu prawdopodobnie, ale później w jakiś sposób woda też, która penetrowała przestrzeń drogi, jeszcze wówczas przecież przepuszczalną, no bo mówimy tutaj o XVIII wieku, gdzie były kamienie i żwir, no to prawdopodobnie tak jakoś bardzo ciekawie to ułożyła tą i bardzo widać warstwy sedymentacyjne, kiedy ten piach tak jakoś tak w ciekawy sposób się ułożył, a za to pod bocznymi przejściami mamy tak naprawdę, nie wiemy z jakiego to jest okresu, natomiast mamy w jednym, prawdopodobnie z początku XX wieku, mamy takie plomby betonowe, tak jakby plomby konstrukcyjne, które podtrzymywały łuk nad łuk arkady, tej nad przejściem bocznym. Mhm. Dziwne to jest troszeczkę z punktu widzenia, że z punktu widzenia konstrukcyjnego podpierałbym ten łuk główny, bo on był szerszy, po pierwsze szerszy i miał większy nacisk, bo przez przejazd główny przejeżdżały ciężkie samochody, przejeżdżały jeszcze przed wojną, prawda? Więc nie wiemy, czemu w taką konstrukcję zastosowano i kiedy i z jakiego okresu są te plomby. Z jednej strony ta plomba jest betonowa, z drugiej strony od strony dawnej starej wsi, a czyli od strony wschodniej ona jest ceglana. Więc to są takie niuanse, które zostały wychwycone podczas tych prac archeologicznych. Myślę, że w ogóle tak naprawdę dopiero będziemy wiedzieli, jak już te rzeczy zostaną przeanalizowane. Archeolodzy w tym momencie już przecież zasypali to. Jest to tradycyjna procedura, tak jak mówiłem, w przypadkach dróg, budowy dróg, że po prostu te rzeczy są później zasypywane. Natomiast ważna jest ta dokumentacja, która powstaje w trakcie prac archeologicznych.
1: I trzeba podkreślić, że te mury w bardzo dobrym stanie się zachowują.
0: Tak. Tak naprawdę nie było żadnych... Nie odnotowałem, tak jak przyglądałem się temu, nie odnotowałem żadnych większych spękań, tych, zwłaszcza tych łuków konstrukcyjnych. Tam oczywiście widać, że cegła jest 30-centymetrowa, to jest taka typowa 18-wieczna cegła. Ona się też nie zlasowała, nie w jakimś tam dużym stopniu, więc ten stan fundamentów był przez wieki w zasadzie zachował się w stanie bardzo dobrym. Poza tą częścią oczywiście rozebraną, którą rozebrano pod inwestycje sieciowe, czyli studzienki, pod kanalizację i tego typu inne rzeczy.
1: Myślę, że warto tu też wspomnieć, że brama to była jedna z pierwszych, a może w ogóle pierwsza realizacja taka budowlana, którą zakończyła Aleksandra Ogińska.
0: Tak, właśnie, to tak jak mówię, ona zastała bramę już wybudowaną, ale nie otynkowaną, więc ona też to ukończyła i wykorzystała tą bramę, prawda, tak jak mówiłem, na przyjazd króla, ale wiadomo, że król, myślę, że generalnie weźmy pod uwagę, że brama też stała się potem pewną inspiracją, na przykład jak będziemy w Piszczacu, bardziej tam na wschód pod Białą Podlaską, no to tam wybudowano na wzór siedleckiej bramy na przykład też dzwonnicę parafialną i bramę wejściową na teren kościoła. I to jest ewidentnie już realizacja koniec XIX, początek XX wieku, natomiast ewidentnie jest wzorowana na tej siedleckiej. Więc też było pewną taką inspiracją dla innych architektów, można tak powiedzieć.
1: Gdy napisaliśmy w naszym portalu o tym, co się działo po odkopaniu fundamentów bramy, wielu mieszkańców pisało w komentarzach, że chcieliby, żeby brama została odbudowana. Czy uważasz, że to jest w ogóle możliwe?
0: Przede wszystkim ja też chciałbym, żeby brama została odbudowana, natomiast kiedyś wyraziłem swoją opinię na ten temat. Pamiętamy cały komitet, który się zebrał przed 2018 rokiem. Miał 2018 rok odzyskania, rocznica odzyskania niepodległości miało być takim czasem, kiedy na ten 2018 rok miałaby zostać odbudowana brama. I ten komitet chyba się ukonstytuował około 2016. Powstawały pierwsze projekty odbudowy bramy. Natomiast nie jesteśmy w stanie, według mojej oceny, jeżeli chcemy, żeby to było rzetelnie, a chcemy, no to nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom obecnej i technologii, jakimś prawom związanym z kształtowaniem dróg. I nie jesteśmy w stanie naprawdę zrobić tam ruchu dwupasmowego, przelotowego w obrębie tej bramy, a takie były pomysły. Do posunięć, rozszerzeniem, wtedy wówczas były takie pomysły, żeby rozszerzyć przelot główny nawet do 5 metrów. Natomiast bez straty jakości architektonicznej. Pamiętajmy, że ta brama jest, to jest to inspiracją, są bramy antyczne, które mają swoje określone proporcje, które po prostu zawsze to funkcjonowało w oparciu o proporcje. I jeżeli ma to być zrobione w sposób solidny, to rzeczywiście tak naprawdę trzeba zamknąć tam ruch w obrębie, może nie całkowicie, bo przecież tak jak widzimy teraz, w jakiś sposób przez ten krótki odcinek czasu w Siedlcach funkcjonował mimo wszystko ruch, a była jeszcze zamknięta ulica i Floriańska, i Piłsudskiego. Mhm. Może po prostu zrobić taki skręt z wjazd z Floriańskiej i Piłsudskiego bez przejazdu w prawo. I wtedy ten odcinek przy kościele zamknąć, pomyśleć o tym, znaleźć jeszcze jakieś możliwe objazdy, czy też chyba planowana jest jakaś obwodnica też na kolejnym odcinku Siedlec, więc jeżeli to się uda, zadzieje, jeżeli te wszystkie elementy będą zrealizowane, to może jest szansa na to, aby przywrócić ten obiekt. Przynajmniej, a jeżeli już musi być jakiś przelot, no to niech on będzie w jedną stronę, bo tam było około chyba 3 metrów bodajże. Główny przejazd bramy miał około 3 metrów szerokości. Natomiast według mojej oceny, jeżeli ma być ona odbudowana, to niech ona będzie odbudowana w formie taką, jaką, w jakiej była, a nie tworzenie jakiś hybryd. Już w latach 50. w swojej książce tej zamieściłem rysunek. Był pomysł w latach 50. o odbudowę bramy dzwonnicy. Już w 50. XX wieku miałaby to być odbudowa bramy na cześć Armii Czerwonej. I tam jest w ogóle bardzo dziwna hybryda, bo tam jest zrobiony ruch oczywiście na dwie strony, czyli dwa łuki, mniej więcej takie same, i tylko w jakimś niewielkim stopniu nawiązuje to do historycznej budowli. A tak naprawdę tylko taka odbudowa w formie historycznej ma sens, bo my mamy naprawdę w świecie, w Polsce mamy wiele pastiszy takich, które po prostu nie powinny się z punktu widzenia konserwatorskiego zadziać się. Wydaje mi się, że tylko rzetelna odbudowa ma sens, i tak robią wszędzie na Zachodzie. Niemcy do tej pory odbudowują po II wojnie światowej swoje państwo, ale to jest tylko i wyłącznie w oparciu o rzetelne badania i w oparciu o fakty historyczne, czyli jakby o ikonografię historyczną, o to, co mamy w spuścizie, ale odbudowują to, starają się przynajmniej, żeby wyglądało tak, jak to było pierwotnie, prawda? Więc ja zachęcam, ale myślę, że to jeszcze minie trochę czasu, zanim takie decyzje władze miasta podejmą, bo naprawdę z tym ruchem to trzeba coś zrobić. Jeżeli to odbudowa bramy ma mieć sens, to nie w formule poszerzania otworów przelotowych i zmian kubatury, bo to zmienia wszystko, zmienia to proporcje, zmienia to charakter obiektu i tyle, co mam do powiedzenia na ten temat.
1: No ja się zgadzam, też nie wyobrażam sobie, żeby to poszerzać. Wydaje mi się, że powinno być po prostu coś wykombinowane z tą zmianą organizacji ruchu. No też wiem, że to może spowodować jakieś większe utrudnienia, no ale rzeczywiście w trakcie jakichś prac remontowych w tym rejonie jednak kierowcy dali sobie radę, więc można
0: ale
1: pomyśleć.
0: Pamiętajmy, że były wakacje, było poza sezonem szkolnym i to może też wpłynęło na to, ale też były niepochlebne komentarze, żeby najlepiej to te fundamenty zasypać i szybko otworzyć ruch, bo po prostu jest widać ten problem, ale tak jak analizuję też może to, jak, bo sam wożę czasami dzieci do szkoły, zdarza się. Więc te bardzo są w okresie około godziny 8, to te korki są ogromne i około godziny 16 po pracy, jak ludzie kończą pracę, też są korki ogromne. Nie wiem, jak my to załatwimy wszystko. Mhm. Natomiast uwarunkowania są takie tej odbudowy i zachęcam do starania się rozwiązać ich.
1: No myślę, że tak społecznie bardzo wiele osób popiera to, że chciałoby odbudowy tej bramy, jednak to jest zabytek i to taki nie byle jaki.
0: I natomiast jeżeli ma być odbudowane, to też nie we współczesnej technologii, tylko po prostu odtwarzającą tą technologię, która była. Pamiętam, jak rozbierali noclegownię na Łukasińskiego. Była taka sugestia, że cegła z tej noclegowni właśnie miałaby pójść na odbudowę bramy. No nic, ani cegły nie ma, ani bramy nie ma. Tak więc ani obiektu przede wszystkim pięknego nie ma, bo noclegownia przy Łukasińskiego była jednym z, poza katedrą, była jednym z piękniejszych obiektów takiej wykonanych z cegły licowej, z bogatym detalem architektonicznym, więc nie ma obiektu, nie ma bramy, nie ma cegły. Tyle mogę powiedzieć.
1: A też warto podkreślić, że brama kiedyś pełniła taką bardzo ważną funkcję w mieście. Tam się odbywały różne ważne uroczystości miejskie.
0: Tak, mamy chociażby wizytę Piłsudskiego tam na tym placyku przed bramą właśnie arcybiskup Przeździecki witał chociażby marszałka Piłsudskiego podczas jego wizyty w Sielcach, więc to była rzeczywiście scenerią dla wielu, wielu wydarzeń historycznych. W obrębie pomieszczeń tych, które się zachowały do dnia dzisiejszego, tam oczywiście one pełniły pewną funkcję dla parafii. W pewnym momencie było mieszkanie kościelnego czy organisty w jednym z nich, a w drugim tak zwany, w cudzysłowie może, Urząd Stanu Cywilnego, bo tam właśnie spisywano wówczas i trzymano księgi nie tyle parafialne, bo księgi w przypadku małżeństw były robione duplikaty, prawda? Ale tam też taką funkcję też jeden z tych budynków w pewnym okresie pełnił. Więc to, że one przez wiele, wiele lat były niszczone, ja pamiętam któreś wybory, obdrapane budynki, zaklejone były plakatami wyborczymi, po prostu, no to cieszmy się, że miasto stanęło, miasto, parafia też, bo to te budynki należą do parafii, z tego co pamiętam, stanęły na wysokości zadania, że zostały one odnowione. Natomiast w obrębie tego pasa, z tego co słyszałem, to planowane jest też uczytelnienie tej bramy, szerokości bramy dzwonnicy w asfalcie, więc to byłoby taki też komponent, który przy modernizacji w ogóle całej tej drogi odpowiadał jakby też i wskazywał na tą historyczną, że coś w tym miejscu było. No oczywiście ktoś, kto jest bardziej świadomy i interesuje się historią miasta, no to będzie wiedział, że tam jest brama. Natomiast ktoś, kto przychodzi, no to ktoś, kto jest spoza Siedlec, ktoś, kto przyjeżdża, tylko będzie miał uczytelnienie coś, że coś w tym miejscu było, prawda? Że nie jest to, ten pas drogowy nie jest taki od zawsze. Bo rzeczywiście w tym momencie te dwa pomieszczenia, które są zachowane, jak osoba jest nieświadoma, no to nie wie, czy tam coś mogło istnieć poza nimi. Nie?
1: A już tak odbiegając od tematu bramy miasta, chciałam wspomnieć o czymś, co zobaczyłam ostatnio na twoim fanpage'u na Facebooku, który funkcjonuje bardziej jak portal informacyjny, gdzie można się dowiedzieć wielu ciekawych informacji o historii Siedlec. Fanpage nazywa się Siedlce w kręgu sztuki. Jestem pewna, że niektórzy nasi słuchacze na pewno go znają. Pojawiła się tam informacja, że w Siedlcach istniały kiedyś wały obronne. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, a nie miałam pojęcia, że takie wały istniały. Podobno fragment tych wałów można było jeszcze do niedawna oglądać naprzeciwko więzienia, tam gdzie kiedyś znajdował się stadion miejski, obecnie mieści się galeria handlowa i po prostu trybuny tego stadionu znajdowały się na takim wale, który już obecnie nie istnieje. No, myślę, że dla mnie to było dużą ciekawostką i też mam nadzieję, że będzie ciekawostką dla kogoś, kto teraz usłyszy, a nie wiedział, że Siedlce miały takie wały.
0: Oczywiście, to jest to nawet może nie obrony, tylko wały celne, bo chodziło o to, żeby wjeżdżając do Siedlec, uiszczać opłatę celną. I teraz ostatnio przeglądając archiwalia jeszcze znalazłem, okazuje się, że od strony zachodniej ten wał był przenoszony, bo pierwotnie wał był tak, jak idzie ulica Wojskowa. A jak zaczęto budowę zakładu karnego w 1841 roku, no to po prostu ten wał został przeniesiony za zakład karny, tam gdzie jest obecnie odcinek ulicy Wałowej, prawda? Bo to jest od nazwy. Wówczas było 5 wjazdów do Siedlec, i gdzie stały rogatki, i uiszczano opłatę celną, aby móc po prostu korzystać z jarmarków i sprzedawać swój towar, prawda, na rynku siedleckim. Więc to było, że nie wiem, czy to wszystkie miasta, natomiast myśmy były oczywiście, w XVIII wieku było to miasto prywatne, potem było to miasto gubernialne, i więc też myślę, że to z tego wyniknęło, że było to pewien takie centrum, ośrodek centralny tutaj tych ówczesnej guberni siedleckiej, i gdzie właśnie te targi się odbywały liczne, i z tego korzystano po prostu, pobierając cło.
1: Myślę, że też na zakończenie warto dodać, że więcej o architekturze Siedlec, o wałach, bramie i innych lokalnych zabytkach można się dowiedzieć z Twoich książek.
0: Zachęcam po pierwsze do śledzenia portalu na Facebooku Siedlce w kręgu sztuki, i zachęcam do spojrzenia do książki, którą można nabyć w Bibliotece Miejskiej. Została wydana w 2023 roku. Właśnie dzięki wsparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach i Urzędu Marszałkowskiego. I tam wiele informacji na temat nie tylko XVIII-wiecznych Siedlec, ale także i perełek w regionie możemy znaleźć. A sam portal internetowy jest pewną prowadzoną przeze mnie kontynuacją tych działań, które rozpocząłem w 2023 roku, wydając publikacje. Staramy się informować na bieżąco, ale też pokazywać prace konserwatorskie, które są realizowane w trakcie, i spotykamy się z różnymi konserwatorami, którzy opowiadają o tych działaniach. Tak więc zachęcam i polecam. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za chwilę uwagi.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że gościem Radia SK Siedlce był Piotr Ługowski, badacz XVIII-wiecznych Siedlec i architektury XVIII wieku.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, czas na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. rozmowa z Pauliną Ładosz. To nastoletnia wokalistka z Węgrowa, która nagrała swój debiutancki singiel. Sama skomponowała do niego muzykę i napisała tekst. W dzisiejszym magazynie również o ekodoradcach. To specjaliści, którzy mieszkańcom naszego regionu pomogą dobrać odpowiednie źródło ciepła. A na koniec o młodzieżowej wspólnocie mieszkaniowej.
2: SK Siedlce.
4: Nazywam się Paulina Ładosz. Dzisiaj w studiu Eski gościmy młodą, zdolną wokalistkę z naszego regionu, a konkretnie z Węgrowa, czyli tutaj pobliska miejscowość. No i Twoja wizyta w studiu Eski jest, można powiedzieć, spowodowana tym, że na YouTubie jest już do odsłuchania, obejrzenia Twój teledysk. Piosenka z Twoim tekstem, to warto podkreślić, a Ty masz dopiero 14 lat.
5: Ukazał się mój autorski singiel. Napisałam go w sumie już rok temu, ale teraz właśnie sfinalizowałam wszystko i wyszedł.
4: No to powiedzmy trochę o tym singlu, tytuł singla, gdzie go można obejrzeć, jaki jest jego tytuł.
5: Tak, tytuł mojej piosenki to Kropka nad i. Po prostu ten tytuł wyszedł z tego, że w tekście, tam w refrenie jest właśnie postawię kropkę na D, no, że sfinalizuje to, że w końcu mi się wszystko uda. Możemy cię wszędzie słuchać na wszystkich streamingach, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, wszędzie.
3: Co trzeba wpisać, żeby znaleźć twoją piosenkę poza tytułem?
5: Wystarczy wpisać kropkę na D Paulina Ładosz i myślę, że bez problemu znajdziecie.
3: No to oczywiście zachęcamy, żebyście znaleźli i posłuchali. W jakiej stylistyce jest utrzymana twoja piosenka? Bo my w radiu jesteśmy trochę w takiej niewdzięcznej roli. Mówimy, ale nie możemy pokazać. Jaki styl muzyczny lubisz i jak byś określiła styl muzyczny swojego utworu?
5: Myślę, że to jest taki całkowity pop. To jest muzyka popularna, to jest muzyka, która teraz leci po prostu w radiu. Każdy myślę, że znalazłby coś, co w tej piosence by się podobało. No i tyle.
3: Słowa napisałaś samodzielnie. A kto skomponował muzykę do piosenki?
5: Ta piosenka powstała z pomocą Macieja Moszyńskiego. Ja napisałam tekst i muzykę też pisałam, natomiast on stworzył cały beat, wszystko, muzykę sfinalizował, po prostu produkcję.
3: Jak w ogóle doszło do tego, że masz ten swój, no chyba wymarzony, autorski singiel? Na pewno od dawna swój głos szkolisz. No myślę, że do napisania tekstu piosenki też musiałaś się w jakiś sposób przygotować. No to skąd ta muzyka w twoim życiu? Czy ty masz wykształcenie muzyczne? Czy to jest po prostu pasja, którą gdzieś tam rozwijasz w wolnych chwilach?
5: Ja śpiewam i gram na pianinie od już 6 roku życia, można powiedzieć. Na początku gdzieś tam właśnie u mnie w Węgrowie uczęszczałam na zajęcia z pianina, ze śpiewania. Potem już jak poszłam do pierwszej klasy podstawówki, to poszłam do szkoły muzycznej tutaj właśnie w Siedlcach. I też zaczęłam uczęszczać na śpiew tutaj w Siedlcach do pani Magdaleny Chmos, Sulej. No i tak to się zaczęło i do tej pory śpiewam i właśnie teraz wydaję piosenkę, więc niesamowite.
3: Piękna, można powiedzieć, historia. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o tym również, że no w konkursach i różnych programach telewizyjnych też się sprawdziłaś i to z sukcesami. Warto, myślę, się przy tej okazji pochwalić tymi swoimi sukcesami muzycznymi, bo to, że masz 14 lat, to nie świadczy o tym, że nie można było ciebie wcześniej już usłyszeć, czy tutaj w bliskiej okolicy, czy nawet w ogólnopolskiej telewizji.
5: Tak, ja cały czas próbuję, ja już od 10 roku życia właśnie próbuję w telewizji. Byłam, jak miałam 10 lat, w The Voice Kids, w czwórce. No tam wystąpiłam w przesłuchaniach w ciemno, potem też rok później do szansy na sukces próbowałam. Wystąpiłam w odcinku, potem już tylko występuję w odcinku, dalej już nie przeszłam. Ale to i tak była niesamowita przygoda. Ja poznałam ludzi, do których teraz mam kontakt, z którymi nadal utrzymuję kontakty i bardzo ich lubię.
3: No i pytanie o przyszłość, o plany muzyczne. Jest ten, można powiedzieć, debiutancki utwór, tak? Ta piosenka twojego autorstwa. No ale myślę, że gdzieś tam dużo dalej wybiegają twoje myśli. Gdzieś tam myślę, że te marzenia muzyczne no gdzieś idą w stronę może profesjonalnego śpiewania w przyszłości, nagrywania kolejnych utworów.
5: Ja bym bardzo chciała, to jest takie moje marzenie, żeby się spełnić muzycznie. Ja bym bardzo chciała wydawać piosenki, tylko to też zajmuje dużo czasu. Ja na razie chodzę ze szkoły, ja nie myślę na razie o tym, żeby robić wielką karierę, bo to jest, uważam, za wcześnie jeszcze. Ale bardzo bym chciała. Ja bym bardzo chciała robić jakieś koncerty, bardzo bym chciała wydawać muzykę. Chcę, żeby ludzie się kiedyś bawili do mojej muzyki, chcę, żeby lubili ją słuchać, żeby mieli ją cały czas na słuchawkach, żeby mieli na Spotify'u. Bardzo bym tego naprawdę chciała. No i mam nadzieję, że to się kiedyś uda.
3: Na razie jesteś bardzo młodą osobą, więc myślę, że tutaj w tej twojej przygodzie muzycznej bardzo też liczysz na pomoc bliskich ludzi. Myślę, że przede wszystkim rodziców.
5: Tak, rodzice to jest dla mnie wsparcie numer jeden. Naprawdę bardzo jestem im wdzięczna za wszystko, co się stało w moim życiu, za wszystko, za wszystkie te sukcesy muzyczne, bo to oni ze mną jeździli na konkursy i dalej jeżdżą. To oni właśnie pomagają mi dalej rozwijać siebie. Dzięki nim też nagrałam tą piosenkę, bo gdyby nie oni, to bym jej pewnie nie nagrała, bo tata mi zaproponował, żebyśmy napisali właśnie do wytwórni FMB Records, żebyśmy nagrali tą piosenkę, więc gdyby nie on, to pewnie nie nagrałabym tej piosenki, więc też jestem bardzo wdzięczna za to.
6: Warto mieć wsparcie w najbliższych, to daje, no myślę, że też takie ukojenie w jakichś gdzieś tam trudniejszych chwilach, kiedy jesteś zmęczona, no bo ta praca gdzieś tam nad piosenką, wyjazdy na konkursy, no nie oszukujmy się, to zabiera czas, czasami może sen i trzeba to łączyć właśnie z nauką w szkole, więc chyba bardzo ważne jest to wsparcie.
5: Oczywiście, że jest bardzo ważne, ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna i ja zawsze z wszystkimi problemami mogę po prostu rozmawiać z moimi rodzicami. Wczoraj miałam koncert u mnie właśnie w Parku Armii Krajowej w Węgrowie i ciekawostka, wczoraj zjadłam rano 2 naleśniki i rosół i tak byłam do 20, bo cały po prostu wczoraj dzień miałam koncerty i naprawdę było ciężko, ale dałam radę, bo miałam bardzo duże wsparcie i to się liczy.
6: Oczywiście, że tak. Chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje muzyczne inspiracje. Czy masz muzycznych idoli, wokalistów, wokalistki, na których się wzorujesz albo których muzyki lubisz słuchać na co dzień po prostu?
5: Ja bardzo lubię słuchać, zwłaszcza teraz, Amy Winehouse. Jest to artystka, no, która już niestety nie żyje, ale no naprawdę, jej muzyka bardzo mną rusza, bardzo lubię słuchać jej piosenek. Też z niektórymi piosenkami się mogę trochę utożsamić. Naprawdę, to jest moja taka artystka, którą cały czas teraz słucham.
6: Myślę, że na koniec naszej rozmowy takie życzenia ode mnie, myślę, od radia SK Siedlce. Powodzenia na tej muzycznej drodze. Walcz o swoje marzenia, nie poddawaj się, no i czekamy na kolejne piosenki.
5: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że dalej będę wydawała muzykę.
6: Dziękuję pięknie.
5: Dziękuję.
2: SK Siedlce.
3: Eksperci pomogą mieszkańcom Siedlec i regionu przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom doradzą w kwestiach energetycznych i w pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. W gminach na naszym terenie można korzystać już z pomocy ekodoradców. Więcej o projekcie mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak oraz Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
7: Zmiana jest trudna dla każdego i to każda zmiana, a myślę, że zmiana dotycząca sposobu ogrzewania jest dodatkowo trudniejsza ze względu na poczucie niepewności, które nam towarzyszy, ale też i zalew informacji, czasami nieprawdziwych, czasami prawdziwych. Wiemy, co się dzieje, czy też co się wydarzyło w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To zaburzyło też rynki nośników energii, w związku z tym rosły koszty i to na pewno utrudnia mieszkańcom podjęcie decyzji o wymianie urządzenia grzewczego. Natomiast tutaj skala wyzwania też na pewno robi swoje. 300 tysięcy kopciuchów do wymiany. My zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest proces, który będzie trwał. Natomiast on się już rozpoczął i dobra wiadomość jest taka, że co roku na Mazowszu wymienia się ponad 20 tysięcy kopciuchów rocznie. W związku z tym tempo mogłoby być szybsze, ale i tak jesteśmy zadowoleni, dlatego że wymiana tylu tysięcy kopciuchów już wpływa na poprawę jakości powietrza. Od 2 lat cieszymy się tendencją, która pokazuje, że jakość powietrza się poprawia. Natomiast żeby ją utrzymać, żeby to powietrze było czyste w sposób ciągły i niezakłócony, no to musimy ten proces dokończyć. Dlatego też sieć ekodoradców, którzy mają wspierać wymianę kopciuchów, czy też w ogóle transformację energetyczną. Generalnie oferuje rynek i tutaj pomysłów i technologii jest bardzo dużo. Mówimy od pomp ciepła aż po kotły na pelet. Jest także możliwość wymiany urządzeń na urządzenia gazowe, ale coraz głośniej się mówi o elektryfikacji, czyli o tym, że jednak zasilanie czy też produkcja energii cieplnej z prądu jest tą energią bardzo dobrą, ciepłą i czystą. Oczywiście, jeżeli zepniemy cały proces transformacji energetycznej w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii, bo wtedy będziemy mogli mówić o niskoemisyjnej energii. Natomiast musimy pamiętać, że wymiana kopciucha to nie jest jedyny element całej transformacji energetycznej. Przede wszystkim musimy zapewnić właściwą efektywność energetyczną budynków, czyli z jednej strony przeprowadzenie termomodernizacji po to, żeby uzyskać jak najlepszą efektywność urządzeń grzewczych. Wtedy będziemy mogli naprawdę obniżyć rachunki za ogrzewanie, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, co dla wielu się dzisiaj wydaje niemożliwe, żeby ponosić niskie koszty ogrzewania tym sposobem, ale wszelkie wyliczenia i analizy pokazują, że jest to możliwe, jeżeli mamy dobrą termomodernizację, dobrą efektywność energetyczną budynku, a tutaj mamy też wsparcie w przepisach Unii Europejskiej, nowa dyrektywa budynkowa wchodzi w życie, która ma właśnie podnieść standard budynków po to, żeby mniej zużywać energii.
8: Już jest w tej chwili 91 zatrudnionych ekodoradców, ma być docelowo 117, ale już wiem, że najprawdopodobniej projekt będzie ewaluował, bo coraz częściej zaczepiają mnie włodarze gminy, pytają, czy mogą do tego projektu dołączyć. To jest projekt autorski samorządu województwa mazowieckiego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza. Całość 137 milionów złotych. No oczywiście wkład własny trzeba było tutaj zapewnić, więc gminy i samorząd województwa. Ale przede wszystkim ważna jest idea. Ważne jest to, że chcemy na Mazowszu stworzyć taką sieć ekodoradców, wyposażyć ich w odpowiednie instrumenty. Instrumenty zarówno jeśli chodzi o wiedzę, ale też instrumenty, które pomogą im w tym, żeby doradzać poszczególnym mieszkańcom, gdzie trzeba i w jaki sposób na przykład docieplić dom albo zainstalować dodatkowe ogrzewanie po to, żeby można było jak najbardziej dbać o czyste powietrze. Pamiętajmy o tym, że bardzo często pojawiają się firmy, które chcąc zachęcić do zakupu swoich urządzeń, no, czasami mijają się z prawdą. Taki ekodoradca, który będzie zatrudniony w gminie, ta porada jest bezpłatna, ale taki ekodoradca ma mieć rzetelną wiedzę na temat tego, co trzeba zrobić, żeby z jednej strony dbać o środowisko, ale z drugiej strony też o ciepło dla mieszkańców. I ma taki ekodoradca mieć również wiedzę na temat, gdzie można pozyskać środki, żeby jak najmniej kosztowało to mieszkańca. Mamy nadzieję, że z jednej strony oczywiście takie doradzanie to jest takie sedno, że mieszkańcy będą wiedzieli, że tu bezpiecznie można zasięgnąć poradę, ale z drugiej strony też chcemy, żeby ekodoradcy docierali do mieszkańców i też pokazywali, jak ważna jest współpraca właśnie mieszkańców z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi po to, żebyśmy wspólnie dbali o czyste środowisko. No tak, pamiętajmy, że mieliśmy program Czyste Powietrze z poziomu rządowego. Mamy programy, które są skierowane właśnie na dbanie o czyste powietrze. Mamy Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego ciepła. Program ten właśnie powstał, widząc, że niektórzy nie mają na wkład własny do programu rządowego Czyste Powietrze i tam, gdzie naprawdę no, te środki były niewystarczające na wkład własny i mieszkańcy nie mogli sobie pozwolić na dołożenie do złożonego wniosku na czyste powietrze, to my jako samorząd województwa poprzez gminy oczywiście dokładaliśmy ten wkład własny. Chcieliśmy pokazać, że tym najbiedniejszym pomożemy, a ci, którzy chcą sami, bo wiedzą o tym, jak ważny jest nośnik ciepła, którego używają i sami chcą wymienić, też chcemy, żeby ekodoradca doradził doradził i doradził, żeby to było jak najbardziej ekonomiczne i jak najbardziej efektywne i jak najbardziej przyjazne środowisku.
9: Praca ekodoradcy ma bardzo pozytywny odzew w naszej społeczności. Przede wszystkim chodzi o konkretne wsparcie mieszkańców, którzy planują jakieś inwestycje. Ale ważna jest też edukacja. Nasz ekodoradca bywa w szkołach kilka razy w roku. Bywa na spotkaniach kół seniora. Organizujemy spotkania z mieszkańcami, którzy planują inwestycje, wymianę źródeł ciepła i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jest dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy i to bardzo cieszy. Te działania są czasem niestandardowe, bo choćby ta instalacja, która w tej chwili jest przy szkole w Zbuczynie, takie wielkie płuca, to jest coś, co wszystkich interesuje, ale z drugiej strony inspiruje do inwestycji mieszkańców, inspiruje władze gminy do różnych działań, które się wpisują w transformację energetyczną na poziomie lokalnym. Na listopadowej sesji podejmujemy uchwałę o utworzeniu spółdzielni energetycznej. To jest nowość na naszym terenie, ale taka nowość, która ma nam dać realne korzyści finansowe i przede wszystkim wpływać na to, co ludzie myślą i robią w obszarze czystego powietrza, ekologii.
10: Jacek Kędzierski, ekodoradca, Urząd Gminy Zbuczyn. Trudną sprawą jest zmiana mentalności naszych mieszkańców, dlatego że każdy ma jakieś swoje wyobrażenia. Dlatego my, chcąc pokazać ludziom tak naprawdę naocznie, jak wyglądają sprawy zanieczyszczenia powietrza, współpracujemy z Polskim Alarmem Smogowym i właśnie na terenie naszej gminy, gminy Zbuczyn, od tygodnia stoją tak zwane mobilne płuca, gdzie każdy może podejść, zobaczyć, jak one zmieniają się w czasie. Na początku były śnieżno-białe, prawda? Natomiast no, po tygodniu już delikatnie widać, że tak ładnie nie jest. A po co nam to jest? Przede wszystkim po to, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli coś, czego nie widać na bieżąco. Coś, co, o czym mówimy bardzo dużo, o smogu, o niskiej emisji, o pyłach, prawda? Natomiast fizycznie tego wprost nie widać. Te płuca pokażą, jak zmieniają się nasze płuca w naszym organizmie pod wpływem zanieczyszczeń powietrza. My również oprócz tego, że chcemy to pokazać, to wychodzimy do naszych mieszkańców z taką propozycją, że pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowania. Udzielamy porad dotyczących efektywności energetycznej budynków. Ale też teraz właśnie zakupiliśmy również kamerę termowizyjną z projektu Mazowsze bez smogu, bo to jest bardzo ważny program, który został uruchomiony przez Zarząd Województwa, dlatego że w urzędach gminy bardzo często brakowało ludzi, którzy mogli zająć się tylko tym tematem. W urzędach jest tak, że tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i ktoś zawsze miał to, przepraszam, tak powiem, z doskoku. A teraz są oddzielnie zatrudnione osoby, które mają zająć się tylko tym tematem i są do dyspozycji ludzi, można powiedzieć, cały czas. Tak, mamy program o nazwie Mazowsze Czyste Powietrze, w którym to programie jest możliwość dofinansowania tak naprawdę dla tych najbiedniejszych, nawet do 100% kwoty netto. Także to są naprawdę duże pieniądze i my chcemy pokazać nam, naszym mieszkańcom, że one nie są ani trudne do wzięcia, ani też do rozliczenia i w tym chcemy pomagać, żeby ludzie tego się nie bali, a mogli skorzystać z tych programów rządowych, które są dostępne i które możemy już na bieżąco, prawda, dystrybuować do naszej gminy.
2: SK Siedlce.
3: A teraz posłuchamy o tym, jak działa i jak się rozwija program wsparcia dla młodych ludzi z pieczy zastępczej w ramach Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
11: Wioleta Wołos, wychowawca w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach.
12: Tomasz Brzosek, zastępca dyrektora do spraw młodzieży w programie SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Najogólniej rzecz biorąc, wspieramy młodych ludzi w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tej chwili mamy młodych podopiecznych w wieku od 12 do 23 roku życia. Staramy się bardzo kompleksowo podchodzić do tego tematu usamodzielnienia od praktycznie przybycia naszego podopiecznego do jego wyjścia i do tego jego pobytu już poza naszym systemem. Też tutaj udzielamy pomocy.
11: Usamodzielnienie jest to proces, który tak naprawdę zaczyna się już od najmłodszych lat dziecka. My kontynuujemy pracę wychowawczą, pedagogiczną, która się zaczyna w wiosce dziecięcej, skąd później przychodzą do nas młodzi ludzie. I my tutaj, tak jak w każdej rodzinie, tak jak w każdym domu, staramy się pomóc dzieciom naszym podopiecznym w jak najlepszym przygotowaniu do samodzielnego życia, czyli w tym, żeby, nie wiem, umieli załatwiać wszelakie różne sprawy, tak jak w różnych urzędach, tak jak, nie wiem, założyć konto, wyrobić dowód, paszport, żeby umieli, nie wiem, skorzystać z pomocy medycznej, wiedzieli, jak się zapisać do lekarza, uczymy ich oszczędzania pieniędzy, bo to są też dyżury, gdzie muszą zadbać nie tylko o własne potrzeby, ale też potrzeby swoich współmieszkańców. I staramy się robić to jak najlepiej przy wsparciu też różnych instytucji, z którymi też współpracujemy na co dzień, żeby ten młody człowiek jak najlepiej uposażony w zasoby i umiejętności mógł sobie poradzić już, kiedy opuści naszą wspólnotę.
12: Nie ograniczamy się tylko do tego, żeby doradzić, ale też, żeby w taki zdecydowany sposób wesprzeć naszego podopiecznego. Mówimy tutaj o potrzebach mieszkaniowych, szczególnie to jest takim palącym problemem, że w momencie, kiedy młody człowiek się usamodzielnia, wychodzi, opuszcza naszą wspólnotę czy też program, no, potrzebuje miejsca do mieszkania. Tutaj pewnie warto podkreślić naszą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i z Urzędem Miasta w Siedlcach, dzięki którym możemy pozyskiwać dla młodych ludzi mieszkania socjalne, w których mogą zamieszkać po opuszczeniu wspólnoty. Powiem jeszcze o wsparciu naszych młodych ludzi we wspólnocie, którym dajemy możliwości jakby już nie same mieszkaniowe, ale też podnoszenia różnego rodzaju kompetencji, kwalifikacji, bo to jest bardzo ważny też czynnik, który przygotowuje do usamodzielnienia. W momencie, kiedy młoda osoba jest wyposażona w takie zasoby, no zdecydowanie łatwiej znaleźć jej pracę, znaleźć jej źródło utrzymania i finansowania tych takich najpilniejszych potrzeb.
11: Na pewno tak. Nasi podopieczni mają tu możliwość skorzystania z szerokiej oferty, jaką tutaj im proponujemy, tak jak tutaj dyrektor Tomasz wspomniał, o wszelakich możliwości uczestniczenia w różnych kursach, szkoleniach, czy chociażby kontynuacji edukacji. I na pewno te wsparcie też finansowe, które jest też bardzo ważne, ale też takie przede wszystkim mentalne, taki, że jest dobry dorosły gdzieś w ich życiu, który w każdym momencie jemu pomoże. Ta świadomość, którą ma młody człowiek, że ktoś jest zawsze gdzieś, myślę, że jest bardzo istotna. Tak jak często młodzi ludzie rozpoczynający samodzielne życie są bardzo zagubieni. Czasy nie są łatwe, mimo wszelako posuniętej mocno, prawda, i techniki, i do przodu, to myślę, że jest bardzo dużo trudności, w szczególności dla młodych ludzi, gdzie jeszcze ta psychika też nie jest mocna, kiedy mogą przyjść takie momenty załamania i kiedy tak naprawdę, nie wiem, zaczyna się to swoje życie, chciałby się jak najlepiej, a trudne są warunki. I myślę, że my tutaj jako cały program i stowarzyszenie dajemy dużo wsparcia, aby tylko młody człowiek chciał skorzystać, i korzystają, i naprawdę rozbudowują siebie, swoje zasoby, swój potencjał. No i to jest piękne, kiedy możemy być świadkami ich wzrostu i tego rozwoju, i ich sukcesów, bo to przede wszystkim jest ich praca. Przy naszym wsparciu i przy podzieleniu się, nie wiem, naszym doświadczeniem wynikającym też na pewno i z racji wieku, i też jakichś tam przeżytych lat.
12: Bardzo często pytamy naszych młodych ludzi o to, co tak naprawdę, czego tak naprawdę potrzebują, ale to też nie tylko pytania do młodych ludzi, którzy przebywają aktualnie w naszym środowisku, w naszej wspólnocie, ale też pytania do osób, które się już usamodzielniły. Korzystamy bardzo mocno z doświadczeń osób, które się już usamodzielniły. Mamy z nimi kontakt, współpracujemy z nimi i na tej podstawie też chcemy wdrożyć właśnie model usamodzielnienia dla pozostałych gmin, dla pozostałych MOKR-ów, PCPR-ów w Polsce, z którymi też współpracujemy, ale i też takimi, którzy byliby zainteresowani taką formułą. Bardzo mocno patrzymy właśnie na to, co udało się naszej młodzieży już na zewnątrz. Bardzo mocno patrzymy na to, czego jeszcze potrzebują, korzystając z tych ich doświadczeń i zasobów. Najważniejsza jest relacja z młodym człowiekiem. To niewątpliwie w tym procesie usamodzielnienia warto, żeby ta relacja zbudowana była na zaufaniu, na takim nieocenianiu, na takim dobrym podejściu do młodego człowieka. Myślę sobie, że to jest nasz zasób i to udaje nam się w dużej mierze robić. Co można udoskonalić? Udoskonalać pewnie warto wszystko, ponieważ ani ten proces usamodzielniania, on nigdy nie będzie taki idealny i doskonały, bo zawsze będą się pewnie znajdowały jakieś czynniki i przeszkody, które mogą go zaburzyć. Natomiast jeśli młoda osoba wie, że może do nas wrócić, że może przyjść, zapytać o wsparcie, że może się do nas zwrócić o różnego rodzaju pomysły, rozwiązania, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Wtedy my też możemy zadziałać bardziej punktowo, bardziej precyzyjnie.
11: Każdy z podopiecznych, z którymi przez lata tutaj swojego bycia miałam ten przywilej się spotkać, jest inny i każdego droga była tak naprawdę różna. Ale to jest takie dla mnie z perspektywy właśnie wychowawcy, takie niebywałe i to jest chyba taka wielka radość i myślę, że tutaj taka nagroda, przywilej, gdzie ja właśnie mogę być takim i obserwatorem i towarzyszem w ich wzrastaniu. To jest piękne, że już gdzieś po też wielu latach, kiedy już młody człowiek opuszcza wspólnoty czy program, dalej utrzymuje kontakt, bo uważam, że ta relacja, o której wspomniał wcześniej mój przedmówca, jest istotna, najważniejsza w zasadzie. Ona nie tylko jest w tym momencie, kiedy jesteśmy razem tutaj, ale też trwa dalej, kiedy już młody człowiek zaczyna te swoje samodzielne życie. No i to jest takie piękne, że nie wiem, mogliśmy być świadkami czyjś ślubu, czy chrztu dzieci, czy nawet takiego zwykłego telefonu, jak dzwonił ciotka, co tam robisz jutro, może spotkamy się na kawie. To jest takie piękne, bo to widać, jak oni sobie radzą w tym życiu. Wiadomo, sytuacje są nie zawsze piękne, bo to życie wcale nie jest zawsze takie przyjemne i wspaniałe. Bagaż doświadczeń, przeżyć niosą niejednokrotnie tak ciężki i wielki, że to jest niesamowite, że oni później tak sobie z tym radzą. To jest ich praca, to jest ich zasługa przy naszym wsparciu i to są ich sukcesy, to co tutaj wynieśli, czego mogli też doświadczyć, korzystają sobie później dalej w swoim dalszym życiu. Ja też tak patrzę na tą perspektywę, znaczy tej relacji między młodym człowiekiem a nami wychowawcami, że to jest taki obopólny związek, bo i my korzystamy z nich i oni korzystają z nas, naszego doświadczenia, wsparcia, ale też my z ich młodości, z tego, że nie wiem, na pewne rzeczy możemy spojrzeć inaczej, to oni uczą nas takiego zachwytu innowacyjnego, czasami podejścia do pewnych spraw, gdzie my już z racji, nie wiem, doświadczenia lat mamy pewne takie udeptane ścieżki, pewne schematy, gdzie gdzieś tam się wpada. Młodość, która w nich bije, nam też, bynajmniej mi, przynosi bardzo dużo radości i myślę, że zarówno oni mogą od nas uzyskać wiele, ale my przede wszystkim też od nich też czerpiemy i po prostu myślę, dlatego to jest chyba takie właśnie ważne, ta relacja. To jest za parę lat, gdzie to jest etap, nie wiem, szkoły średniej, później studiów, gdzie w tych okresach gdzieś możemy im się przyglądać i towarzyszyć. I to różnie wygląda. Czasami jest to krócej, czasami jest to dłużej, ale myślę, że to jest ten czas, gdzie mogą w pełni wykorzystać, żeby jak najlepiej przygotować się do tego życia, które będą już później prowadzić samodzielnie.
12: Patrząc z punktu widzenia idealistycznego, no, trzeba pamiętać o tym, że każde dziecko to wielkie indywiduum i to trzeba bardzo indywidualnie przyglądać się każdej sytuacji młodego człowieka, oczywiście mając też w rękach konkretne zasoby i umiejętności, tak, żeby podnosić ich kwalifikacje, żeby dawać im to, czego w danym momencie potrzebują, czy to wsparcie mentalne, czy to wsparcie finansowe. Nie da się tego tak przełożyć jednym wzorem, który za każdym razem będzie pokazywał, że ta samodzielność jest idealna. Natomiast trzeba szukać tych możliwości i sposobów bardzo indywidualnie przy każdym młodym człowieku, ale mając już w ręku konkretne możliwości, takie jak właśnie te kursy doszkalające, takie jak możliwość wolontariatu, takie jak możliwość po prostu spokojnego życia, posiadania własnego pokoju, zrozumienia i takiego wspólnego bycia razem. W naszych zasobach też mamy dwa mieszkania nadzorowane, w których może mieszkać czwórka młodych ludzi i która przygotowuje się w taki bezpieczny sposób do tego, żeby nauczyć się tej samodzielności, tego samodzielnego mieszkania, tego samodzielnego podejmowania decyzji.
2: SK Siedlce. Radio.
13: SK.
2: SK.
13: SK. Summer. City.
3: Magda Szewczuk. Ciekawą propozycję na wakacje ma Miejska Biblioteka Publiczna w Szydlcach. W każdy wtorek i czwartek lipca zaprasza najmłodszych czytelników na filmy familijne. Już w najbliższy wtorek, czyli 14 lipca, będziecie mogli tam obejrzeć film pod tytułem Krudowie, a w czwartek możecie wybrać się na produkcję pod tytułem Jakari. W kolejnym tygodniu biblioteka zaprasza na film Sekretne życie zwierzaków domowych 2, a także na Kung Fu Pandę 3. Wstęp na filmy jest oczywiście bezpłatny. Seanse odbywają się w Saloniku Literackim przy ulicy Piłsudskiego 5, zawsze o godzinie 11. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu i stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, a także w naszym portalu siedlce.sk.pl.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
1: Monika Półbratek, pora na magazyn siedleckiej Eski. Z nami przewodnik PTTK, który opowie nam więcej o życiu i historii postaci, które były związane z miastem Siedlce.
13: Nazywam się Dariusz Piwowarczyk, jestem przewodnikiem PTTK

0: Koń, który jest też herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
1: Jak to się stało, że Siedlce stały się własnością Czartoryskich?
0: W drodze małżeństwa. Otóż Michał Jerzy Czartoryski w 1668 roku ożenił się z Joanną Oleńską. Do Oleńskich do tej pory należały Siedlce, były miastem prywatnym. I od tamtej pory Siedlce już aż do zaborów były własnością Czartoryskich i posługują się od tamtej pory też herbem Pogoń Litewska. A herb Pogoń przedstawia rycerza na pędzącym rumaku. Rycerz trzyma w prawej ręce uniesiony nad głową miecz, w lewej ręce tarczę z podwójnym złotym krzyżem i pod kopytami tego rumaka znajduje się mur forteczny z trzema basztami. Tam jedna z tych baszt, ta środkowa, jest wyższa niż pozostałe. No i właśnie w drodze małżeństwa stały się Siedlce własnością Czartoryskich. A kim był ten Michał Jerzy Czartoryski? My go znamy na przykład, on był dworzaninem króla Władysława IV. Znamy go między innymi z tego, że w 1678 roku był posłem Rzeczypospolitej do Moskwy. Tam miał negocjować wraz z Janem Sapiehą, miał negocjować przedłużenie pokoju, odzyskanie tych ziem zabranych przez Moskwę. Był to bardzo duży orszak, podobno na 1000 koni. Oni tak bardzo reprezentacyjnie do tej Moskwy się udali. Sam powóz, karoca Czartoryskiego była bardzo bogato zdobiona. Konie miały posrebrzane uprzęże z pióropuszami. Karoca była cała obita w środku czerwonym jedwabiem. Także bardzo okazali, mieli zrobić wrażenie. Nie do końca te negocjacje pokojowe tak wyszły, jakby oczekiwano, ponieważ udało się co prawda przedłużyć rozejm, ale nie udało się tych ziem otrzymać z powrotem, natomiast pewne kompensacje finansowe tam weszły i pewne korekty granic. Także być może część tego orszaku na to poselstwo było przygotowywane również w Siedlcach, no bo to był 1678 rok. Od 10 lat Siedlce już były własnością Michała Jerzego Czartoryskiego.
1: Jak rodzina Czartoryskich dbała o te Siedlce? Czy w jakiś sposób miasto się dzięki nim rozwinęło? Czy zmieniło się też architektonicznie?
0: Zmieniło się i architektonicznie, i urbanistycznie. I tutaj wkracza Kazimierz Czartoryski, syn Michała Jerzego, o którym powiedziałem wcześniej. Ów Kazimierz Czartoryski dziedziczy po Michale Jerzym Siedlce i do zmiany kształtu miasta wykorzystuje pożar w części centralnej, który się wydarzył w 1692 roku. Ten pożar strawił dużą część miasta. No, jak wiemy, w tamtym czasie budynki w większości były drewniane, jeżeli nie wszystkie w mieście, więc to były duże bardzo szkody, ale stało się to okazją dla Kazimierza do uporządkowania przestrzennego miasta, nadania takiej regulacji ulic i nadania jej takiego siedlcom takiego kształtu już może bardziej zbliżonego do dzisiejszego, chociaż te przemiany przez wiele wieków jeszcze się toczyły, miasto cały czas zmieniało się. Kazimierz Czartoryski również ufundował kościół świętego Stanisława wraz ze swoją żoną Izabelą i o tej żonie Izabeli również jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast z tego pożaru taka pozostałość, główne obiekty, o których można powiedzieć i to często na wycieczkach mówimy, to są tak zwane domy zajezdne, które stoją dzisiaj przy ulicy Esperanto. Wtedy ten Kazimierz Czartoryski po tym pożarze te domy kazał postawić i to są takie domy, one były wtedy z bramami przejezdnymi. Co prawda one były wielokrotnie przebudowywane i tej tkanki architektonicznej już pewnie z tamtego czasu niewiele zostało, bo one były remontowane w XIX wieku i w XX wielokrotnie. Natomiast można powiedzieć, że jakaś tam część pewnie to są najstarsze budynki w Siedlcach. A o Izabela Czartoryska, żona Kazimierza, ona też jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ była to córka Jana Andrzeja Morsztyna, poety barokowego. Przez pewien czas mieszkała we Francji. Jak wróciła do Polski, to była bardzo ambitna. W ogóle dbała o to, żeby ród Czartoryskich zajmował należyte mu miejsce, więc dbała o te ożenki swoich dzieci, wnuków, a zasłynęła przede wszystkim utworzeniem w Warszawie Warszawie pierwszego w Polsce prywatnego salonu politycznego, w którym

0: Dyskutowano między innymi o modernizacji Rzeczpospolitej. Spotykała się tam cała śmietanka, taki high life ówczesnej polityki Warszawy i tam dyskutowano o przemianach, a to na pewno dało dobry start dla jej synów później w polityce, bo o tym zaraz usłyszymy.
1: Ojciec Aleksandry Ogińskiej, Michał Fryderyk Czartoryski, był bardzo wpływowym politykiem.
0: Tak. Ojciec Aleksandry Ogińskiej, jak już powiedziałaś, Michał Fryderyk, był podkanclerzem litewskim, był bardzo wpływowym politykiem, chyba jednym z najbardziej wpływowych u schyłku Rzeczpospolitej. Podobno miał bardzo fenomenalną pamięć. Pamiętał on nazwiska i z twarzy też rozpoznawał 100 tysięcy szlachciców, co było bardzo przydatną w polityce umiejętnością. Miał brata młodszego, Augusta Aleksandra, który poślubił najbogatszą wdowę ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli Marię Zofię z Sieniawskich. I to była taka druga, taki zasób ważny w polityce, środki finansowe na działalność. I ci bracia utworzyli wraz ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem późniejszego króla Stanisława Augusta, utworzyli najbardziej wpływowe stronnictwo polityczne, zwane familią. I to stronnictwo polityczne miało na celu taki program polityczny dążący do naprawy Rzeczpospolitej, bo to były już czasy przed zaborami, gdzie tutaj w dużej mierze obce mocarstwa już się mieszały w politykę Polski. I w programie familii takim politycznym było kilka takich najważniejszych punktów. Ja bym tu wymienił reformę skarbu, reformę wojska, czyli zwiększenie liczebności wojska, bo wtedy tego wojska w Rzeczpospolitej nie było dużo, ale również poprawę doli chłopów i mieszczan oraz przede wszystkim może ograniczenie liberum veto, bo ono miało bardzo destrukcyjny wpływ na politykę kraju. Mówi się, że w tej familii Czartoryskich role były rozłożone tak, że Michał obmyśliwał, August finansował, a Stanisław wykonywał.
1: Takim zwieńczeniem działalności Czartoryskich, tej politycznej działalności, miało być wyniesienie na tron króla, który pochodziłby z ich rodu.
0: Tak, poniekąd można tak powiedzieć, ponieważ, no jak już powiedziałem, Czartoryscy byli najbardziej znacznym rodem wtedy, najbardziej wpływowym, mieli swój program polityczny, mieli też dużo do powiedzenia wtedy w polityce. Czartoryscy chcieli wynieść na tron Polski Augusta Aleksandra Czartoryskiego lub jego syna Adama Kazimierza Czartoryskiego. Adam Kazimierz Czartoryski nie bardzo chciał. Caryca Katarzyna też nie za bardzo się zgadzała, bała się, że zbyt wpływowy król będzie chciał się uniezależnić od Moskwy. Wiemy też, że przez pewien czas o koronę królewską ubiegał się do Petersburga, w tym celu jeździł Michał Kazimierz Ogiński wraz z naszą Aleksandrą Ogińską. A ostatecznie królem Polski został Stanisław August, syn właśnie Stanisława Poniatowskiego, czyli ze stronnictwa politycznego z familii. Co prawda nie do końca mu się udało zrealizować cały program polityczny familii. Gdzieś te ich drogi, on się uniezależniał w pewnym momencie od familii, natomiast udało mu się doprowadzić do uchwalenia Konstytucji 3 maja, także ma swoje też dokonania.
1: Czartoryscy również byli mocno związani z Siedlcami, postawili tu pierwsze budynki, które księżna rozbudowała i mieli wyraźny wpływ na to, jak miasto wygląda dzisiaj.
0: No tak, każdy z nich, czy to Kazimierz Czartoryski, czy Michał Fryderyk, czy wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, prowadzili tutaj jakąś działalność fundacyjną, no bo Siedlce były ich miastem, nawet jeżeli nie rezydencjonalnym, bo rezydencjonalnym dopiero stały się w 1775 roku, to jednak trzeba było pokazać, że tutaj mieszka ktoś znaczny. I tak Kazimierz Czartoryski uporządkował układ urbanistyczny Siedlec po tym wielkim pożarze w 1692 roku i nadał jakby tym dzisiejszy kształt miasta, można tak powiedzieć. Ufundował kościół świętego Stanisława wraz z małżonką Izabelą. ten kościół za jego czasów powstał. Za czasów ojca księżnej Aleksandry Michała Fryderyka powstało również wiele znaczących obiektów, m.in. ratusz siedlecki, plebania przy kościele świętego Stanisława oraz brama dzwonnica. No i wreszcie księżna Aleksandra Ogińska, która była ostatnią z Czartoryskich, w zasadzie jeszcze później po niej była Izabela, ale już bardzo przez krótki czas nie prowadziła takiej, już nie mieszkała w Siedlcach, ale można powiedzieć, że taką ostatnią członkinią rodu Czartoryskich, bardziej związaną z Siedlcami, była Aleksandra z Czartoryskich Ogińska i ona odcisnęła swoje piętno, że tak powiem, na tych wszystkich obiektach. Przede wszystkim wybudowała część obiektów od zera, czyniąc swoje miasto rezydencjonalne, czyli pałac, park, kolumnę toskańską, kaplicę Świętego Krzyża, a rozbudowała wiele innych, czyli na przykład ratusz, kościół Świętego Stanisława, czy też dokończyła budowę bramy dzwonnicy, która również, mimo że nie istnieje do dzisiaj, ta budowla, to jednak jest pamiętana przez siedlczan. Jest bardzo istotna jakby w takiej pamięci o dawnych Siedlcach. Księżna Aleksandra Ogińska, wprowadzając się do Siedlec, już miała tą bramę w zasadzie ukończoną. Pozostała ona tylko do otynkowania, tak przynajmniej możemy się dowiedzieć z różnych publikacji na temat księżnej Aleksandry. Więc jakby z wieloma z tych obiektów księżna Aleksandra była związana i no, możemy się pobawić takich miejskich detektywów dzisiaj, wyszukując inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej, takich monogramów, litery A wpisanej w literę O, czyli taki symbol księżnej Aleksandry Ogińskiej. On jest na wielu z tych obiektów. Do dzisiaj możemy go wypatrzeć, czy to w środku, czy to na zewnątrz. Także warto sobie tych monogramów księżnej odszukać. Józefa Aleksandra Ogińska, bo nie każdy wie, że jej pierwsze imię było Józefa. W zasadzie tego imienia nie używała. Urodziła się jako Czartoryska, bo tak naprawdę wtedy się nazywała Józefa Aleksandra Czartoryska. Urodziła się 19 marca 1730 roku. Jej ojciec był podkanclerzem litewskim. I Michał Fryderyk Czartoryski miał trzy córki. Jedną z nich była Aleksandra Ogińska, ale oprócz tego miał również Konstancję i Antoninę. I z tymi dwiema siostrami też wiąże się taka historia. Mianowicie miały one tego samego męża, a co więcej, zmarły tego samego dnia, tego samego miesiąca. Co prawda w innym okresie. Mianowicie najstarsza Antonina została wydana za Jerzego Fleminga. Wkrótce po małżeństwie, po tym jak urodziła córkę Izabelę Czartoryską, którą możemy znać z historii Puław, pani na Puławach, często bardzo znana w historii Polski, barwna zresztą postać na oddzielną historię zasługująca. Jakiś czas później Antonina zmarła na ospę. Jerzy Fleming, po tym jak przeżył żałobę, poślubił kolejną siostrę Aleksandry, Konstancja. Tak się złożyło, że również wkrótce potem zmarła na ospę i te dwie daty właśnie śmierci tych obydwu sióstr się zbiegły. Ale mówiliśmy już o ojcu Aleksandry Ogińskiej, Michale Fryderyku, to powiedzmy sobie jeszcze o matce. Jej matką była Eleonora z Walsztajnów Czartoryska. Znana była z pobożności, nazywano ją często Świętą Panią, ale mówiła też słabo po polsku, co miało też pozytywny jakby skutek uboczny. Młoda Aleksandra Czartoryska nauczyła się mówić po niemiecku. Zresztą jak to można, magnatka młoda, bardzo dbano o jej wychowanie i też za młodu nauczyła się biegle mówić w języku francuskim. Zresztą taka była moda, że język francuski to był ten język wyższych sfer. Tak jak może dzisiaj jest angielski często popularny, tak w tamtym czasie ten takim językiem, którym się wszędzie można było porozumiewać w tych wyższych sferach, był język francuski. Babką Aleksandry Ogińskiej z Czartoryskiej wtedy jeszcze, ze strony ojca była Izabela z Morsztynów, Czartoryska, córka Andrzeja Morsztyna. znanego poety barokowego, założycielka, znana jako założycielka pierwszego salonu politycznego w Polsce, gdzie spotykali się politycy i cała śmietanka towarzyska ówczesnej Warszawy, gdzie dyskutowano o modernizacji i koniecznych zmianach Rzeczpospolitej. Też przez jakiś czas, wiemy, przynajmniej w wieku 6 lat, ochmistrzynią młodej Aleksandry, czyli taką piastunką, była Elżbieta Drużbacka, nazywana najwybitniejszą poetką czasów saskich, więc jakby w takim otoczeniu dorastała młoda Aleksandra Ogińska. Tutaj ważną postacią też w jej życiu był jej kuzyn, młodszy o 2 lata Stanisław Poniatowski, późniejszy król Polski Stanisław August. No i to jest takie główne jej otoczenie, o którym chciałem powiedzieć. Gdy Aleksandra ma 18 lat, zostaje wydana za mąż, za Michała Antoniego Sapiehę, wojewodę podlaskiego. Była jego trzecią żoną. On był też dużo od niej starszy. Takie to były też czasy, że w tych najwyższych sferach to nie za bardzo można było decydować, przynajmniej nieczęsto decydowano samemu o tym, za kogo się wyjdzie za mąż. Tylko to były często małżeństwa aranżowane. Najważniejsze jest to, żeby ród zapewnić rodowi należytą pozycję lub ewentualnie finanse. No takie były czasy i to było taką normą może w ówczesnej Rzeczpospolitej.
1: Czy ze względu na to, że to było takie aranżowane małżeństwo, to czy można podejrzewać, że było nieszczęśliwym małżeństwem?
0: Nic o tym nie wiemy. Zachowała się korespondencja Aleksandry z Michałem Antonim i ona była bardzo oddaną małżonką. Także nie mamy żadnych poszlak, żeby twierdzić, że małżeństwo było nieszczęśliwe. Natomiast więcej nieco o jej mężu. Poza polityką mąż interesował się literaturą, dobrze znał literaturę francuską, podobno nawet przetłumaczył kilka dzieł francuskich na język polski, więc miał takie życie też pozapolityczne. Młoda para zamieszkała w Słonimiu, zresztą jej mąż Michał Antoni dzięki staraniom teścia został podkanclerzem litewskim, więc awansował jakby, dostał wyższy urząd. No małżeństwo na pewno darzyło się dużym przywiązaniem i szacunkiem, to możemy właśnie po tej korespondencji stwierdzić. Po pewnym jednak czasie drogi polityczne familii, czyli Michała między innymi Fryderyka, a Antoniego Sapiehę się zaczęły rozchodzić i księżna Aleksandra była już w takiej niekorzystnej sytuacji, no bo to jakby nie bardzo tą jedność polityczną się udało zapewnić. Wkrótce potem Michał Antoni Sapieha podupadł na zdrowiu i po 12 latach małżeństwa zmarł. Aleksandra wyprawiła mu pogrzeb, taki należyty z tego co wiemy. Przeprowadziła się też na jakiś czas, znaczy wyjechała na jakiś czas do Wołczyna, do rodzinnej posiadłości. Tam zaprzyjaźniła się zresztą ze swoją siostrzenicą Izabelą Czartoryską, która jako sierota była tam wychowywana przez matkę Aleksandry. I wyjechały też na jakiś czas do Warszawy i tam przez pewien czas mieszkały.
1: Ale znamy Aleksandrę jako Ogińską, to znaczy, że wyszła ponownie za mąż. Kiedy to się stało i jak do tego doszło?
0: No więc tak, w Warszawie była kobietą na wydaniu, była to atrakcyjna bardzo partia, więc na pewno wokół niej zaczęli się kręcić różni adoratorzy. Wiemy, że jednym z nich był Józef Paulin Sanguszko, który nawet pozyskał pewne względy Aleksandry, ale ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, i tym razem miał inne plany względem swojej córki. Mianowicie ściągnął z Francji swojego protegowanego Michała Kazimierza Ogińskiego. Michał Kazimierz czym prędzej przybył do Polski. Chwilę zatrzymajmy się przy tej osobie, ponieważ był to człowiek o dużej ogładzie towarzyskiej, słynął z gry na instrumentach, bardzo dobrze podobno sobie w tym radził. Nawet grał bardzo dobrze na harfie, i miał pewne zasługi, jakieś wynalazki w udoskonalaniu tego instrumentu, przez co został poproszony przez Diderota, będąc we Francji, o napisanie artykułu o harfie do tworzonej przez Diderota encyklopedii. A dziełem życia takim najważniejszym Michała Kazimierza Ogińskiego było wykopanie, utworzenie kanału Ogińskiego na Białorusi. Jest to kanał, który łączy Jasiołdę, dopływ Prypeci, ze Szczarą, dopływem Niemna. I kanał ten docelowo połączył do rzeka Niemna i Dniepru, a przez to Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym. Więc też bardzo ważna realizacja. I Czartoryski, Michał Kazimierz Czartoryski wraca do Polski i stara się o względy Aleksandry. Aleksandra na początku nie za bardzo mu sprzyja. Już tutaj ma tego Józefa Paulina Sanguszkę. Bardziej w tą stronę się skłania. Natomiast no, coraz bardziej jej się Michał Kazimierz z biegiem czasu zaczyna podobać. No, na pewno ją ujął swoim obyciem towarzyskim, swoją umiejętnością gry na instrumentach. Dużo do powiedzenia miała też wola ojca, któremu też nie bardzo chciała się sprzeciwić, i wychodzi ponownie za mąż, za Michała Kazimierza właśnie. I tutaj też przeprowadzają się, zamieszkują w Słonimiu. Michał Kazimierz Ogiński wszedł w posiadanie starostwa słonimskiego, które odziedziczył po pierwszym mężu swojej żony. Później znowu dzięki Michałowi Fryderykowi został hetmanem wielkim litewskim i tam w tym Słonimiu przez dużą część tego małżeństwa mieszkali. No, ten pałac w Słonimiu był taki całkiem okazały, ponieważ miał 116 pokoi. Ten siedlecki pałac, o czym jeszcze usłyszymy, taki duży nie był z pewnością. No ale póki co para mieszka tam.
2: SK Siedlce.
1: Ponieważ jej mąż był wielkim hetmanem litewskim, to znaczy, że był też zaangażowany politycznie. Czy ona, jako jego żona, wspierała go w takich jego różnych działaniach politycznych?
0: Z tego, co wiemy, to go wspierała. Nawet wiemy, że wybrała się z nim do Petersburga, ponieważ Michał Kazimierz Ogiński ubiegał się przez jakiś czas, liczył, że otrzyma koronę polską. Wtedy tą koronę, jak wiemy, uzyskał Stanisław August Poniatowski. W 1771 roku Michał Kazimierz Ogiński przystępuje do Konfederacji Barskiej, co nie mogło się podobać familii Czartoryskich. Po upadku tej konfederacji on musi wyjechać, jest zmuszony wyjechać na emigrację. Stamtąd dobiegają do uszu księżnej Aleksandry jakieś niemiłe słuchy. Natomiast on też wraca po jakimś czasie, Michał Kazimierz wraca do Słonimia, tam przez jakiś czas jeszcze mieszkają razem, zgodnie w Słonimiu, po czym wydarza się taka sytuacja, że umiera ojciec Aleksandry, Michał Fryderyk, w 1775 roku, i wtedy to też Aleksandra Ogińska dziedziczy między innymi Siedlce, postanawia się przeprowadzić do tych Siedlec. Od tamtej pory małżonkowie mieszkają oddzielnie. Ona w Siedlcach, on pozostaje w Słonimiu. I tu się zaczyna już kolejna historia, jakby kolejna część życia Aleksandry Ogińskiej. 23 lata ona mieszkała w Siedlcach, z których uczyniła jeden z głównych ośrodków kultury dworskiej w Polsce. Aleksandra Ogińska spędza te 23 lata życia w Siedlcach. To jest takie najbardziej nam znane 23 lata z życia księżnej Aleksandry. Natomiast umiera w 1798 roku, również w Siedlcach. Zostaje pochowana w wybudowanej przez siebie kaplicy Świętego Krzyża, która do dzisiaj w Siedlcach jest. A dobra po księżnej Aleksandrze odziedziczyła jej siostrzenica Izabela Czartoryska. Izabela Czartoryska, ponieważ z Siedlcami nie była tak bardzo związana, postanawia, były to już czasy zaborów, wtedy jeszcze Siedlce były w zaborze austriackim, Izabela Czartoryska wymienia Siedlce z rządem austriackim na dobra na Lubelszczyźnie. I Siedlce od tej pory, po tym 1807 roku, bo wtedy to się dzieje, już nie są miastem prywatnym. Zaczyna się kolejny epizod życia miasta. Siedlce stają się wtedy miastem rządowym, ale tu też można powiedzieć, że procentuje to, co się zadziało za czasów Aleksandry Ogińskiej i ogólnie Czartoryski, bo posiadając wiele reprezentacyjnych budowli murowanych przede wszystkim, które nadawały się na lokację urzędów, Siedlce też stają się miastem siedzibą cyrkułu, czyli awansują w hierarchii administracyjnej jako miasto. Później już to są różne wzloty i upadki miasta, mianowicie Siedlce jeszcze kilka razy taką ważną funkcję administracyjną będą pełnić, między innymi były miastem gubernialnym, czyli takim głównym miastem dużego obszaru guberni siedleckiej, były miastem wojewódzkim w końcu w XX wieku. No a można powiedzieć, że to się zaczęło dzięki temu, że przede wszystkim Aleksandra Ogińska uczyniła z Siedlec swoją rezydencję i zapewnili Czartoryscy już jako cała rodzina dużo reprezentacyjnych budynków.
1: Zachowało się niewiele wizerunków księżnej Aleksandry Ogińskiej. Czy w jakichś dawnych przekazach, może historycznych, pamiętnikarskich, mówiono coś o tym, jak wyglądała i jaka była?
0: Tak, przede wszystkim zachowała się bardzo dobrze w pamięci siedlczan. Znamy też jeden z takich opisów księżnej Karla Heinricha von Haitinga. Może on taki był połowicznie tylko przychylny księżnej Aleksandrze. Też nie wiemy, w jakim wieku Aleksandry ten opis został jej nadany. Natomiast cytuję: miała nieprzyjemne rysy twarzy, surowe spojrzenie, brzydkie usta i chrapliwy głos. A jednak była wspaniałą kobietą, uczynną, uczuciową, ludzką, dobrą i pobożną. Więc jakby połowicznie była dobrze oceniona. Na pewno w Siedlcach była bardzo znakomicie. Znamy też różne z wyprawianych przez Aleksandrę Ogińską festynów, gal, różne wiersze jej poświęcone temu życiu dworskiemu w Siedlcach, i one są, oddają hołd wręcz księżnej Aleksandrze, jaka to była bardzo dobra dla miasta, dla swoich mieszczan, jak to przyciągała ludzi, jaka to była bardzo towarzyska. Także no, na pewno dużo jest w tym prawdy. Tutaj wspominałem, że Aleksandra Ogińska umiera w 1798 roku i odziedziczyła po niej dobra Izabela Czartoryska z Puław. Izabela Czartoryska po śmierci tak napisała: widziałam, jak gaśnie pomimo moich starań, i widziałam zamierający wraz z nią gwar, ruch i wszystko to, co ożywiało Siedlce, wracające do swojej poprzedniej szarzyzny. Także to oddaje też to, jak Aleksandra Ogińska, czym stała się dla Siedlec, dla tego życia miasta, bo ona stała się dla tego miasta, dla Siedlec codziennością. Przed nią Czartoryscy nie zamieszkiwali na stałe w Siedlcach, przebywali tu bez pewnością dużo czasu, natomiast to nie była ich główna siedziba. Natomiast w czasie, gdy księżna Aleksandra Ogińska odziedziczyła Siedlce, to przez 23 lata Siedlce stały się takim centrum artystyczno-kulturalnym na mapie Rzeczpospolitej, więc na pewno miało to duży wpływ. To było takie najbardziej skondensowane w życiu Siedlec 23 lata, które do dzisiaj w pamięci siedlczan się zachowało. Aleksandra Ogińska jest chyba najbardziej znaną przez siedlczan postacią, osobą historyczną. I to o niej przede wszystkim wiemy, jeżeli byśmy zapytali kogoś na ulicy, żeby wymienił taką osobę najbardziej związaną z Siedlcami.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn lokalny Eski Siedlce. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Markiewiczem, siedleckim dziennikarzem i podróżnikiem, a w drugiej części naszego magazynu usłyszymy nieco więcej o inwestycjach planowanych w tym roku w Mińsku Mazowieckim.
2: SK Siedlce.
4: Tomasz Markiewicz, dziennikarz nie tylko muzyczny, wokalista. No i właściwie tak moglibyśmy opowiadać jeszcze godzinami, bo pewnie podróżnik również, tak. I wiele innych dziedzin jeszcze, tak.
3: Tomasz Markiewicz, siedlczanin, ja to podkreślę. Obieży świat, a teraz autor bardzo ciekawego projektu muzycznego, który będzie realizowany na kilku płaszczyznach, i właśnie w związku z tym projektem Tomek zajrzał do studia Eski Siedlce. Tomek, Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o twoim projekcie. Mnóstwo rzeczy tam chcesz zrobić i trochę się martwię, że dnia i nocy ci zabraknie na to wszystko, ale mam nadzieję, że po prostu twoja pasja pozwoli ci realizować to wszystko. No i teraz zdradzamy. Cóż ty za projekt wymyśliłeś?
4: Ale i to piękną rzecz, Magda, powiedziałaś, bo tu mam takie piękne cytaty, wiesz? Piękne cytaty. Kiedyś Bogusław Kaczyński, czyli słynny popularyzator muzyki, no ale przede wszystkim opery też, powiedział, napisał we wstępie do jednej z moich książek, Siedlce oczami gwiazd: pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać. Pasja prowadzi nas na koniec świata i nie ma w tym żadnych ograniczeń. Trzeba tylko lubić to, co się robi. No, oczywiście kochać to, co się robi i chcieć to robić. No, ale oczywiście też, bo myślę, że porozmawiamy, bo ty też oczywiście pytałaś mnie o to właśnie, o te moje dziedziny takie. Czyli ja na przykład nie wyobrażam sobie życia bez podróży, muzyki, wiesz, no i literatury przede wszystkim. To właśnie ta taka cudowna triada, która nadaje takiego smaku, aromatu mojej egzystencji, czy też mojemu życiu. No i wiesz co, piękny cytat tu jeszcze. Muszę koniecznie oczywiście tutaj słuchaczom Eski zacytować. Krzesimir Dębski piękną rzecz powiedział. Powiedział: ludzie, którzy nie śpiewają, mają od razu głupszy wyraz twarzy. Ja chciałem mieć ładne dzieci. To jest bardzo piękny cytat, ale też Bogusław Kaczyński, czyli ten wybitny popularyzator muzyki, też powiedział kiedyś: człowiek zawsze powinien być elegancki bez względu na okoliczności. Wszystko w człowieku powinno być piękne. I twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. I to jest, wiesz co, myślę, taki jeden z drogowskazów do, nie tylko do kariery, ale też do lepszego życia, bo często jestem jurorem festiwali czy przeglądów muzycznych i młodzi mnie pytają właśnie o taki drogowskaz, nie? Czyli też o taką receptę na sukces. I ja wtedy mi odpowiadam słowami Bogusława Kaczyńskiego właśnie.
3: I dobrze im odpowiadasz, Tomku. Bardzo dobrze im odpowiadasz.
4: Bardzo podoba ten cytat, tak. Bardzo mi się podoba ten cytat.
3: Ale my chcemy państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o projekcie Tomasza Markiewicza. Ten projekt będzie, można powiedzieć, w wielu etapach, w kilku ciekawych odsłonach. Będą wykłady, będą podcasty. Mnóstwo rzeczy, Tomku, zaplanowałeś i to oczywiście wszystko związane z twoją ulubioną dziedziną muzyką, nie mogło być inaczej. Więc zdradź nam trochę, a przede wszystkim słuchaczom Eski, zdradź, kiedy ten projekt rusza, na czym będzie polegał, kiedy będzie można posłuchać twoich, mam nadzieję, bardzo ciekawych wypowiedzi ze światem muzycznym, oczywiście związanych.
4: Jasne. Magda, tu leży trębacz, Boże mu przembacz, gawędy o polskiej piosence. To jest projekt, tak jak powiedziałaś, na który składają się blok muzyczny w mediach społecznościowych, podcasty na YouTubie, które już właśnie w tej chwili przygotowuję, oczywiście wykłady oraz spotkania z publicznością. Mam pierwsze spotkanie zaplanowane w Węgrowie, nie znamy jeszcze daty, więc nie zdradzimy, ale już mam na przykład daty w Gdańsku 14 grudnia, mam spotkanie ze słuchaczami w Gdańsku, w Katowicach 8 stycznia. Premiera projektu była przewidziana na listopad, dlatego że w listopadzie odbywa się 13. festiwal Piotra Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim. Natomiast w moim projekcie jest bardzo wiele wspomnień dotyczących takich artystów, których już z nami nie ma, nie? Prawda? Ponieważ listopad to jest miesiąc zadumy i tutaj rzeczywiście wspominam na przykład Ewę Demarczyk, wspominam Marka Grechutę, wspominam wielu innych artystów nieżyjących już. Natomiast trwają rozmowy, aby finał projektu odbył się w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. No i tutaj co to są te gawędy?
3: Dokładnie, gawędy, i tutaj zaczyna się kombinowanie. Cóż ten Markiewicz wymyślił?
4: Tak, no więc gawędy o polskiej piosence to, tak Magda, mówiąc najkrócej, anegdoty z życia artystów, kulisy drogi do sławy, no takie przemyślenia, zwierzenia, nieznane i znane fakty z życia artystów. Dzielą się ze mną refleksjami o życiu, opowiadają o swoich gafach, o tym, co ich irytuje, co śmieje, śpieszy. No i jak znoszą swój nielekki żywot artystów, prawda? A namawiałem artystów do zwierzeń podczas wywiadów oczywiście, no tak jak teraz ty ze mną oczywiście rozmawiasz, ale też robiłem to prosząc o chwilę rozmowy podczas przerwy, gdy na przykład byłem konferansjerem ich występów, czy też na przykład na wielu festiwalach, bo przez 12 lat byłem akredytowany na festiwalu w Sopocie, na festiwalu w Opolu, na europejskich czy też międzynarodowych targach muzycznych i też udało mi się wtedy oczywiście rozmawiać z polskimi artystami. Także rzeczywiście, no i pewnie zapytasz mnie, skąd się wziął tytuł projektu.
3: No oczywiście, bo jest bardzo intrygujący i ciężko tak naprawdę skojarzyć go z czymkolwiek.
4: Tak. Panie Zbyszku, co by pan chciał mieć napisane na swoim nagrobku, zapytałem kiedyś Zbigniewa Wodeckiego. I tak rozpoczął się jeden z moich wywiadów z tym artystą. Pan Zbyszek odpowiedział: tu leży trębacz, Boże mu przębacz. Oczywiście z poczuciem humoru, ponieważ poczucie humoru, autoironia, no i dystans to były takie niezaprzeczalne atuty artysty. On potrafił właściwie wymyślić taką anegdotę ad hoc i z tego słynął absolutnie krakowski artysta Zbigniew Wodecki. A pamiętam, Magda przed kilkunastoma laty występował w Siedlcach, no i wtedy zgromadzona publiczność zgotowała mu takie owacje na stojąco, a on tak nieśmiało podszedł do mikrofonu, no i z taką największą powagą, na jaką mógł się zdobyć, powiedział: jeżeli państwo natychmiast nie usiądziecie, to ja się położę. I to był cały Zbigniew Wodecki. No wtedy oczywiście burza oklasków zamieniła się w prawdziwą nawałnicę. Także no, to jest rzeczywiście jeden z nielicznych artystów, którzy potrafią anegdotami jakby tutaj publiczność rzeczywiście zabawić w taki sposób, że publiczność, no praktycznie publiczność kładzie się, prawda, na podłodze. I taki był rzeczywiście Zbigniew Wodecki. Czego można dowiedzieć się jeszcze z mojego projektu, tak? Bo ja już widzę w twoich oczach, że ty już mnie pytasz o to.
3: Pytam. Państwo tego nie widzicie, ale pytam.
4: Tak. Czego można się dowiedzieć? Na przykład, jak Jan Nowicki pięknie oszukuje starość, czy życie Tomasza Stańki, słynnego trębacza na cały świat, miało smak cukrowej waty czy słonych paluszków? Kto chciał się bić o Irenę Santo? Czy zdarza się, że Muniek Staszczyk budzi się rano i bredzi jak mieszkańcy Juliana Tuwima? Pamiętasz ten wiersz, tak? Mieszkańcy Juliana Tuwima, wszyscy oczywiście pamiętamy. Czym w łóżku oczarować partnerkę? Sprawnością fizyczną czy poczuciem humoru? I tutaj doradzają satyrycy Igor Kwiatkowski, czyli Mariolka, słynna Mariolka w tym sweterku takim kolorowym. No i Jerzy Skoczylas, czyli już tak to, ten z kabaretu Elita, czyli starsza jakby tutaj elita kabaretu polskiego. Co Agnieszka Chylińska chciałaby robić na emeryturze? To jest też bardzo ciekawe. I tutaj Magda, ciekawostka. Dlaczego wokalista nie powinien nosić wąsów?
3: Nie mam pojęcia.
4: A właśnie, to ja ci powiem dlaczego. A właściwie Robert Gawiński, lider zespołu Wilki, powie dlaczego. A wiemy bardzo dobrze, że byli tacy, którzy dumnie nosili wąsy na scenę. Bo przecież Krzysztof Krawczyk, bo przecież Andrzej Załucha, który występował też w Siedlcach, na przykład na zaduszkach jazzowych, eksponowali na scenie te wąsy. Bo Freddie Mercury, oczywiście wokalista zespołu Queen, bo wokalista Red Hot Chili Peppers do dzisiaj, prawda, eksponuje te wąsy. No i Jimi Hendrix, to też jest historia oczywiście muzyki rockowej. Natomiast Robert Gawliński ma taką teorię, i tutaj poznamy tą teorię, uważa, że wąsy powinien nosić policjant, a nie wokalista.
3: Ciekawa teoria.
4: Bardzo ciekawa teoria, która również oczywiście mnie zaskoczyła. W moim projekcie artyści opowiadają też o swoich gapach. I to jest bardzo ciekawy aspekt rzeczywiście, ponieważ artysta kabaretowy Marcin Daniec pomylił kiedyś Chrzanów z Jaworznem, a Kaja pomyliła Poznań z Wrocławiem. Ponieważ zdarza się, że często artyści grają dwa czy trzy koncerty w ciągu dnia. I wiesz, Magda, doskonale, że często to są takie koncerty, duże koncerty. Czyli to są na przykład koncerty w halach, to są koncerty w domach kultury, ale również są to tak zwane chałtury na przykład, wiesz?
3: Tak, znamy temat.
4: Tak jest, czyli trzy koncerty w ciągu dnia i jak tu nie stracić orientacji w terenie. Był nawet taki wokalista, ja tutaj nie zdradzę nazwiska, który pomylił Sopot z Zakopanem. To było w latach 80. na przykład.
3: I helikoptera nie miał?
4: Nie, absolutnie. Także nie było takiej opcji, absolutnie. Krzesimirowi Dębskiemu, gdyby był Whitney Houston, to pewnie by miał, oczywiście. Krzesimirowi Dębskiemu przydarzyła się taka podobna gafa, to polski kompozytor, oczywiście, no wielu przebojów i dla Krzysia Antkowiaka, i dla małżonki Anny Jurksztowicz, Diamentowy Kolczyk, Zakazany Owoc. Znamy wiele przebojów Krzesimira Dębskiego, ale to jest też skrzypek oczywiście i kompozytor muzyki jazzowej, nie tylko muzyki oczywiście jazzowej. No i kiedyś zdarzyła mu się taka gafa, którą popełnił podobnie jak taki słynny jazzman Stan Getz, który powiedział: witaj w Sztokholmie, choć był w Kopenhadze w tym momencie, tak, i pan Krzesimir koncertował w Niemczech, powitał nie to miasto, co trzeba. To było niesamowite, ponieważ te dwa miasta niemieckie były absolutnie skonfliktowane. Coś na zasadzie Widzew Łódź, Legia Warszawa, prawda? No i rzeczywiście to była anegdota. No, pełna anegdot jest również kariera Ireny Santor. Kiedyś Irena Santor dostała list od wielbiciela. Korespondencja zaczynała się tak: mam 16 lat i kocham się w pani już od niepamiętnych czasów, napisał pewien młodzieniec do pani Ireny. Wiem, że wszystkie artystki są zepsute i rozpustne, ale mnie to wcale nie przeszkadza.
3: Uroczy młodzieniec.
4: Bardzo uroczy młodzieniec. I ja zapytałem panią Irenę, czy odpisała temu młodzieńcowi. A oczywiście nie zdradzę, bo to drugą część anegdot oczywiście musimy, czyli te finały, prawda? Musimy przeczytać już, czy też posłuchać na YouTubie, czy też przeczytać na moim blogu muzycznym. No i wtedy się przekonamy, co Irena Santor odpisała temu młodzieńcowi.
3: Tomku, ty jesteś po prostu skarbnicą anegdot o polskich artystach. Masz na swoim koncie już wydawnictwa właśnie dotyczące polskiej sceny muzycznej, polskich artystów, ale ja mam wrażenie, że coraz więcej zbierasz tego, coraz więcej i te anegdoty po prostu się nie są w stanie chyba znudzić nikomu i wyciągasz je jak z rękawa. Państwo tego nie możecie zobaczyć, ale Tomasz ma tutaj po prostu cały plik kartek, a myślę, że 100 razy więcej tych anegdot ma w głowie i pewnie moglibyśmy rozmawiać na ten temat godzinami.
4: Godzinami z całą pewnością. Wiesz, i tutaj właśnie to, co o Krzesimirze Dębskim na przykład mówiłem, wiesz, na początku, prawda? Czyli, że o tym śpiewaniu przede wszystkim. To jest ciekawe, bo kiedyś Norbiego zapytałem, przeprowadzając wywiad z nim, wiesz co, zapytałem, czy Bóg poskąpił mu jakiegoś talentu. I Norbi odpowiedział: tak, poskąpił mi głosu. I dodał: ja mam barani głos. Ja mam barani głos. Wiesz, ale on, to jest co ciekawe, swoją drogą nie jest jedynym wykonawcą, wiesz, który ma takie... który tak uważa, bo popularny muzyk rockowy Chris Ria na przykład, jemu się też nie podoba jego głos. I kiedyś w 98 roku, jak byłem akredytowany na festiwalu w Sopocie, nie omieszkałem zapytać Chrisa Rii, dlaczego tak uważa, nie? Czyli dlaczego nie podoba mu się mój głos, nie jego głos, oczywiście. No i Chris Ria powiedział, że nie lubię swojego głosu, chodzi o tę jego chropawość. Czyli gdybym miał taki czysty popowy głos jak Sting, byłbym bardziej zadowolony. Co ciekawe, wiesz, podobne słowa padły z ust Erika Claptona, który oznajmił, że nie lubi swojego głosu, ponieważ uważa, że brzmi jak 16-latek, czyli jak śpiewa Eric Clapton, to uważa, że brzmi jak 16-latek, natomiast wzorem dla niego jest Ray Charles, ponieważ on tak śpiewa z głębi serca, wiesz. Czyli rzeczywiście ten Ray Charles, no wiesz, pod są rytmem bluesy, to są bluesy, to jest jakby z serca wychodzi, prawda? Natomiast rzeczywiście Eric Clapton bardziej uważa się za instrumentalistę, podobnie zresztą jak Chris Ria, który uważa się bardziej za gitarzystę niż za wokalistę, ale my po prostu, słuchacze, uwielbiamy te głosy. Przede wszystkim Chrisa Rię, wiesz, za tą rzeczywiście chrypkę, wiesz, nieprawdopodobną, niesamowitą, a Erika Claptona oczywiście za te emocje, które on niesamowite przekazuje ze sceny. I właściwie powiem ci, że zdrowy dystans do siebie to jest taki, no... zawsze jest godny pochwały, ale czy akurat Chris Ria i czy akurat Eric Clapton, wiesz, powinni być dla siebie aż tak surowi, to tego nie wiem. Bo słuchając polskich wokalistów niektórych, prawda, i oglądając czasami telewizji, słuchając radia, moglibyśmy rzeczywiście no tutaj stwierdzić, że oni są rzeczywiście już na takich wyżynach jednak mimo wszystko. A czasami słuchamy wokalistów, ja nie będę oczywiście podawał przykładu, bo to jest już kwestia tutaj dobrego smaku czy złego smaku. No czasami tak się rzeczywiście zdarza, że gdzieś słyszymy jakiegoś wokalistę, który nagrał kilka piosenek w takim stylu disco polo, może w ten sposób powiem. No i on uważa się za mistrza świata na przykład. Także no ja bym polecał oczywiście temu wokaliście posłuchać płyty Erika Claptona i Chrisa Rea, natomiast Erikowi Claptonowi czy Chrisowi Rea oczywiście polecałbym jakby, no może posłuchać tych płyt tutaj wokalisty tego zespołu disco polo, prawda?
3: Chyba chcesz panów skrzywdzić.
4: Nie, wręcz przeciwnie, absolutnie. Ja jestem bardzo dobrym człowiekiem i jestem, no jeżeli chodzi o muzykę oczywiście, to absolutnie nie chciałbym nikogo skrzywdzić, dlatego nie podaję nazwiska wokalisty.
3: A mówiąc zupełnie serio, to prawdziwe gwiazdy muzyki mają do siebie wielki dystans i też nawet po latach na scenie, po zdobyciu rzeszy fanów, nadal widzą w sobie jakieś niedoskonałości i to chyba jest też ta ich wielkość po prostu.
4: Tak, najwięksi artyści rzeczywiście mają niesamowity dystans do tego, co robią przede wszystkim. Są bardzo skromni, są świadomi swoich braków, są świadomi oczywiście swoich plusów, czyli tego swojego talentu, no bo wiadomo, gdyby nie byli świadomi, to oczywiście nie nagrywaliby tak fantastycznych płyt. No ale przede wszystkim oczywiście ta świadomość tych takich minusów, czy oni właściwie do końca życia pracują już nad sobą. I to jest rzecz, którą warto polecić też właśnie młodym wokalistom, którzy zaczynają swoją karierę, ponieważ tak jak Hanka Bielicka kiedyś powiedziała, Hankę Bielicką miałem okazję zapowiadać no jako konferencjer, powiedziała kiedyś właśnie, że uroda szybko mija. Uroda szybko mija i co potem? I co potem? Tak naprawdę. Więc co potem? Potem oczywiście zostaje tylko ten profesjonalizm, czyli jeżeli oczywiście jako młody artysta nauczyliśmy się tego profesjonalizmu, czyli mieliśmy jakichś mistrzów, skończyliśmy szkołę muzyczną, albo oczywiście niekoniecznie, bo są samoucy fantastyczni, absolutnie, no ale mamy jakieś swoje wzory, czy też jakichś na przykład swoich profesorów i jeżeli rzeczywiście mamy te podstawy profesjonalizmu, to potem możemy śpiewać i występować na scenie do 84 roku życia jak Jerzy Połomski. Jak Jerzy Połomski, którego też miałem okazję 3 razy zapowiadać na scenę. Pamiętam koncert w Radomiu, niesamowity, w Siedlcach raz na festiwalu Summertime i w Żaboklikach zapowiadałem Jerzego Połomskiego. I rzeczywiście pamiętam szczególnie koncert w Żaboklikach, ponieważ Jerzy Połomski miał już wtedy 84 lata. Czyli to było absolutnie niedawno. Olśnił swoją dykcją niesamowitą, ze swoją skromnością. Wychodził na scenę i pytał, czy państwo mnie słyszycie, bo ja tutaj rzeczywiście, ale miał nieprawdopodobną dykcję przede wszystkim. Każdy artysta mógłby pozazdrościć Jerzemu Połomskiemu tej dykcji w wieku 84 lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, głosu. Głos miał niesamowity, rzeczywiście przepięknie śpiewał wtedy. No i jednocześnie oczywiście Jerzy Połomski miał tą klasę i ten smak taki muzyczny, to rzeczywiście myślę, że publiczność pamięta do dzisiaj ten koncert i nigdy go nie zapomni. No i to są te podstawy profesjonalizmu. Jeżeli rzeczywiście w młodym wieku mamy te podstawy profesjonalizmu, to one zostaną już z nami do takiego wieku, jak Jerzy Połomski śpiewał w wieku 84 lat, no i to był majstersztyk, absolutnie majstersztyk.
3: Czarował publiczność. W każdym wieku publiczność czarował. Po prostu są tacy artyści, którzy mają w sobie ten magnetyzm, niezależnie od wieku.
4: Tak. Ja bym czarował jak wielki Liberace. O. Bo trochę się wzorował na tym Liberace. Ja to widziałem, oglądałem też ten film i generalnie rzeczywiście śledziłem karierę Jerzego Połomskiego już od lat, praktycznie końcówki lat 90., kiedy pierwszy raz miałem okazję zapowiadać go na scenie, to potem rzeczywiście interesowałem się już dalszą jego karierą. ponieważ już tak mam, prawda, że też muzyka to jest moją pasją, jeżeli kogoś zapowiadam na scenie, potem śledzę każdą płytę, każdy występ, właściwie wszystko, co dany artysta robi, tak.
3: Ale zdradzasz też kulisy sławy, można powiedzieć, tego trochę młodszego pokolenia polskich artystów, między innymi naszego siedleckiego wokalisty Marcina Sójki. Zdradzisz nam troszeczkę informacji o Marcinie. Myślę, że słuchacze Eski chętnie posłuchają, bo piosenki Marcina właśnie w radiostacjach często możemy usłyszeć.
4: No, wiesz, ja pamiętam jeszcze, byłem... Właściwie Marcin był małym chłopakiem, on miał chyba 11-12 lat, kiedy ja, jako juror pewnego przeglądu czy festiwalu, a byliśmy również z Elą Zapętowską, to jest bardzo słynna, prawda, z wielu talk show, z wielu takich, wiesz... Ważnych programów telewizyjnych dotyczących właśnie muzyki, czyli Must Be The Music, czy też innych, pani Elżbieta Zapędowska. Kiedy siedzieliśmy w jury, rzeczywiście Marcinowi przyznaliśmy nagrodę, ale ja też pamiętam, kiedy on miał 11-12 lat i przyznawałem mu nagrodę. Także był bardzo młodym chłopakiem. No a potem rzeczywiście ta wielka kariera, oczywiście, wiesz, był kierowcą karetki pogotowia w ogóle przecież, prawda? W Siedlcach nosił kable, ustawiał mikrofony na scenie Centrum Kultury i Sztuki przez wiele lat. No od kilku lat zajmuje się wyłącznie tym, do czego jest absolutnie predysponowany, czyli śpiewem, ale wiesz co, ja pamiętam właśnie taki wpis Marcina, kiedy byłem małym chłopcem na Facebooku, po tym finale Voice of Poland, bo to bardzo utkwiło mi w pamięci. Kiedy byłem małym chłopcem, do głowy by mi to nie przyszło, ale dopiero później Forrest Gump olśnił mnie, wypowiadając słynne słowa: życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na co trafisz. Tak, i rzeczywiście, ja myślę, że no, życie jest jak pudełko czekoladek i życie było jak pudełko czekoladek dla wielu artystów, nie tylko dla Marcina Sójki, ponieważ on do końca też nie wiedział, czy jemu się uda, czy on rzeczywiście będzie zajmował się muzyką, czy będzie śpiewał do końca swojego życia. Myślę, że teraz jest już oczywiście bardzo otwarta furtka, ale tego wcześniej oczywiście nie wiedział, ponieważ Marcin był takim człowiekiem bardzo skromnym. On czasami wolał sobie wyjść na przykład z kolegami, gdzieś tam porozmawiać, prawda, gdzieś pobyć prywatnie, niż na przykład pukać do drzwi tych, wiesz, wytwórni, czy też, powiedzmy szczerze, do tych programów muzycznych. Bo wielokrotnie, ja pamiętam kiedyś wywiad z Marcinem i pytałem go, dlaczego on nie chce, wiesz, iść do tych programów. No przecież mamy teraz takie możliwości. Mamy Voice of Poland, mamy Must Be The Music i wiele innych programów. Marcin, przecież ty jesteś po prostu, no, fenomenalnym wokalistą, ty mógłbyś zdobyć ten nasz rynek muzyczny. Ale on taki zawsze był skromny i generalnie dzisiaj, jak widzimy też go na scenie, prawda? On nie kokietuje. To nie jest taki artysta, który wchodzi na scenę. To nie jest taki artysta, który kokietuje w ogóle publiczność, który po prostu domaga się jakichś braw, czy nie. On wejdzie spokojnie, zaśpiewa fenomenalnie i oczywiście te oklaski są już absolutnie, absolutnie zasłużone.
3: Marcin, mówi się o tym, że jest takim trochę wokalistą w starym stylu.
4: W starym stylu, tak. Retro. To ja bym też tak powiedział, że jest retro. Jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, ponieważ on jest fenomenalny, moim zdaniem powinien zrobić zdecydowanie większą karierę niż w tej chwili. Znaczy, wydaje mi się niestety, że popadł przez program Voice of Poland na takich producentów, którzy niestety nie zapewnili mu takich piosenek, jakie on powinien tak naprawdę śpiewać. Bo znamy tego wokalistę, wiesz co, ja nie pamiętam imienia, ale to wiesz co, to jest laureat ostatniego programu Voice of Poland, Ochman, który...
3: Krystian,
4: który nas reprezentował właśnie świetnie, dziękuję, że mi pomogłeś, na ostatnim konkursie Eurowizji. I on dostał pakiet fantastycznych piosenek, absolutnie, które są absolutnie dostosowane do jego głosu, prawda? Czyli szansa absolutnie wykorzystana na 100%. Tembr głosu, możliwości wokalne i te piosenki, które dostał Krystian Ochman, to jest po prostu wielki prezent dla jego talentu. Wielki prezent dla jego talentu, ponieważ właśnie one dopiero pokazały, jaki to jest utalentowany w ogóle wokalista. Marcin również jest bardzo utalentowany wokalistą, natomiast wydaje mi się, że trafił chyba na producentów czy kompozytorów, wiesz, piosenek, którzy nie, potrafili do końca, jakby w 100%. A w pewnym procencie na pewno wykorzystali jego talent, zdecydowanie, bo to też na pewno są bardzo dobrze wyprodukowane, bardzo dobre piosenki. Natomiast myślę, że Marcina stać na więcej, absolutnie, jako wokalistę. I ja mam jeszcze taką nadzieję, że może kolejna płyta, może kolejne jego prezentacje muzyczne, to jeszcze trafi, wiesz, na takich kompozytorów i takich muzyków, którzy po prostu pomogą mu zbić się jeszcze na ten szczyt, tak jak Krystian Ochman, właśnie, tak.
3: Bo my Marcina pamiętamy z tego pięknego wykonania piosenki Małe tęsknoty i tamten jego głos brzmi po prostu pięknie, doskonale.
4: No, ale wspaniale, Magdo, że o tym wspomniałaś. Małe tęsknoty Krystyny Prońko, oczywiście. No i tutaj, wiesz, tak się składa, że wielu polskich artystów miało zupełnie inne plany na życie. Tak jak mówiłem o Marcinie, prawda, że był kierowcą karetki pogotowia, nosił kable w Centrum Kultury i Sztuki. Wiesz, no i zupełnie dzisiaj robisz to, do czego jest predysponowany, absolutnie, jako wokalista. Wiesz, i być może pewne rzeczy są do nas przypisane, na przykład to, kim będziemy w przyszłości, na przykład, ale wiesz co, niekoniecznie, bo na przykład Irena Santor, wyobraź sobie, że Irena Santor skończyła technikum szklarskie, a do dzisiaj oczywiście jest pierwszą damą polskiej estrady. Edyta Górniak kończyła technikum pszczelarskie. No i do dzisiaj śpiewa, prawda? Natomiast i tutaj właśnie Małe tęsknoty śpiewał Marcin Sójka. Krystynie Prońko rodzice radzili iść do szkoły średniej o specjalności elektryczno-mechanicznej. Czyli tak jak...
3: Ciekawe.
4: Prawda? Jak chłopcu. Zdecydowanie jak chłopcu, wiesz. No ale poszła do innej o profilu chemicznym, ale wraz się okazało, że śpiewa. No i do dzisiaj śpiewa. Nagrała mnóstwo fantastycznych płyt. Jest ikoną polskiej estrady i profesorem muzyki, bo ona też wykłada na Akademii Muzycznej Jazzowej w Katowicach, wiesz. Także to są takie ciekawe historie. No i w jaki sposób, fajnie, że Marcin śpiewał te Małe tęsknoty, bo Marcina w jakiś sposób, w pewien sposób z Krystyną Prońką łączy właśnie, no, ten temat, prawda? Czyli mieli zupełnie może inne plany na życie, ale jednak się okazało, że jakby są do końca życia, już będą związani z estradą.
3: Także nie definiuje nas to, do jakiej szkoły średniej pójdziemy, jakie studia skończymy. Absolutnie. Tutaj mamy jeszcze mnóstwo możliwości w tym, można powiedzieć, późniejszym, dorosłym życiu.
4: No ja byłem mechanikiem urządzeń kolejowych. To wiesz, też ciekawostka. Może właśnie dlatego między innymi zainteresowałem się tutaj, wiesz, zawodami tych artystów, nie? Czyli gwiazd polskiej estrady, bo to jest też bardzo fascynujący w ogóle temat. Oczywiście w moim projekcie będzie tego więcej. Przytoczyłem ci tylko kilka ciekawostek na ten temat.
3: Jeśli Państwo zainteresowaliście się życiem polskich gwiazd, prawdziwych polskich gwiazd sceny muzycznej, usłyszeliście tylko taki rąbek tajemnicy o projekcie Tomasza Markiewicza i teraz myślę, że zaprosimy Państwa do tego, żeby odwiedzić kanał na YouTubie, żeby zorientować się, kiedy będzie można Cię, Tomku, posłuchać. Teraz trochę informacji, można powiedzieć, takich technicznych. Gdzie będziesz występował i gdzie można posłuchać Twoich podcastów?
4: No, ja tak jak powiedziałem, czyli cały czas jakby pracuję na tym, czyli lada dzień, lada moment właśnie będą te podcasty na YouTube, lada moment będzie ten blog muzyczny. Wystarczy wpisać tu leży trębacz, Boże mi przębacz, czyli słowa Zbigniewa Wodeckiego z mojego wywiadu z panem Zbyszkiem. No i właściwie to się wszystko pięknie wyświetli. I będzie można oczywiście oglądać i będzie oczywiście można słuchać.
3: A kiedy to wszystko się już pojawi, to postaramy się również na stronie Eski Siedlce podać Państwu linki, żeby można było to wszystko łatwo odnaleźć.
4: Super, bardzo się cieszę i bardzo Ci, Magda, dziękuję za zaproszenie.
3: Tomku, dziękuję za te wszystkie piękne anegdoty, no i czekamy, kiedy będziemy mogli usłyszeć Cię na żywo albo w podcastach.
2: Eska Siedlce.
5: A teraz posłuchajmy nieco więcej o inwestycjach, które w tym roku będą realizowane w Mińsku Mazowieckim. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
6: Czeka nas takie postępowanie na budowę drogi rowerowej. To jest projekt dofinansowany ze środków europejskich. Ona będzie szła wzdłuż od ulicy Budowlanej, wzdłuż Stawów do ulicy Kołowej, dalej wzdłuż ulicy Kołowej, aż do Ronda Solidarności. To jest droga rowerowa ponad 100 km, która będzie takim ciągiem, północną rowerową obwodnicą miasta Mińsk Mazowiecki.
2: SK Siedlce.
7: I co

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: Sarogia. Jedyną szansę to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio S.
4: Radio S.K.

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.